0: SK Płock.
1: To może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak samo.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.
4: Na czasie.

Niego nie odróżnię i bywa różnie, ale nie przesadź. W interesach, w roli prezesa nowobogackiego szefa, który się znalazł w swoich wymarzonych strefach na głównym forum, gdy nam szy wymienia się z

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiorę

0: Reklama. W środę w Da Grasso Płock dzieje się magia. Zamów swoją ulubioną pizzę, a drugą dostaniesz za jedyne 5 zł. Tak, dobrze słyszysz. Druga pizza tylko za piątkę. Środy nabierają smaku w Da Grasso Płock. Wpadaj, zamawiaj i dziel się dobrym. Da Grasso Płock. Tu zaczyna się pyszny tydzień.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Są adresy, które warto zapamiętać. Bielska 55, Płock. To tutaj bije teraz serce japońskiej technologii Nissan i brytyjskiego stylu MG. Odkryj nasz nowy, przestronny salon i poczuj komfort, na który zasługujesz. Zmieniliśmy adres, by być jeszcze bliżej Twoich potrzeb. Zapraszamy, Płock, Bielska 55. Sprawdź, co przygotowaliśmy na otwarcie.
3: I po reklamie.

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Lubię

0: Reklama. W środę w Da Grasso Płock dzieje się magia. Zamów swoją ulubioną pizzę, a drugą dostaniesz za jedyne 5 zł. Tak, dobrze słyszysz. Druga pizza tylko za piątkę. Środy nabierają smaku w Da Grasso Płock. Wpadaj, zamawiaj i dziel się dobrym. Da Grasso Płock. Tu zaczyna się pyszny tydzień.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: I po reklamie.
5: 21 na plusie. Tyle maksymalnie powinny pokazać dziś termometry w Płocku. To po południu, prawdopodobnie około godziny 14, no ale jeszcze późnym wieczorem temperatura wahała będzie się w okolicach 20 kreski powyżej zera. Pamiętajcie o utrudnieniach na Kobylińskiego i na Jachowicza.
6: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. 2 wnioski o tymczasowy areszt, a 1 już rozpatrzony. To wobec osób podejrzanych o wywoływanie fałszywych alarmów bombowych, informuje TVN24. Sprawa dotyczy interwencji m.in. w siedzibie Telewizji Republika czy w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego. Służby na razie nie potwierdzają tych ustaleń, a szef MSWiA Marcin Kierwiński zaznacza, że to najpewniej zorganizowana akcja, za którą może stać wiele osób.
7: Więc też dla dobra śledztwa nie wszystkie rzeczy, nawet wtedy, gdy będziemy informować o tym, co się dzieje w śledztwie, będziemy mogli powiedzieć od razu.
6: A za wywołanie fałszywego alarmu grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Stanisław Kracik został komisarzem Krakowa. Wyznaczył go premier, a sam deklaruje, że nie planuje brać udziału w sierpniowych wyborach. Jednocześnie zapowiada, że chce, by Kraków w czasie jego rządów nie wpadł w stagnację.
8: Nie akceptowałem nigdy stagnacji i jeżeli przyjmowałbym takie założenie, to bym się tego zadania nie podjął.
6: A Kracik będzie pełnił funkcję komisarza przez 90 dni do czasu wyboru nowego prezydenta miasta. A przed nami pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wydarzenie zaplanowano 19 i 20 czerwca w hali Expo 21. Pierwszy dzień to spotkania i dyskusje ekspertów. Drugi będzie bardziej otwarty dla publiczności. Przygotowano pokazy, warsztaty i wykłady o bezpieczeństwie, a wśród atrakcji m.in. czołg Abrams, Rosomak i symulator dachowania.
0: SK Płock News.
5: Kuba Honchera. Z lokalnych surowców powstanie 300 ton biopaliw rocznie. W Płocku Orlen uruchamia nową instalację. Instalacja HVO, z której produkcja w pierwszej kolejności trafi na rynek krajowy, może przetwarzać m.in. olej rzepakowy oraz zużyte oleje spożywcze. Górskie Tumskie już w sobotę. To 4. edycja imprezy.
9: Niektórzy dobiegają na metę, to mówią, że wow, to w ogóle chyba było moje najtrudniejsze 5 km w życiu, ale w ogóle było super ekstra.
5: Powiedziała nam Małgorzata Smolińska, organizatorka biegu. Wydarzenie poleca Radio SK.
10: Kama i Wiktor. Radio SK.
11: Dzisiaj środa, czyli weekend już, no, widać na horyzoncie.
12: Dzień dobry, środo, dzień dobry, witamy. Dzisiaj dzień samorządu terytorialnego.
13: No i każdy ma swoje terytorium. Na przykład ja rządzę na kanapie, a Ankiet przy ekspresie do kawy.
12: To prawda.
11: No to robimy taki spis powszechny. Gdzie teraz słuchacie Eski? O. Gdzie jest wasze miejsce rządzenia o poranku?
13: Eskowy Messenger czeka. No i nasz numer telefonu 664-402-302.
12: Aha, zróbmy to.
11: Nie było powiedziane, gdzie ja rządzę, więc może ja pójdę do toalety.
12: No i słusznie.

0: Ale fajnie czas zasuwa, 8 minut po godzinie 6, tutaj SK w środę 20... Ojejkuś, przypomniało mi się, że do wczoraj miałem ważny dokument wysłać.
1: Brawo, brawo Jankes.
0: Jak powiem 26, to może się nikt nie zorientuje. 26 maja!
1: Musisz jeszcze panią w urzędzie domówić do oficjalnej zmiany daty.
2: I na kopercie musisz jeszcze to nakleić.
0: I tak jeszcze coś tam troszkę. No dobra, 27, jakoś to będzie, proszę państwa, jest dobrze, robimy spis.
1: Spis powszechny, czyli gdzie słuchacie teraz Eski, bo dzisiaj jest Dzień Samorządu Terytorialnego, no i każdy jakieś swoje małe terytorium okupuje z rana, prawda?
3: Cześć Eska, moje królestwo, poranne to auto, jadę na wymianę drugiej szyby w tym roku w aucie, więc cudownego dnia wam życzę.
2: Powiem tak inteligentnie, proszę, nie pękaj.
1: Ktoś jeszcze? Dzień dobry.
4: No ja na przykład calutki dzień jadę do pszczółek. Mam nadzieję, że one nie będą za bardzo terytorialne i nie będą broniły za bardzo swojego terytorium.
0: Okej.
1: Narobił pan smaka na małe co nieco.
0: W sensie coś takiego słodkiego?
1: Mhm.
0: Miodowego?
5: Mhm.
0: Kama pokazuje na ucho, to nie ten miód.
2: No. A nie, no to sorry.
1: Dajcie znać, gdzie z rana słuchacie Eski.

0: Sugar Babes, nasza słodka babeczka, czyli Jadzia razem z nami. Dzień dobry!
1: Dzień dobry!
0: Jak tam nastroje?
1: W porządku. Dzisiaj środa.
2: Środa, czyli dzień przeglądania prasy. I bardzo dobrze, 18 po 6.
1: Poranne prasowanie.
3: Kojarzycie, że jakiś czas temu świat się zmienił, bo Marcin Prokop się rozwiódł.
2: Mm-hmm. No właśnie. Nie poinformowałem. Weszli na Instagrama niepotrzebnie. Jakby nie wchodzili, to by pewnie nie powiedzieli.
0: Czekaj, mikrofon, ale patrz, sam
1: wyłączył
0: ci...
1: sobie tutaj.
2: Ty sobie wyłącz, wiesz, że ty możesz wyłączać sobie sam.
0: Ach, tutaj, no tak, okej. Okay.
2: Kolanem.
3: No i sytuacja jest taka, że Marcin Prokop został przyłapany z tajemniczą blondyną.
2: Chodźcie, kręcę. I to już nie, to już nie jest żoną.
3: Nie jest żona, bo żona nie jest blondyną. Po obiedzie w centrum Warszawy odjechali razem autem prezentera. Marcin Prokop i tajemnicza blondyna.
2: Ale mam pytanie. Mm-hmm. Skąd wiadomo akurat, ci co pisali ten artykuł wiedzą, że ta blondyna jest tajemnicza albo że nie jest tajemnicza, no?
4: Po tym, że na zdjęciach w gazecie ma zamazaną twarz.
2: Ha, no tak.
0: No dobrze, to ma to sens, no.
2: Przeglądamy. I Bić Super Niania, to jest jedynka dzisiaj Super Ekspresu. Dziękujemy, gratulacje. No, Krzysiu jest wspaniały. Jest też informacja o Agnieszce Woźniak-Starak.
0: Podobno wzięła sobie wolne i uwaga, smaży się aktualnie na wakacjach.
4: O, a gdzie?
0: Napisali, że w bikini. Tak, napisali. W bikini.
4: A to nie znam takiej miejscowości.
2: No to rzeczywiście, ja też tam nie byłem, ale ponoć ładnie jest.
0: Zaraz za Mielnem podobno.
5: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
0: Jest też bikini dolne, to u SpongeBoba.

0: Tutaj SK 25 minut po godzinie 6.
1: Pamiętajcie, że to o was, to co śpiewa Sia razem z Davidem Guettą. Piękni ludzie, piękne people, beautiful people.
2: No, kim ja jestem, żeby się z tobą nie zgodzić?
1: No, za chwilę Marcin Probski powie, co tam w kraju i na świecie.
0: Piękne co?
1: Piękny people. Jankes

0: Reklama.
1: Siedzą sobie w Wiśle misie. Mają słodkie misie pysie. Lubią miodek, wygibasy oraz dziećmi przytulasy. Pełen misiów i innych uroczych atrakcji Dzień Dziecka w Galerii Wisła. Już 30 maja od 12 do wyczerpania zapasów. Rozdajemy pluszowe niedźwiadki do kochania i przytulania. Poczęstujemy też wszystkich bezpłatną watą cukrową i słodyczami. I zaskoczymy niespodziankami. Dzień Dziecka w Galerii Wisła. Może miły, śliczny miś wróci z tobą właśnie dziś.
2: Wymienił pan stary piec na nowy.
3: Oszczędniej jest i mniej kopci.
2: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
4: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
2: Jak pan grzeje bez opału?
5: Mam pompę ciepła. Gmina dała dotację.
2: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
6: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
2: Wymienił pan stary piec na nowy.
3: Oszczędniej jest i mniej kopci.
2: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
4: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
2: Jak pan grzeje bez opału?
5: Mam pompę ciepła. Gmina dała dotację.
2: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
6: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
7: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Galerii Wisła w Płocku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
8: Płock nabiera tempa. Przy trasie Popiełuszki 12 otwarto nową oficjalną strefę marki Cupra. To prawdziwe centrum motoryzacyjne, tuż obok nowego salonu Audi. Znajdziesz teraz unikalny styl, sprawdzoną technologię i pełne wsparcie autoryzowanego serwisu w jednym miejscu. Twoja nowa Cupra czeka na ciebie już od 113 tysięcy złotych. Wejdź na plock.cupra.pl. Poczuj sportowe emocje i zapisz się na jazdę testową. Cupra Płock, trasa Popiełuszki 12. Czekamy na ciebie.
9: Gdy cię rano głowa boli, sprzedaj złom u pani Joli. Gdy twe życie jest w niedoli, sprzedaj złom u pani Joli. Nawet mnisi, co w Tybecie się ich szkoli, potwierdzają: sprzedaj złom u pani Joli. Skup i sprzedaż surowców wtórnych Płock, Otolińska 25. Zapraszamy.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Szukasz pomysłu, jak miło spędzić wolny czas? Przyjdź do płockiego zoo i poznaj fascynujący świat egzotycznych zwierząt. Zwiedź ogród z przewodnikiem lub wybierz się z klasą na zajęcia edukacyjne. Odwiedź stronę www lub Facebooka, aby być na bieżąco z wydarzeniami w zoo. Do zobaczenia!
12: I po reklamie.
13: Jeśli po Płocku podróżujecie autem, no to pamiętajcie, że cały czas dla ruchu zamknięty pozostaje odcinek ulicy Wyszogrodzkiej. Zmieniona organizacja ruchu obowiązuje na Kobylińskiego, na Jachowicza, Bielskiej i obrońców Westerplatte. W Płocku dziś ciepło. Maksymalnie będziemy mieli 21 na plusie.
14: Już prawie 6.30, to jest KNews. Marcin Procki, zapraszam. Kapitan statku, na którym wykryto hantawirusa, wrócił do Polski. Przebywa na kwarantannie w ośrodku w Gdyni. Jest zdrowy, informuje główny inspektor sanitarny. Przypomnę, wycieczkowiec wypłynął na początku kwietnia z Argentyny w rejs po Atlantyku. Na pokładzie wykryto zakażenie hantawirusem, którego przenoszą gryzonie. Zmarły 3 osoby. Polska podpisze dziś z Wielką Brytanią przełomowy traktat. Warszawa i Londyn zacieśnią relacje w zakresie bezpieczeństwa i obrony. W ubiegłym roku Wielka Brytania zawarła podobne porozumienia z Niemcami i Francją, a Polska podpisała taki traktat z Francuzami.
15: Polska Sport News.
14: Niespodzianki na wielkoszlemowym Roland Garros z turniejem w Paryżu. Niespodziewanie już w pierwszej rundzie pożegnała się Jessica Pegula. Piąta rakieta świata przegrała z Kimberly Birrell. Do sensacji doszło też w turnieju tenisistów. Zaledwie 17-letni Moïse Kouame pokonał doświadczonego Marina Cilicia. Francuz został najmłodszym tenisistą od 35 lat, który wygrał mecz w Paryżu. A Tour de Pologne wraca na Pomorze. Poznaliśmy tegoroczną trasę wyścigu. Kolarska rywalizacja zacznie się 3 sierpnia w Gdyni, a później etapy zakończą się na przykład w Szczecinie i Zielonej Górze. Metę zaplanowano w Wieliczce.
16: O, przez Gorzów nie będą jechać. Słyszałeś, Jankę? O, no.
17: Jankę, Kama
18: i Wiktor.
17: W Radiu SK.
0: Dzień dobry, dzień dobry, good morning, mamy środę, czyli w pół do piątku już.
17: Czyli dzień samorządu terytorialnego i na jakim terytorium słuchacie Eski?
18: Witam serdecznie w ten środowy poranek, ja was słucham z samochodu, z Niemiec, online, pozdrawiam serdecznie.
19: O, guten morgen.
0: Morgen, morgen, bardzo dobrze, hej, hej.
19: Dołączcie do porannego spisu powszechnego, dajcie znać, gdzie nas teraz słuchacie.
17: O,
19: rufen Sie jetzt an.

0: Za chwilę u nas urodziny Zeską. Ta teraz zaśpiewała ładnie, ładna pani, Dua Lipa, lubię. Nawet się troszkę tak nie kocham troszkę. Tylko troszkę.
1: Mamy coś wspólnego, wiesz? Mm-hmm. Chociaż ja może Roxy Węgiel sobie zarezerwuję, a ty z Dua Lipa i lecimy razem na wakacje z nimi.
2: A to jest w ogóle zadzielenie się, przepraszam bardzo.
0: No tak, jeśli można, tak zawsze się lepiej na serduszku robi.
1: Dla ciebie mamy Oskara Cymsa.
2: Super. Z tego co wiem, to Ola Kot jest jego fanką, wiesz?
1: Słuchajcie, dzisiaj spis powszechny prowadzimy, sprawdzamy z jakiego miejsca nas słuchacie. Dzień dobry.
3: Siemanko SK, ja was słucham z Gorzowa Wielkopolskiego i pozdrawiam Jankesa bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Widzisz i co? 1-0 dla nas.
2: Słuchajcie, to ja mam teraz informację, która jest zatrważająca, szczególnie o takiej wczesnej porannej porze. Mm-hmm. Mianowicie zatrzymano 63 tony kawy wjeżdżającej do Polski.
1: A to już ta chyba ta w ramach tej umowy Mercosur leciała do nas z południowej Ameryki.
2: Tylko jest jeden mały problem.
1: Co? Kawa to żaden problem.
2: Była pełna żywych robaków.
0: Kawa z robakami? To ja dzisiaj wyjątkowo może herbatkę? Jankes!
2: Kama!
1: Ale pamiętacie, jak nam kiedyś obiecywali, że będziemy jeść robaki? No i się spełnia, no.
0: Mamy to, no.
4: Reklama.
5: Wymienił pan stary piec na nowy.
6: Oszczędnie jest i mniej kopci.
5: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
7: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
5: Jak pan grzeje bez opału?
8: Mam pompę ciepła. Gmina dała dotację.
5: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
9: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
5: Wymienił pan stary piec na nowy.
6: Oszczędnie jest i mniej kopci.
5: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
7: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
5: Jak pan grzeje bez opału?
8: Mam pompę ciepła. Gmina dała dotację.
5: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
9: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
10: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 29 do 31 maja na Jarmarku Tumskim w Płocku. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
11: Złom chciałem korzystnie sprzedać, a złom w kronie mogę najlepiej sprzedać, a złom ci z kronu ode mnie zabiorą, za złom najlepiej mi zapłacą, złom w kronie złom, złom w kronie najlepiej sprzedam.
12: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
13: To będzie ostatnia reklama. Marzysz o pracy za granicą? Eures to klucz do sukcesu. Dzięki Eures masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i 1000 doradców Eures gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Eures. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
14: I po reklamie.

0: Jeje, śniadanie przy kama jest gotowa.
1: Przypomnijcie sobie, kiedy ostatnio obchodziliście swoją osiemnastkę?
2: To jakoś sama? Czekaj, nadal myślę.
0: Po tej pierwszej, a przed tą drugą. Mowa o wojnach. Kama, jesteś gotowa?
2: Oczywiście. Happy birthday to you. Szyszy. Szymon!
3: Szymon!
2: Próbowałam to zaśpiewać jak Sean Paul, ale nie pykło, no. Ale Szymon, jakby co, to pamiętaj. Szymon! Szymon!
0: Szymon!
1: Dzień dobry! Szymek jest z nami, który dzisiaj obchodzi. To jest piękne. 18 urodziny.
0: Tak jest. Nie zwlekajmy z tymi brawami. Już teraz.
1: Brawo! Szymuś. Jak, powiedz mi, mamy pytania do ciebie. Prosimy, takie szybciutkie. Czy masz dziewczynę?
4: Nie, jeszcze nic nieoficjalnego, ale coś tam jest.
1: Okej. Okay. No czy, no dobrze. A ile miałeś lat, jak się po raz pierwszy całowałeś z dziewczyną?
4: 16.
1: Nie najgorzej.
0: Nie, dobrze, tak akurat bym powiedział. Tak, nie za późno, nie za wcześnie. No.
1: Ja wiecie, że miałem dopiero chyba 18 lat, jak się całowałem z dziewczyną.
0: Tak? Po raz
2: pierwszy. Jestem w stanie w to uwierzyć.
1: ale ja cię przykleiłem! To trwało to przez rok!
0: No, nie o tym.
2: Szymon, słuchaj, no, my oczywiście życzymy ci tego, co najlepsze. Fajny czas przed tobą.
0: Jak Kizo. No. Życzę ci co najlepsze.
4: Na pewno ciężki.

0: kebab.
1: XXL.
2: No, dobre.
3: Taki,
2: dobre.
3: Który
0: poważnie.
3: Poważnie czujesz przez trzy dni.
2: Poważnie.
0: No to tego ci życzymy. Okej.
2: Okay. No, Szymon, dziękuję bardzo.
3: Ściskamy cię bardzo mocno. Oczywiście pamiętaj, że mama nadal ma rację i to się już nigdy nie zmieni do końca twoich dni.
2: No to
3: dni.
2: Się już nigdy nie zmieni, niestety.
3: No, no ustalmy po prostu pewne fakty.
4: Czy impreza osiemnastkowa już była, czy dopiero będzie?
2: Może będzie, może nie. Zobaczę jeszcze, jak to wyjdzie.
0: Może
2: się
0: tak, może nie.
4: No pamiętaj, dowiaduj się. Żebyś tylko nie stał się jak bohater tego klipu z internetu już starego. Ale osiemnastka, ale no nie ma takiego bicia. Halo, ale co
5: nie
4: ty?
5: Koniec imprezy. Nie ma takiego bicia. Koniec, co ty chyba masz robić? Co?
6: Ale osiemnastka.
5: Co jest osiemnastka? Ty słuchaj, co ja tu mówię. Dziękuję, dobranoc. Radio.

0: Łącznie do godziny 7. Tutaj SK w środę 27 maja.
1: Za chwilę w newsach będziemy mówili o nowych przepisach dla hulajnogistów. Kaski się pojawią obowiązkowe dla wszystkich.
2: I o tym więcej oczywiście Marcin Procki już za chwilę.
0: A widziałem u nas też mnóstwo kasków na piętrze naszym radiowym. Dla kogo to?
1: No właśnie, dla nich. Young Yankers, Kama i Wiktor. Już wkrótce będą do zgarnięcia u nas na antenie.
3: Autopromocja. I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
3: Autopromocja.
5: Reklama. RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
5: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Spędź Dzień Dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
8: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
9: Doktorze, syn znowu kaszle.
10: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
9: Co mogę zrobić?
10: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
11: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
12: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. Od 25.

0: Z Biedronką.
1: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.

0: już teraz w Płocku ciepło, a będzie jeszcze cieplej. Termometry po południu powinny zbliżyć się do 21 kreski powyżej zera. Kierowcom przypominam, że zmieniona organizacja ruchu obowiązuje w Alei Kobylińskiego, Jachowicza, a także na odcinkach ulic Bielska, Obrońców Westerplatte czy Wyszogrodzka.
1: Minęła 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Polska ramię w ramię z europejskimi partnerami odpowiada na groźby Kremla. Do naszego MSZ-u wezwano rosyjskiego ambasadora, a to reakcja na zapowiedź ataków na Kijów oraz zalecenie ewakuacji m.in. placówek dyplomatycznych. To było krótkie i konkretne spotkanie, opowiada rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
2: Ambasador usłyszał od nas wyraźne wezwanie z strony Rosji do natychmiastowego zaprzestania nieuzasadnionej i bezprawnej agresji i po drugie do przestrzegania zobowiązań i traktatów międzynarodowych.
1: A na podobny ruch zdecydowały się m.in. Niemcy, Holandia czy władze Unii Europejskiej. To już prawomocne 25 lat więzienia zamiast dożywocia. Taki wyrok usłyszał Ingebrigt G., oskarżony o zabójstwo 26-latki w Oświęcimiu i porwanie ich córki. Obrona domagała się uniewinnienia od zarzutu uprowadzenia dziecka, a w części dotyczącej zabójstwa uchylenia wyroku i ponowne rozpatrzenie sprawy. A doszło do tego zabójstwa 4 lata temu. Za córką pary wydano Child Alert. Mężczyznę zatrzymano z dzieckiem w Kopenhadze. A za tydzień wchodzą w życie nowe przepisy dla użytkowników hulajnóg oraz rowerów. Najważniejszą zmianą będzie obowiązek jazdy w kasku dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Aktualnie młodzi przyznają, że zakładają go...
3: Nie zawsze, ale staram się jak najczęściej, żeby był.
4: Nigdy prawie, ale mam zamiar zacząć zakładać, ale nie mogę go znaleźć nigdzie w domu.
5: Ja tylko na skateparku zakładam.
6: Nie, no ja umiem jeździć i nie boję się, że się wywalę.
1: Obowiązek noszenia kasku będzie dotyczył także dzieci do 7 roku życia przewożonych w fotelikach, przyczepkach i wózkach rowerowych, a to z wyjątkiem konstrukcji wyposażonych w pasy bezpieczeństwa.
0: SK Płock News. Kuba Honhera. Organizatorzy Polish Hip Hop Festival odkrywają coraz więcej kart. Ogłoszono już blisko 30 artystów, którzy wystąpią na tegorocznej edycji. I to jeszcze nie koniec.
7: My od zawsze byliśmy miejscem, w którym stwarzamy możliwość debiutu dla tych młodszych twórców i stąd praca nad line-upem wyglądała troszeczkę inaczej niż w poprzednich latach.
0: Powiedział nam Marcin Siwek z biura koncertowego. Festiwal wystartuje 2 lipca na plaży nad Wisłą. A już w czwartek w Płocku wystartuje 31. edycja Płock Orlen Polish Hip Hop. Jankers, Kama
8: i Wiktor. No i witamy ponownie, oczywiście środa w pół do piątku, 3 minutki po godzinie 7.
9: Dzisiaj dzień samorządu terytorialnego, a że każdy rano jakieś terytorium okupuje, no to pytamy was, gdzie jest wasze?
10: No to halo?
11: Słucham was z miejsca, gdzie nadajecie na częstotliwości 104,6.
8: I słusznie, bardzo dobrze. Wszędzie jesteśmy.
9: Pierniczki się kłaniają, pozdro dla Torunia.
8: Kasia napisała, że słucha nas pod prysznicem, też fajnie.
9: O, to mokro się zrobiło. Nad morzem też nas słuchają.
12: I co? Są bunkry?
13: Bunkrów nie ma. Ale też jest zajebiście.

0: Alex Warren przywitał nas już po godzinie 7, a dokładnie 9 minut po godzinie 7, a mamy maj. A jak maj, to za moment czerwiec, a czerwiec to miesiąc z literką R, czyli będą śluby.
1: Rzeczywiście, śluby, śluby, jeszcze raz śluby. Ktoś zbadał koperty. Mhm. Są te specjaliści, którzy badają koperty, powiedzmy.
0: Ja bym mogła być taką specjalistką od kopert.
1: Ponoć te spuchły. Słuchajcie, czytam, że dalsi znajomi teraz dają około 1000 zł od pary. Czyli już tak troszkę jest, prawda? A dalsi, uwaga, idźmy dalej. Bliscy, no wypada, by dawali 2000 zł.
0: Od pary?
1: Od pary.
0: Okay.
1: I uwaga, uwaga.
0: A rodzina?
1: Rodzina nawet 5000 zł.
2: Kurczę.
1: 5000 zł od pary na wesele. Dobrze, że mi nikt nie zaprosił.
2: Janki, kama. Pamiętajcie, że wy dla mnie jesteście jak brat i siostra.
3: I Wiktor.
1: Oczywiście. On nie ma ślubów gdzieś z Olką.
0: Kurde, jeszcze.
2: Dla 5000 chyba się oświadczy.

0: Tańczymy z wami od samego rana, 16 po 7, uwaga!
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: No właśnie, i dobrze.
2: Mamy eskową torbę, a w tej torbie jest eskowa butelka. A co w butelce, to już wasza brocha.
3: Ja obiecałem, że ja będę w tej piwnicy szukał jeszcze innych gadżetów. Wszystko, co ma logo Eski, przyniosę. Jak tylko znajdę.
2: No, i nawet dobrze. Wyślemy tej osobie, która odpowie na siódme pytanie, oczywiście poprawnie. Warto dzwonić 664-402-302. To jest nasz numer telefonu. No i słuchawka przy uchu, prosimy. Dzień dobry.
4: Halo, halo, siemanko.
0: Dzień dobry, siemanko, witamy, no i lecimy z pierwszym pytaniem.
3: Pierwsze.
0: I cyk.
2: W kreskówce Rick and Morty, Rick jest dla Mortiego wujkiem, bratem, dziadkiem, matką.
3: Ojej.
0: Bratem. Ciężkie pytanie.
2: Nie, on nie ma brata, jest dziadkiem.
5: I ma siostrę.
0: Ja tego nie widziałem.
3: Zrobili go na szaro, aż się rozłączył, słuchajcie.
0: No, no ale może leci do roboty, szybciutko, nie ma czasu. Kolejna osoba, witamy, dzień dobry, kto teraz? Halo.
6: Halo, halo, witam serdecznie was.
0: Dzień dobry, witamy. No i lecimy.
3: Drugie. Słuchaj, dobry człowieku, ile rozdajemy w akcji SK budzi w urodziny? Kto słucha koło 6.50, ten wie, że przelewamy ile kasy?
0: Mhm.
6: Stówkę chyba, ale nie jestem...
0: Dobrze, bądź pewny. Przy trzecim pytaniu. Z jakiego kraju pochodzą Ormianie?
6: Ormianie? Boże, nie wiem. A jakaś pod...
0: Jakaś...
3: Zaliczył pan, nie wiem, zaznaczył.
0: Z Armenii.
2: Ale to trudne było, bo pochodzą z Armenii. No. Więc logicznie nazywają się Ormianie,
0: no
2: prawda?
0: Tak. No. Armiani?
6: No trudno.
0: Dziękuję.
6: Ale i tak was pozdrawiam. Miłego dnia.
2: Ciebie również. Pięknego dnia ci życzymy.
3: A dobra, mieszkaniec wysp Samoa, to kto to jest? Samoańczyk?
2: A.
3: No tak, Samoa.
2: Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
2: Telefon przy uchu, bardzo prosimy, i dajemy ci już czwarte pytanie. Jak stoisz twarzą do morza i jesteś w Sopocie, to Gdynia jest z lewej strony czy z prawej strony?
7: Gdynia z lewej.
2: To jest dobra.
0: Gdynia z Gdańsk.
2: Chociaż tak po prawdzie, jak spojrzeć na mapę, to Gdynia jest u góry.
0: No. A jak się obrócisz, to masz drugą stronę.
2: No,
0: ale jest okej, okay, rzeczywiście. Dobra, patrzymy dalej.
3: Piąte. I znowu mapa. Słuchaj, ale teraz mapa po drugiej stronie świata. W jakim języku mówi się w Brazylii?
7: Hiszpański.
2: Też tak myślałam, ale tam oni szprechają po portugalsku.
3: Cristiano Ronaldo.
0: Przede wszystkim.
3: Tak jest.
0: To jest dziękujemy.
3: Język, którego używa tam
0: największość. Możesz siebie przeprosić, bo to już piąte pytanie.
7: Przepraszam sobie bardzo.
0: Proszę bardzo,
2: ale dziękujemy. Oczywiście kolejny słuchacz, dziękuję ci bardzo za to, że już doszliśmy do szóstego pytania i mówimy dzień dobry kolejnej osobie. Halo?
8: Halo, dzień dobry.
0: No, dzień dobry. Słyszymy, że dobrze śpiewasz, dlatego mamy do ciebie pytanie pod tytułem Dokończ
3: piosenkę.
0: Tak, fragment piosenki. Prosimy.
9: A ja wolę moją mamę.
3: Co jest dalej?
8: To ma włosy jak atrament.
0: Dobrze,
2: brawo. Nie, taśma profesjonalna wjechała jak talala i tym samym sposobem jesteś na pytaniu numer...
3: Siódme. A brzmi ono tak. Do czego służą ten teges oraz wichajster?
8: Do wszystkiego.
0: Dobrze,
3: prawidłowa odpowiedź.
2: Ten teges, wichajster, torba, butelka eskowa i inne gadżety należą już do ciebie. Wielkie gratulacje. Co dzisiaj w planach?
8: Praca.
2: No, ejku. Nie wiem, jakiegoś sidequesta trzeba wymyślić, no.
0: Praca.
8: Innym razem, w piątek.
5: Może przerwa w pracy.
0: No.
2: Za każdym razem, jak będziesz miała przerwę w pracy, zrób 10 przysiadów. O.
8: Okej.
0: Okay. Pomyśl o Kamie.
2: Umówione.
0: Dziękujemy.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: Co ma włosy jak atrament. To ładne było.
3: Ja chyba jednak wolę Liwkę.

0: Radio SK.
1: Dzień dobry, ja łączę się z Gdyni. Pozdrawiam wszystkich, mamy cieplutko, słoneczko. Szkoda tylko, że nie można iść na plażę, bo trzeba jechać do pracy.

0: 25 minut po 7 rano. Zaraz kolejne ważne newsy ze świata.
1: Powiedział Wiktor Brzozowski, który jest fanem kolonoskopii.
0: I nie uwierzycie, zrobili też ją Donaldowi Trumpowi.
1: I co?
0: O wynikach.
2: Wyszło idealnie.
1: Wyszło naprawdę.
0: Nie zdradzaj wyników. Zaraz w newsach powiemy.
1: A gastro?
2: Proszę pana, musi pan poczekać do newsów.
1: A, dobrze.

0: Reklama.
1: Poczuj, gdzie zaczyna się prawdziwa przyjemność. Audi Płock. Nowy salon i serwis przy trasie Popiełuszki 12. Przestrzeń stworzona z myślą o tych, którzy cenią wyjątkowe doświadczenia i perfekcję w każdym detalu. Sprawdź samochody dostępne od ręki. Skorzystaj z atrakcyjnych promocji. To idealny moment, by wyruszyć w drogę nowym Audi. A jeśli chcesz poczuć prawdziwą przewagę już teraz, umów się na wyjątkową jazdę testową. Do zobaczenia. Audi Płock. Tu pasja spotyka doskonałość.
2: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 29 do 31 maja na Jarmarku Tumskim w Płocku. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
3: A w Bonie jeszcze większe wyprzedaże na Dzień Dziecka. Do 70% na artykuły niemowlęce oraz do 40% na gry, puzzle i zabawki. Oto dlaczego warto skorzystać z naszych wyprzedaży przed Dniem Dziecka. Serdecznie zapraszamy. Bona, Płock, ulica Synów Pułku 2.
4: Masz pomysł, jak wspierać rozwój zawodowy mieszkańców Mazowsza? Zostań operatorem bazy usług rozwojowych. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Dzięki projektom mieszkańcy Mazowsza będą mogli skorzystać z dofinansowanych szkoleń, studiów podyplomowych oraz egzaminów. Wniosek złóż wyłącznie elektronicznie w systemie MEWA 2.0 od 27 maja do 30 czerwca. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wszystkie płockie uczelnie łączą siły. Juwenalia Płockie. 29 maja. Tereny zielone Politechniki Warszawskiej filii w Płocku. Na scenie Zalewski, Strachy na Lachy, Tede, Janusz Walczuk, DJ Inox. Partner główny Miasto Płock. Sponsor główny Ventura Signum Usługi BHP. 29 maja. Tereny zielone Politechniki. Baw się z nami. Juwenalia Płockie.
7: I po reklamie.
8: Na starcie garść informacji dla osób zmotoryzowanych. Pamiętajcie, że zmieniona organizacja ruchu cały czas obowiązuje w Alei Kobylińskiego-Jachowicza, a także na odcinku ulicy Bielskiej i Obrońców Westerplatte. Jeśli chodzi o pogodę, to dziś maksymalnie w Płocku będziemy mieli 21 na plusie.
9: 7.30, zaczyna Męska News. Marcin Procki, zapraszam. Pożar żaglówki na Odrze w Szczecinie. Jedna osoba z poparzeniami ciała trafiła do szpitala. Ogień pojawił się po 4 rano. Na miejscu nadal jest straż, WOPR i policja. Wszystko wyszło idealnie, tak amerykański prezydent komentuje lekarskie badania okresowe w szpitalu pod Waszyngtonem. Amerykański przywódca nie przedstawił jednak żadnych szczegółów.
10: SK Sport News.
9: A Jan Urban powołał kadrę na czerwcowe mecze reprezentacji. Na liście znalazło się 26 piłkarzy, którzy towarzysko zagrają z Ukrainą i Nigerią. Wśród powołanych jest Robert Lewandowski. W ataku mają mu pomóc nowe twarze. Karol Czubak z Motoru Lublin i Mateusz Żukowski, który raził skutecznością w drugiej Bundeslidze w barwach FC Magdeburg. Początek zgrupowania jutro we Wrocławiu. A już w pierwszej rundzie Kamil Majszak pożegnał się z wielkoszlemowym Rolandem Garrosem. Zdecydowanie lepszym od Polaka okazał się Alejandro Tabilo. A dziś w drugiej rundzie zobaczymy nasze singlistki Iga Świątek, Magdalena Fręch i Magdalinet.
11: I Wiktor.
12: Hej, ho, do Eski by się szło 31 minut po siódmej, to jest nasze terytorium.
13: No i zastanawiamy się, gdzie wy nas słuchacie.
14: Cześć Eska, ja was gorąco pozdrawiam z kokpitu mojego córskiego tramwaju. Dziękuję, że mnie codziennie budzicie oraz pozdrawiam wszystkich pracowników transportu publicznego. Cześć.
13: Curyski to z miejscowości Córki.
12: Zaraz za Curichem. Zapiszcie się do naszego spisu powszechnego. Dajcie znać, gdzie nas słuchacie.

0: Dawid super podsiadło w Radiu SK, 22 minutki i będzie z nami godzina 8.
1: Ktoś tu mryga, więc ja odbiorę. Halo, dzień dobry.
2: Pozdrowienia dla Kamusi, będzie 1-1. Z trasy Aleksandrów Łódzki na Sielsko, Warszawy.
3: Bardzo dziękujemy. Proszę bardzo.
0: Pozdrowienia dla kierowców rzeczywiście, którzy jadą bezpiecznie. Jedziemy do przodu.
1: To niezależnie, czy jesteście w ruchu, czy siedzicie gdzieś teraz stacjonarnie, posłuchajcie, bo jest ważna informacja. Hakerzy mogą wkrótce odkryć każde nasze komputerowe hasło.
3: Jejku, chociaż jedna osoba, która będzie je znała.
4: Pamiętała.
1: Eksperci mówią, że nadchodzi Q-Day, czyli taki moment, kiedy maszyny kwantowe, a te komputery już się przygotowują do startu i do działania, złamią większość haseł do internetowych kont, zabezpieczenia chroniące banki czy komunikatory i, co najgorsze, mogą również złamać ważne dane rządowe.
0: Tak sobie pomyślałem, że naprawdę nie trzeba być jakimś komputerem kwantowym, żeby odgadnąć Wiktor.
3: 1, 2, 3, 4.
5: Kama. Kama. I Wiktor.
1: Dobra, dzisiaj sobie zmienię na Wiktor 5, 4, 3, 2, 1.
5: To promocja.
6: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
7: dmuchanym flamingiem?
6: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stóp na nowe buty.
8: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
5: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
13: Słyszałaś o przedszkolu i żłobku Pinokio w Płocku? Tak, moje dziecko uwielbia tam chodzić. Bawi się, maluje, je zdrowo, a ciocie dbają o dzieci jako swoje. Super, że mają zajęcia dla dzieci z orzeczeniami i opiniami WWR. Terapia ponad 10 godzin tygodniowo. Dokładnie, grupy integracyjne, kreatywne zajęcia i przygody z Pinokiem. Idealne dla każdego malucha.
14: Dołącz do rodziny Pinokio już dziś. Szczegóły i kontakt na przedszkole-plock.pl.
15: Firmy to nasza pasja. Pasja, którą chętnie podzielimy się z Tobą. Jacquard tworzy wyjątkowe aranżacje okienne. Nasze firany zachwycają pięknem, doskonałym stylem i elegancją. Są wykonane z tkanin najwyższej jakości. Zapraszamy każdego, kto chce się cieszyć pięknym oknem. Zapewniamy fachowe doradztwo i pomoc przy wyborze najlepszego rozwiązania. Zakochaj się w firanach. Jacquard Płock, Chopina 6. Więcej na dekorujemyokna.pl.
16: W środę w Da Grasso Płock dzieje się magia. Zamów swoją ulubioną pizzę, a drugą dostaniesz za jedyne 5 zł. Tak, dobrze słyszysz. Druga pizza tylko za piątkę. Środy nabierają smaku w Da Grasso Płock. Wpadaj, zamawiaj i dziel się dobrym. Da Grasso Płock. Tu zaczyna się pyszny tydzień.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Tu piękno widać jak na dłoni. Instytut Piękna Beauty Studio. Salon stylizacji paznokci klasy premium, w którym doświadczysz piękna na własnej skórze. W ofercie zabiegi pielęgnacyjne dłoni i paznokci w oparciu o produkty najwyższej klasy. Idealnie wyprofilowana płytka, higiena powyżej standardów, a także masaże, makijaż permanentny oraz inne zabiegi na twarz i ciało. Instytut Piękna Beauty Studio. Płock Sikorskiego 12. BS Beauty Studio.pl.
19: I po reklamie.

0: Ale połączenie Jay-Z i jeszcze Linkin Park ze starych czasów w starym składzie na Pan Core. 10 minut, będzie 8.
1: Do tego dorzucamy jeszcze Nosela i mamy dawkę wybuchową.
2: No. No to trzymajcie się w takim razie, a gdybyście chcieli powkręcać kogoś, to pamiętajcie, Nosel mieszka na SKP.pl.
0: Obawiam się, że dzisiaj zęby będą bolały.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo? Kokoszka Krystyna, po tej stronie zakład stomatologiczny. Czy ja się dotelefonowałam do pani Doroty?
5: Tak, zgadza się.
4: Wizyta na 9 w środę. To jest pani, tak? Widzę, że pierwszy raz u nas pani będzie.
5: Tak.
4: Obrys szczęki był dostarczany, czy raczej nie?
5: Bo ja mam zdjęcie pantogramu i tomografii zrobione.
4: Ale Narodowy Fundusz Zdrowia nie chce tego, bo to jest prywatnie robione zapewne, co nie?
5: Dokładnie tak.
4: No, a obrys szczęki, proszę pani, jest robiony normalnie z refundacji Narodowego Funduszu Zdrowia, co musi być w kartotece odnotowane i dlatego też wydzwaniamy, żeby pani mogła to zrobić nam i dostarczyć ewentualnie przed wizytą.

0: I tą deskę i proszę pani górną szczękę odrysuję, czyli długopisem przy zębach, żeby to się odbiło na kartce.
1: Już momencik, już wkładam zęby.
0: Niech pani da, proszę pani, na deskę kartkę.
1: Da.
0: Długopis pani ma?
1: Tak.
0: Dobrze, i teraz proszę odrysować od prawej do lewej, przy zębach jak najbliżej.
1: Okej, okay. Górę już mam.
0: I jak wyszło?
1: No, w miarę.
0: Od dobrze. Którego zęba się zaczęło pani?
1: Od lewej. Zaraz to nie powiem dokładnie.
0: Zazwyczaj od piątki można by było.
1: Piątka, tak, od piątki.
0: No to świetnie. Dobrze, zrobi pani to samo do dołu, tylko że proszę pani na innym fragmencie kartki. I teraz od dołu pani kładzie kartkę na tą deskę, przygryza pani deskę i od dołu pani odrysowuje łuk. Dobrze?
1: Od dołu deski, tak?
0: Tak, tak, tak, tak, tak.
1: Aha.
0: I co widać?
1: Zęby. Właściwie to takie szlaczki od zębów.
0: Gdyby pani mogła nam to, proszę pani, albo zrobić zdjęcie, albo zeskanować i wysłać na stomatologię, to ja będę wdzięczna, dołączę do Agdy jeszcze przed wizytą.
1: Jasne, a adres, na który mam wysłać? Na stronie
0: znalazłam. No powie to pani Weronika.
2: Czyś dyszka, zostałeś wkręcona.
1: Ja cię kręcę. Serka, zabiję cię.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
4: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
5: Siema SK, cześć, pozdrawiamy ze słonecznego Waxio w Szwecji. Czekamy, aż w końcu ktoś wkręci Nosala. Pa!

0: Teddy, duży swims w Radiu SK. 6 minut i będzie z nami godzina 8. Fajny numer.
1: Policzyłabym wszystkie jego tatuaże, naprawdę.
0: Jest tego dużo.
2: Jakbyś zaczęła liczyć, to byś doliczyła do 12 milionów. Ale użytkowników aplikacji mObywatel.
0: No to sporo, prawda?
1: Popularna apka, popularna. I o tej popularności będzie mówił Marcin Procki w newsach za chwilę.
2: Jak się patrzy na to, ile się załatwia sprawy osobiście w urzędzie, to się nie dziwię, że ona taka popularna.
3: Jankes, Kama i Wiktor. Autopromocja.
4: Legenda powróciła w Radiu SK. W każdy piątek od 20.
5: SK Live Remix.
4: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
6: A punktualnie o 22 stery przejmuje Sam On.
7: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
4: SK Live Remix już w piątek po 20.
5: I przez cały czas.

0: naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
10: Hot grill.
11: Parilla caliente.
12: Grilla calda.
13: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
14: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
16: Skoda.
17: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
18: Lidl, to się opłaca.
19: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
22: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
23: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
24: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
25: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
26: I po reklamie.

0: 16 na plusie, tyle aktualnie powinny pokazywać termometry w Płocku. Temperatura jednak rośnie i maksymalnie będziemy mieli 21 na plusie. Ekipy remontowe spotkamy dziś na odcinkach ulic Jachowicza, Kobylińskiego, Bielska, Obrońców Westerplatte czy też Wyszogrodzka.
1: Jest 8, zaczynamy SK News. Marcin Procki zapraszam, a na początek nowe informacje w sprawie autorów fałszywych alarmów. Szef MSWiA Marcin Kierwiński mówił przed chwilą w TVN24, że zatrzymane zostały 3 osoby. Wobec jednej z nich sąd już zastosował tymczasowy areszt. Reporter Eski Mateusz Chłystun zna szczegóły. Mateuszu, co wiadomo o zatrzymanych?
2: To młode, około 20-letnie osoby, które wcześniej miały zatargi z prawem w podobnych sprawach. Śledczy na razie nie ujawniają szczegółów tego postępowania ze względu na rozwojowy charakter sprawy. Trójka zatrzymanych współpracuje ze śledczymi i składa zeznania. Ze wstępnych ustaleń wynika, że sprawcy działali chcąc zaistnieć. Jak przekazał dziś o poranku w TVN24 szef resortu spraw wewnętrznych, to dopiero początek tej sprawy, a prowadzone śledztwo przyniesie zapewne kolejne zatrzymania. Służby próbują obecnie namierzyć także sprawcę sobotniego fałszywego zawiadomienia w sprawie pożaru w domu matki prezydenta Polski.
1: Jeszcze dziś Polska podpisze z Wielką Brytanią traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. To będzie historyczna chwila, zaznacza premier Donald Tusk.
3: Kiedy pracowaliśmy nad traktatem z Wielką Brytanią, bardzo dbaliśmy o konkretne rozwiązania, których celem będzie realne zwiększenie bezpieczeństwa Polski.
1: A istotnym elementem porozumienia ma być cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo zdrowotne. A już 12 milionów Polaków korzysta z mObywatela. Dziennie do aplikacji loguje się około 1,5 miliona z nas. A z jakiej funkcji najczęściej korzystamy w aplikacji?
4: Najczęściej, jak widzimy, niestety, korzystamy z tej funkcji, gdzie każdy chciałby zobaczyć zero, czyli weryfikacja naszych punktów karnych, jak również często sprawdzamy historię pojazdu.
1: Wyjaśniał wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. W mObywatelu obecnie można skorzystać z 47 usług, w tym online'owej rejestracji narodzin dziecka, mStuczki czy złożenia wniosku o nowy dowód osobisty.
5: SK Płock.
0: Kuba Sonhera. Pierwszy autobus wodorowy dotarł na płocką zajezdnię.
6: No jest to technologia nowoczesna, prawdziwa zeroemisyjność. Bardzo się cieszę, że miasto podjęło taką decyzję.
0: Powiedział Marcin Uchwał. W sumie do końca czerwca do naszego miasta przyjedzie 18 takich 12-metrowych pojazdów, które zasilą tabor komunikacji miejskiej w Płocku. Tego w Płocku jeszcze nie było. Polski fotograf Wojciech Zaręba przyjeżdża do kraju, aby zainaugurować w Płocku polskie tournée gdańskich fotografów. Wydarzenie 29 maja w domu Darmstadt.
7: Jankes, Jankes i Wiktor. W Radiu SK.
8: My moglibyśmy mieć udział w tych mistrzostwach, prawda? 3x3. Jestem z trzech, czuję.
9: I na kogo byśmy grali? Na powietrze.
8: Na wszystko.
10: Ale to znaczy, że już jesteśmy zwycięzcami. Podoba mi się ten
8: dokładnie
10: układ.
9: A wy gdzie jesteście? Bo dzisiaj prowadzimy eskowy spis powszechny.
11: Cześć Radio SK. Pozdrawiam was z miasta, które posiada Big Ben i London Eye. Słuchamy was codziennie. Dzięki za super muzę.
12: Radio SK Londyn, 3 po 8.
9: Nie ma takiego miasta.

0: Nie Zofia, tylko Kamila. Dzień dobry, witamy. Jesteś Jankes, dzień dobry.
1: I to jest ten moment, kiedy mam powiedzieć, że ty też jesteś.
0: No i teraz wy o mnie,
1: i
0: no.
1: On.
0: I on. Kto?
1: On.
0: Wiktor! Mówi, kiedy on, Wiktor! Witamy was serdecznie.
2: Dobra, lećmy dalej.
1: Słuchajcie, białucha, wiecie co to jest?
2: Białucha.
0: Oczywiście to jest...
2: To jest taka ryba?
0: Ssak morski z rodziny narwali. Prawie ryba. Wygląda jak ryba, ale jest ssakiem. No,
1: robi tak. I to już jest kolejne zwierzątko na naszym pięknym, cudownym świecie, które oficjalnie posiada samoświadomość.
0: What?
1: No bo zrobili im taki test lustra, czyli postawiono przed nimi lustro i one wykorzystywały lustro do świadomej kontroli swojego wizerunku.
0: A, i wtedy już jesteś uznany za myślącą istotę.
1: Która posiada samoświadomość,
2: dobra,
1: tak.
2: No, słuchajcie, ja muszę wam powiedzieć, że ja jak o 5 rano wchodzę do swojej łazienki, to robię sobie też taki test lustra.
0: I jakie są wyniki?
2: No, nie poznaję siebie. Jankę.

0: Tutaj SK, 16 minut po godzinie 8.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Stal Drew. Odlot ściśle tajny w Radiu SK.
0: To jest finał naszej akcji. Znaczy, finał dokładny będzie w najbliższy weekend, gdy polecimy w miejsca nieznane, wciąż nieznane oczywiście, ale finalizujemy miejsca w samolocie, gdzie zasiądą nasi słuchacze.
2: Mamy ostatnie dwa miejsca, ale patrząc po zgłoszeniu, to Kuba w pojedynkę zajmie te dwa miejsca.
3: Czy ty coś sugerujesz?
2: Ty, no po prostu, Kuba, przepraszam, jak bardzo umięśniony jesteś?
4: Delikatnie.
3: Delikatnie.
2: Ja tak jak popatrzyłam na te zdjęcia, to miałam takie wrażenie, że Kuba, ty masz tyle mięśni, ile Wiktor i Jankes razem.
3: Chcielibyśmy taką delikatność.
0: Ja wam przypominam, że kiedyś Darek Michalczewski powiedział: Janki, ale ty dobrze wyglądasz. A ja: co? Jak to? Jak dobrze? Masz tyle miejsca na mięśnie.
5: Tak mi powiedział.
0: Naprawdę.
3: No. Ale czy wy sugerujecie, że Kama tym razem grzebała w tych zgłoszeniach i wybrała po zdjęciu?
2: Nie, nie, chyba nie. Ale Bogaj wie, co jest dobre.
6: Kama mi kazała.
3: Kuba, jakie są powody, dla których to właśnie ty powinieneś zaszczycić swoją obecnością samolot, a potem naszą wyjazdową imprezę?
4: Nie pamiętam dokładnie, co tam było w zgłoszeniu, ale na pewno, że to będzie pierwszy taki wyjazd, a drugie, że mam imieniny niedługo.
3: Okej. Czy ty chcesz nam powiedzieć, że pierwszy raz wybierzesz się poza granicę naszego pięknego kraju?
4: Jeżeli chodzi o wakacje, to tak.
3: O. To jest fajne,
6: trzeba świętować, no.
2: Tylko wiesz, jak ustawisz sobie poprzeczkę tak wysoko, to ja nie wiem, czy już inne wakacje będą smakowały tak dobrze, jak odlot ściśle tajny.
0: Powiedziała to Kama, która z nami leci.
3: A te imieniny to konkretnie kiedy? Bo nie sprawdzałem, kiedy jest Jakuba w kalendarzu.
4: To jest podwójne świętowanie, bo to jest 1 czerwca, czyli Dzień Dziecka.
0: To zrobimy sobie w sobotę ewentualnie, tak, albo tak.
2: No dobrze, ale patrząc faktycznie po tym twoim zdjęciu, wyglądasz na faceta, który ćwiczy. Czy to znaczy, że zrobisz nam poranny trening, a dokładnie Jankesowi i Wiktorowi i Bogajowi, bo też leci.
4: Choć to możemy poćwiczyć.
0: Tylko, że ja poproszę nie poranny, bo lecimy, żeby się oczywiście wyspać.
2: Aha, powiedział ojciec dwójki dzieci. Tak.
0: Ale popołudniowy trening, albo wieczorny nawet najlepiej.
3: Siemano, jest 20 rano.
0: No dobra, bo tak przeciągamy. Gdybyśmy mieli ciebie zabrać, masz kogo zabrać ze sobą, bo to jest miejsce podwójne.
4: No właśnie, teraz zrobił się delikatny problem, bo osobę, którą chciałem zabrać, nie bardzo mu pasuje i będę musiał pomyśleć nad tym, coś wymyślić.
2: To jeszcze casting Kuba zrobi, nie?
3: Kamie się oczy zaświeciły. Kama może być jednocześnie organizatorką, jak i twoją osobą towarzyszącą.
0: Dobra, na pewno sobie, cudzysłów, tym problemem poradzisz. Słuchaj, no mamy dla ciebie informacje.
3: Lecisz z nami na odlot ściśle tajny!
4: No dobrze, yeah! To nie wierzyłem. Zrobiliście mi taki dzień wczoraj telefonem i dzisiaj, że...
0: Ach, była zapowiedź, jest finalizacja, a kropkę postawimy w najbliższy weekend, gdy polecimy. No właśnie, wciąż nie wiem gdzie.
3: Kuba, czy ty masz jakiś pomysł, gdzie lecimy? Bo tu różne są obstawianki przy okazji podpowiedzi. Pojawia się Grecja, pojawia się Malta, niektórzy mówią, że Portugalia, inni wskazują na Malagę. Gdzie twoim zdaniem wylądujemy?
4: Nie mam kompletnie zielonego pojęcia.
3: A gdybyś miał strzelać i obstawić swój los i głos?
0: Albo gdzie chciałbyś polecieć?
4: Tam, gdzie jest ciepło.
2: No to akurat załatwione. Jest załatwione. Widzimy się w takim razie w piątek na lotnisku. W piątek razem z naszymi fantastycznymi słuchaczami już zabieramy się za odlot ściśle tajny.
1: Odlot ściśle tajny. Sponsorem programu jest właściciel firmy Stal Drew. Nowe Trzepowo 57. Producent okien i drzwi z systemu Neo. www.staldrew.eu.

0: Tutaj jest 26 minut po godzinie 8, zadajesz się z pogodynką i rozumiem, że teraz chcesz gadać o pogodzie, tak?
1: Marcin Brodzki to zrobi, bo patrzę przez ramię w to, co sobie przygotował i podobno zbliżają się do nas wielkie nawałnice i burze.
2: Uch, to o tym za chwilę tak naprawdę, ale gdyby u nas zamiast Marcina Brodzkiego pan Stachurski zapowiadał pogodę, to jakby to brzmiało?
1: O wiele lepiej.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: No, to jedziemy.
7: Tato, czy dziś ja prowadzę?
6: Jasne, w końcu to twój dzień.
7: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
9: Siedzą sobie w Wiśle misie, mają słodkie misie pysie. Lubią miodek, wygibasy oraz z dziećmi przytulasy. Pełen misiów i innych uroczych atrakcji Dzień Dziecka w Galerii Wisła. Już 30 maja od 12 do wyczerpania zapasów rozdajemy pluszowe niedźwiadki do kochania i przytulania. Poczęstujemy też wszystkich bezpłatną watą cukrową i słodyczami i zaskoczymy niespodziankami. Dzień Dziecka w Galerii Wisła. Może miły, śliczny miś wróci z tobą właśnie dziś.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Są adresy, które warto zapamiętać. Bielska 55, Płock. To tutaj bije teraz serce japońskiej technologii Nissan i brytyjskiego stylu MG. Odkryj nasz nowy, przestronny salon i poczuj komfort, na który zasługujesz. Zmieniliśmy adres, by być jeszcze bliżej twoich potrzeb. Zapraszamy, Płock, Bielska 55. Sprawdź, co przygotowaliśmy na otwarcie.
12: I po reklamie.
13: Kierowcom w Płocku przypominam, że zmieniona organizacja ruchu cały czas obowiązuje na odcinkach ulic Kobylińskiego, Jachowicza, Bielska, Obrońców Westerplatte. Zamknięty jest także fragment ulicy Wyszogrodzkiej. Jeśli chodzi o pogodę, to dziś w Płocku sporo słońca, maksymalnie 21 na plusie.
14: Minęła 8.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Najwcześniej jutro uda się przywrócić ruch pociągów na trasie Poznań-Piła, a to po wypadku w Garbatce koło Obornik. W poniedziałek na niestrzeżonym przejeździe TIR wbił się wiodący szynobus. Pociąg został już usunięty z pobocza torowiska. IMGW ostrzega przed burzami na południowych krańcach Polski. Alerty pierwszego stopnia wydano w Małopolsce i na Podkarpaciu. Nawałnice prognozowane są tam dziś po południu. Inwazyjne owady za to dają się we znaki leśnikom. Od dziś przez dwa tygodnie nie można wchodzić do lasu w Zieleniu w Warmińsko-Mazurskiem, a to przez zabiegi chemiczne z użyciem samolotu są wymierzone w zwalczanie chrabąszczy niszczących drzewa.
15: Hej, hej, w pół do piątku, środa, 27 dzień maja.
16: Witają was poranne chrabąszcze przy mikrofonach.
15: Dzień dobry.
16: Dzień dobry, witam.
15: Jest dzień samorządu terytorialnego.
17: No właśnie, i zastanawiamy się, gdzie nas w związku z tym słuchacie, na jakim terytorium.
18: Cześć, Radio SK. Ja was pozdrawiam z drogi do pracy pomiędzy Pruszkowem a Sokołowem. Mijam chyba ze trzy ronda i na każdy mam ochotę zawrócić.
15: Do domu!
16: A Pruszków, przypominamy, zaczyna się tam, gdzie kończą się reguły. Nie

0: To jest Teska z rana. Jeżeli mieliście na 8 do roboty, to informujemy, że już od 38 minut jesteście spóźnieni. Gratulujemy.
1: Czas na sportowe informacje i uwaga, sportowe portale donoszą, że być może liczba Polaków w klubie FC Barcelona nie ulegnie zmianie.
0: Ale co to, jak
2: ale
0: to?
2: Ale poczekaj, no lewy odchodzi.
1: No odchodzi, ale uwaga, uwaga. Podobno Łubu-Dubu, prezes klubu, ma być mocno zainteresowany ściągnięciem Jakuba Kiwiora.
0: O,
1: naszego zawodnika, który obecnie gra gdzie?
0: Gdzie? Porto, tak, Jacob Kiwior.
2: No spokojnie, panowie, no może prezes na kolacji powiedział, że chce, żeby podać mu kawior i tak powstała ta plotka.
1: Kuba Kawior!
0: Dajcie mi tamtego, no, kawiora mi nałóżcie.
3: Reklama. RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: W środę w Da Grasso Płock dzieje się magia. Zamów swoją ulubioną pizzę, a drugą dostaniesz za jedyne 5 zł. Tak, dobrze słyszysz. Druga pizza tylko za piątkę. Środy nabierają smaku w Da Grasso Płock. Wpadaj, zamawiaj i dziel się dobrym. Da Grasso Płock. Tu zaczyna się pyszny tydzień.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 29 do 31 maja na Jarmarku Tumskim w Płocku. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
8: I po reklamie.

0: Pitbull i Chris, Krzysiek Brown w Radiu SK, 12 minut i będzie z nami godzina 9.
1: My ciągle gramy i sprawdzamy, gdzie wy nas słuchacie.
2: Cześć SK, Adam z tej strony, pozdrawiam ze słonecznej, niedeszczowej Irlandii. Wczoraj mieliśmy 32 stopnie, a tak sobie myślałem, że odlot ściśle tajny będzie właśnie do Irlandii.
3: Nie wiedziałam, że Irlandia jest znana z geometrii, bo to była jedna z naszych podpowiedzi.
0: Tak. Ale ja nie byłem tam, nie
3: ostatnio. A słońce jest tam zawsze.
0: No to jest rzeczywiście.
1: Ale muzyka irlandzka.
3: Tak, to by się
0: nie można się pogubić. Ja kiedyś byłem w Irlandii, pamiętam, na meczu, jak Polacy grali.
3: I się zgubiłeś.
0: No i tam te trójkąty, kwadraty były takie. Chodziliśmy, gubiłem się.
1: Święty Patryk cię zaprosił chyba
0: na spotkanie.
1: No dobra,
0: ale nie, tam nie lecimy. Raczej nie, no Irlandią raczej nie pachnie.
3: No a gdzie myślicie, że lecimy?
1: Zostaliśmy obsypani właśnie podpowiedziami. Mamy jakieś spektrum w mózgu różnych miejsc, więc niech każdy z nas wybierze sobie jedno i sprawdzimy w piątek, kto z nas miał rację. Janki, gdzie lecimy? Co obstawiasz?
0: Pachnie mi bardzo, bardzo Hiszpanią, ale no chciałbym, żeby to była Grecja. I Grecja też oczywiście, no, wiele rzeczy pasuje tam.
1: Stawiasz na Grecję, zapisujemy.
0: Dobra, ja stawiam na Grecję.
3: Ja też bym się przychylała akurat do Grecji, bo poczujemy się tam bardzo młodo, czyli starożytna Grecja, tu by się zgadzało. Geometria jest stamtąd, to też
0: euro,
3: by się zgadzało.
0: W euro się tam płaci.
3: Pitagoras, facet o wielu imionach. No tutaj jest kilka takich rzeczy, które bym powiedziała,
0: sałatka,
3: że siedzą.
0: Grecka lubimy.
3: Suszone owoce.
1: No to ja w takim razie obstawiam Hiszpanię, bo mi to naprawdę pachnie jakimś Madrytem albo Barceloną, więc ja wybieram Hiszpanię, bo i muzyka, i te właśnie małe owocki, i to, że jest ich 300, czyli słonecznych dni prawdopodobnie, też by się zgadzało. Bogaj.
0: No Hiszpania też na drugą nóżkę rzeczywiście.
4: Ja myślałem Malta, ale teraz powiem Malaga.
1: Czyli też Hiszpania.
4: Tak.
0: Malaga.
4: Malaga, na samym dole Hiszpanii.
0: Tak.
1: Nagrało się i zapisało.
3: No to sprawdzimy.

0: Iha! Chciałoby się powiedzieć na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania.
1: Dziękujemy bardzo. Dzisiaj Dzień Samorządu Terytorialnego. Dziękujemy za sygnały, gdzie nas słuchacie, gdzie jesteście.
2: A to było nasze terytorium, czyli poranek na antenie Eski. Za chwilę to terytorium przejmują inni. Zostańcie z dobrymi hitami na czasie.
3: I Wiktor. I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
3: Autopromocja.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo

0: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
1: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Miller Milch kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Miller Milch kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
2: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
4: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
3: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
5: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
11: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Na starcie spójrzmy na mapy pogodowe naszego miasta. 21 na plusie, tyle maksymalnie powinny pokazać dziś termometry w Płocku. Kierowcom przypominam, że cały czas utrudnienia w Alei Kobylińskiego, Jachowicza, także na odcinkach ulicy Bielskiej, Obrońców Westerplatte, czy Wyszomrockiej.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
2: Minęła 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Odpowiedzą za serię fałszywych alarmów służby zatrzymały łącznie 3 osoby. Jedna z nich trafiła już do aresztu. Potwierdził to przed chwilą premier Donald Tusk. Jak mówi, to młode osoby.
3: Którzy czy to dla fejmu, czy dla jakiejś osobistej satysfakcji, nie z pobudek ideologicznych czy partyjnych, dopuszczały się takich rzeczy w przeszłości. O tym już wiemy.
2: A na podstawie fałszywych zgłoszeń kilka dni temu strażacy siłowo weszli m.in. do mieszkania należącego do matki Karola Nawrockiego. Na razie bez pociągów między Piłą a Poznaniem. Wykolejony pociąg został już podniesiony, informuje wielkopolski reporter Eski Paweł Adamczewski.
4: Linia kolejowa między Poznaniem a Piłą wciąż pozostaje jednak zablokowana. Uszkodzone najpewniej zostały nie tylko tory, ale też linia trakcyjna. Jak się dowiedziałem, ruch na trasie Poznań-Piła dalej jest wstrzymany. Część połączeń odwołano, a przewoźnik na wyłączonym odcinku zapewnił zastępczą komunikację autobusową.
2: A pociąg wykoleił się w poniedziałek po zderzeniu z ciężarówką. Zamiast mundialu sparingi. Jan Urban ogłosił powołanie na towarzyskie mecze z Ukrainą i Nigerią. Na liście kilku debiutantów, m.in. Karol Czubak czy Mateusz Żukowski.
5: Chcemy dać szansę nowym twarzom, ale niezbyt wielu, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że no, jeśli będzie zbyt wielu, nie wiem, debiutantów, to wszystko powoduje, że nie ma zrozumienia, nie ma płynności gry i tak dalej. Natomiast my w dalszym ciągu chcemy zgrywać tą reprezentację.
2: Mówił w rozmowie z nami selekcjoner Jan Urban. Mecz z Ukrainą w niedzielę we Wrocławiu, a w środę w Warszawie mecz z Nigerią.
0: SK Płock News.
1: Kuba Konhera, w Płocku wystartowały pierwsze młodzieżowe igrzyska sportowe.
6: Te młodzieżowe igrzyska sportowe będą polegały tak naprawdę na rywalizacji pomiędzy uczniami w sposób indywidualny, ale również tak naprawdę ta młodzież będzie zdobywała jednocześnie punkty dla swojej szkoły, którą reprezentuje.
1: Powiedział nam Sebastian Nowacki, wolontariusz Fundacji Niemożliwe staje się możliwe. Zawody rozgrywane są na stadionie miejskim, a imprezę poleca Radio SK. W przyszłym sezonie w barwach Wisły Płock nie zobaczymy już Dominika Kuna. Jego kontrakt nie został przedłużony.
7: Pozdrowieniami dla wszystkich tych, którzy dzisiaj wstali z pierwszym dzwonkiem budzika. Podobno to wcale nie jest też takie zdrowe, dlatego że poziom adrenaliny podnosi się znacząco w okamgnieniu. A potem przychodzicie do pracy i jest tylko gorzej, albo i lepiej. 2 minuty, a właściwie 3 już po 9:00. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Idealne rozbudzenie. Wciąż Liquid on Narcotic w Radiu SK. 18 minut po 9. Za chwilę Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat. Kawałek, który wrócił po Coachelli. Godzina 18. Przez lata to była godzina uznawana za idealną porę na zjedzenie kolacji. Powtarzana i w przekazach medialnych, i często przez ekspertów w postaci dietetyków, czy też trenerów. A teraz najnowsze badania wskazują, że możemy już o godzinie 18 zapomnieć. Dlatego, że okazuje się, że kluczowe znaczenie dla zdrowia i utrzymania prawidłowej wagi, jeżeli chodzi o spożywanie kolacji, wcale nie ma godzina, ale odstęp między ostatnim posiłkiem a snem, który powinien wynosić magiczne 3 godziny. 18 jest więc dla tych, którzy chodzą spać w okolicach 21. Jeżeli kładziecie się spać w okolicach 23, to spokojnie możecie ostatni posiłek zjeść o godzinie 20. Ciekawe, co z tymi, którzy wstają na tak zwane nocne podjadanie. Prawdopodobnie w ogóle chyba nie powinni chodzić spać.
1: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 500 na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
9: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub wiesz.
8: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
10: Wszystkie płockie uczelnie łączą siły. Juwenalia Płockie. 29 maja. Tereny zielone Politechniki Warszawskiej filii w Płocku. Na scenie Zalewski, Strachy na Lachy, Dede, Janusz Walczuk, DJ Inox. Partner główny Miasto Płock. Sponsor główny Ventura Signum Usługi BHP. 29 maja. Tereny zielone Politechniki. Baw się z nami. Juwenalia Płockie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Słyszałaś o przedszkolu i żłobku Pinokio w Płocku?
13: Tak, moje dziecko uwielbia tam chodzić. Bawi się, maluje, je zdrowo, a ciocie dbają o dzieci jako swoje.
14: Super, że mają zajęcia dla dzieci z orzeczeniami i opiniami WWR. Terapia ponad 10 godzin tygodniowo.
13: Dokładnie, grupy integracyjne, kreatywne zajęcia i przygody z Pinokiem. Idealne dla każdego malucha.
15: Dołącz do rodziny Pinokio już dziś. Szczegóły i kontakt na przedszkole-plock.pl.
16: I po reklamie.

Esce! Esce! To teraz czas na człowieka, który bierze sprawy w swoje ręce. Jak ma jakieś marzenie, to po prostu odzywa się do tych, którzy mogą pomóc mu je spełnić. Jak sobie pomyślał, że chciałby robić remiksy naprawdę znanych numerów, to zaczął się odzywać do ich autorów i tak okazało się, że na przykład jego Prayer in C w jego remiksie właśnie stało się ogromnym hitem, który gramy też w Radiu SK do dziś. Taki jest Robin Schulz, który wraca właśnie z nowym kawałkiem. Robin Schulz, Barbs, Better Times

0: poleciał. No i poszło, a właściwie to poleciało, a właściwie to wy polecicie już za dwa dni na odlot ściśle tajny razem z naszą ekipą, czyli Jankesem, Kamą i Wiktorem. I dziś, uwaga, ostatnie dwa miejsca na ten odlot ściśle tajny, bo wciąż nie wiemy dokąd, trafiły do ostatniego szczęśliwca.
1: No właśnie, teraz zrobił się delikatny problem, bo osobę, którą chciałem zabrać, nie bardzo mu pasuje i będę musiał pomyśleć nad tym.
2: Kamie się zaświeciły. Kama może być jednocześnie organizatorką, jak i twoją osobą towarzyszącą.
3: Słuchaj, no mamy dla ciebie informację.
2: Lecisz z nami na odlot ściśle tajny!
1: No yeah! To nie wierzyłem, zrobiliście mi taki dzień dzisiaj, że...
0: No i Kuba poleci już w piątek na odlot ściśle tajny, ale z tego co usłyszeliśmy, to ma wolne miejsce. Więc jeżeli ktoś chciałby jakoś bardzo i miał jakimś cudem kontakt do Kuby, to pewnie macie jeszcze jakieś 48 godzin, żeby go przekonać, że to wy będziecie najlepszymi towarzyszami tej podróży. Dokąd? No wciąż nie wiemy. To pozostaje zagadką, więc jak będziecie śledzić od piątku naszą antenę, ale także media społecznościowe, to się wszyscy razem dowiemy, bo nikt z nas nie wie, dokąd tak naprawdę wystartujecie z lotniska. Dajcie znać, jak już dotrzecie. I czy fajnie, czy warto. Następnym razem może razem.
4: Autopromocja. Jak wkręcać? To tylko na grubo.
5: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
4: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Barbara?
10: No?
9: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
10: Co, Marian?
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
10: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
9: No.
11: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert tanie masz.
13: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Galerii Wisła w Płocku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
14: Gdy cię rano głowa boli, sprzedaj złom u pani Joli. Gdy twe życie jest w niedoli, sprzedaj złom u pani Joli. Nawet mnisi, co w Tybecie się ich szkoli, potwierdzają. Sprzedaj złom u pani Joli. Skup i sprzedaż surowców wtórnych Płock, Otolińska 25. Zapraszamy!
15: W środę w Da Grasso Płock dzieje się magia. Zamów swoją ulubioną pizzę, a drugą dostaniesz za jedyne 5 zł. Tak, dobrze słyszysz. Druga pizza tylko za piątkę. Środy nabierają smaku w Da Grasso Płock. Wpadaj, zamawiaj i dziel się dobrym. Da Grasso Płock. Tu zaczyna się pyszny tydzień.
16: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
17: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub wiesz.
16: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
18: To będzie ostatnia reklama. Siedzą sobie w Wiśle misie. Mają słodkie misie pysie. Lubią miodek, wygibasy oraz z dziećmi przytulasy. Pełen misiów i innych uroczych atrakcji Dzień Dziecka w Galerii Wisła. Już 30 maja od 12 do wyczerpania zapasów rozdajemy pluszowe niedźwiadki do kochania i przytulania. Poczęstujemy też wszystkich bezpłatną watą cukrową i słodyczami i zaskoczymy niespodziankami. Dzień Dziecka w Galerii Wisła. Może miły, śliczny miś wróci z tobą właśnie dziś.
19: I po reklamie.

0: niech wam ten dzień popłynie spokojnie, tak jak ten kawałek. Andrew 55 Ultra, Check to You w Radiu SK. Tuż przed 10, po 10, po pierwsze kolejne hity, po drugie pewnie dużo pracy przed wami, a po trzecie test na to, jak sprawdzić, jaki jest stan waszego zdrowia bez wychodzenia z domu. Nie, to nie zastąpi lekarza, ale może być jakimś pierwszym powodem albo do dumy, albo do tego, żeby pójść jednak i coś sprawdzić. Po 10 też Felix Yen, Jasmine Thompson, Ain't Nobody się pojawi. A, i nowy hymn męskiego grania też będzie.
1: SK.

0: Reklama.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
2: Skoda. Poczuj, gdzie zaczyna się prawdziwa przyjemność. Audi Płock. Nowy salon i serwis przy trasie Popiełuszki 12. Przestrzeń stworzona z myślą o tych, którzy cenią wyjątkowe doświadczenia i perfekcję w każdym detalu. Jeździsz już Audi? Zadbaj o swoje auto w naszym autoryzowanym serwisie. Czeka na Ciebie rabat powitalny. Już teraz zadzwoń i umów wizytę. Do zobaczenia. Audi Płock. Miejsce, na którym możesz polegać.
3: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
4: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuje lub jest.
3: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
5: Są adresy, które warto zapamiętać. Bielska 55, Płock. To tutaj bije teraz serce japońskiej technologii Nissan i brytyjskiego stylu MG. Odkryj nasz nowy, przestronny salon i poczuj komfort, na który zasługujesz. Zmieniliśmy adres, by być jeszcze bliżej Twoich potrzeb. Zapraszamy, Płock, Bielska 55. Sprawdź, co przygotowaliśmy na otwarcie.
6: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
7: 21 na plusie. Tyle maksymalnie powinny pokazać dziś termometry w Płocku. To po południu, prawdopodobnie około godziny 14, no ale jeszcze późnym wieczorem temperatura wahała będzie się w okolicach 20 kreski powyżej zera. Pamiętajcie o utrudnieniach na Kobylińskiego i na Jachowicza.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
8: Na zegarach 10 zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Sejm zajmie się dziś projektem ustawy o statusie osoby najbliższej. Rządowe propozycje zmian zakładają m.in. możliwość zawarcia notarialnej umowy o wspólnym pożyciu. Reporter SK Mateusz Chłyston zna szczegóły. Mateuszu, co dokładnie zakłada ten projekt?
9: Między innymi to, że dwie osoby pełnoletnie, także osoby tej samej płci, będą mogły zawrzeć umowę u notariusza. Taki dokument zarejestrowany później w Urzędzie Stanu Cywilnego miałby umożliwić parze choćby regulację spraw związanych ze wspólnym majątkiem, uzyskanie prawa do wspólnego mieszkania, ustanowienie ewentualnych alimentów, czy wreszcie nadanie drugiej osobie uprawnień do dostępu do informacji medycznej.
8: Szef gabinetu prezydenta zapowiedział, że Karol Nawrocki jest gotów rozmawiać o statusie osoby bliskiej, ale nie zgadza się na coś, co de facto jest związkiem partnerskim. Narkotykowe laboratorium ukryte w naczepie ciężarówki. Funkcjonariusze CBŚP rozbili grupę, która miała produkować i sprzedawać syntetyczne narkotyki. 7 osób zostało zatrzymanych na terenie powiatu kutnowskiego. Zabezpieczono narkotyki warte prawie 70 milionów złotych. Kluczowe, reakcja, czas i umiejętność niesienia pomocy. W Radomiu przechodni uratowali życie mężczyzny. Podczas jazdy na rolkach doszło do zatrzymania akcji serca. Pan Krzysztof z całego zdarzenia niewiele pamięta.
10: Tak jakbym zobaczył dwa światła na mnie najeżdżające. Później już tylko pamiętam, jak obróciło mnie plecami i zobaczyłem w górze moje dwie nogi z rolkami oczywiście, na wysokości, tam gdzie powinna być głowa.
8: A mężczyzna trafił do szpitala, lekarze podkreślają, że gdyby nie reakcja świadków, jego życia nie udałoby się uratować.
3: SK Płock News.
7: Kuba Honchera. Przed nami kolejna premiera w Teatrze Dramatycznym w Płocku. Tym razem będzie to spektakl muzyczny Piękna i Bestia według scenariusza Andrzeja Ozgi. W postać Bestii wcieli się Jakub Matwiejczyk.
11: Wydaje mi się, że praca nad taką rolą przyda się na pewno.
7: Rolę Belli zagra Maja Rybicka, a premiera już w najbliższą niedzielę. BHT Petra Płock dziś wyleciała do Hiszpanii. Piłkarze ręczni plażowi w słonecznej Maladze wezmą udział w turnieju Diego Carrasco Cup. Wyniki śledzić będziecie mogli na fanpage'u Petry.
12: Druga kawa? Może? Już teraz? Albo przerwa, bo przypominam, że na każdą godzinę pracy przed komputerem 5 minut przerwy jest wymagane przez przepisy. 2 minuty po 10 Felix Jen, męskie granie, orkiestra nareszcie, a także Zara Larsson, to jest plan na tę godzinę. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: przed oczami teledysk do tego numeru Eiffel 65 Blue WD na 18 minut po godzinie 10. Test na to, czy jesteście zdrowi, który możecie zrobić w kilka sekund. Nazywa się testem flaminga. O co chodzi? No, trzeba sobie wyobrazić teraz flaminga stojącego najczęściej na jednej nodze. No i właśnie to, przez ile sekund wy stoicie na jednej nodze, bez chwiania się, ale także bez dotykania tą podniesioną do góry stopą do ziemi, może dużo mówić o waszym stanie zdrowia. Chodzi o to oczywiście, żeby jak najdłużej utrzymać równowagę bez postawienia stopy na ziemi. I ta zdolność do utrzymania równowagi jest cennym wyznacznikiem a propos naszego stanu zdrowia. Ile? No, tak jak 10 sekund dacie radę, to jest dobrze. Jak mniej, no to już są sygnały do tego, żeby sprawdzić, czy z organizmem wszystko ok, czy coś się nie dzieje. Czy wy już naprawdę stoicie na jednej nodze teraz i sprawdzacie? Myślałam, że poczekacie chociaż do wyjścia z pracy.
1: Reklama. Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: Płock nabiera tempa. Przy trasie Popiełuszki 12 otwarto nową oficjalną strefę marki Cupra. To prawdziwe centrum motoryzacyjne, tuż obok nowego salonu Audi. Znajdziesz teraz unikalny styl, sprawdzoną technologię i pełne wsparcie autoryzowanego serwisu w jednym miejscu. Twoja nowa Cupra czeka na Ciebie już od 113 tysięcy złotych. Wejdź na plock.cupra.pl. Poczuj sportowe emocje i zapisz się na jazdę testową. Cupra Płock, trasa Popiełuszki 12. Czekamy na Ciebie.
6: W środę w Da Grasso Płock dzieje się magia. Zamów swoją ulubioną pizzę, a drugą dostaniesz za jedne 5 zł. Tak, dobrze słyszysz. Druga pizza tylko za piątkę. Środy nabierają smaku w Da Grasso Płock. Wpadaj, zamawiaj i dziel się dobrym. Da Grasso Płock. Tu zaczyna się pyszny tydzień.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Słyszałaś o przedszkolu i żłobku Pinokio w Płocku?
10: Tak, moje dziecko uwielbia tam chodzić. Bawi się, maluje, je zdrowo, a ciocie dbają o dzieci jako swoje.
9: Super, że mają zajęcia dla dzieci z orzeczeniami i opiniami WWR. Terapia ponad 10 godzin tygodniowo.
10: Dokładnie, grupy integracyjne, kreatywne zajęcia i przygody z Pinokiem. Idealne dla każdego malucha.
11: Dołącz do rodziny Pinokio już dziś. Szczegóły i kontakt na przedszkole-plock.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: A w Bonie jeszcze większe wyprzedaże na Dzień Dziecka. Do 70% na artykuły niemowlęce oraz do 40% na gry, puzzle i zabawki. Oto dlaczego warto skorzystać z naszych wyprzedaży przed Dniem Dziecka. Serdecznie zapraszamy. Bona, Płock, ulica Synów Pułku 2.
14: I po reklamie.

0: Sezon truskawkowy w pełni. Adam Lambert, Ghost Town w Radiu SK, Alan Walker, Dancing Love. Zagrają za chwilę. Rzeczywiście truskawek pełno na każdym roku, rogu nawet. Co roku też pełno truskawek, to prawda. Na co zwracać uwagę? Eksperci mówią, że nasze półki. Ja dotychczas myślałam, że głównie przy wyborze truskawek zwraca się uwagę jednak na cenę.
1: Radio SK. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 29 do 31 maja na Jarmarku Tumskim w Płocku. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
7: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Müller Milch. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Müller Milch. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
8: Game over.
9: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
10: Blik.
11: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
12: Znowu lecicie?
13: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
12: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
13: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
14: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Siedzą sobie w Wiśle misie, mają słodkie misie pysie. Lubią miodek, wygibasy oraz z dziećmi przytulasy. Pełen misiów i innych uroczych atrakcji Dzień Dziecka w Galerii Wisła. Już 30 maja od 12 do wyczerpania zapasów. Rozdajemy pluszowe niedźwiadki do kochania i przytulania. Poczęstujemy też wszystkich bezpłatną watą cukrową i słodyczami. I zaskoczymy niespodziankami. Dzień Dziecka w Galerii Wisła. Może miły, śliczny miś wróci z tobą właśnie dziś.
17: I po reklamie.

prawda jest taka, że dla mnie zamiast czterech kur roku, o których śpiewał Wiktor Waligura z Drejskulem, mogłaby istnieć jedna. Dobra, góra, dwie. Wiosna i lato. Afera w komentarzach na naszym eskowym messengerze za 3, 2, 1, po 11 w Radiu Eska. Mam hity i je zagram. I będzie lepiej, wam płynęła ta środa z Radiem Eska.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jedziemy?
3: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
5: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
6: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
5: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
7: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.

0: Mama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
0: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: W środę w Da Grasso Płock dzieje się magia. Zamów swoją ulubioną pizzę, a drugą dostaniesz za jedne 5 zł. Tak, dobrze słyszysz. Druga pizza tylko za piątkę. Środy nabierają smaku w Da Grasso Płock. Wpadaj, zamawiaj i dziel się dobrym. Da Grasso Płock. Tu zaczyna się pyszny tydzień.
3: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: Tam dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
5: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
4: Sprawdź to sam, czyli da odkusi ceną każdy dział.
5: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Firma Protech zatrudni hydraulików. Jeśli masz doświadczenie, zdolność do samodzielnego wykonywania powierzonych zadań, ta praca jest dla Ciebie. Oferujemy stabilne zatrudnienie i dobre wynagrodzenie. 507 297 773. 507 297 773.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
10: Kierowcom w Płocku przypominam, że zmieniona organizacja ruchu cały czas obowiązuje na odcinkach ulic Kobylińskiego, Jachowicza, Bielska, Obrońców Westerplatte. Zamknięty jest także fragment ulicy Wyszogrodzkiej. Jeśli chodzi o pogodę, to dziś w Płocku sporo słońca, maksymalnie 21 na plusie.
9: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
11: Jest 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Dwie osoby z zarzutami udziału i kierowania grupą wywołującą fałszywe alarmy. Nowe informacje przekazała prokuratura. Chodzi o wywołanie kilkunastu fałszywych alarmów. Reporterski Mateusz Chłystun ze szczegółami. Mateuszu, jak działali zatrzymani?
12: Członkowie grupy nie znali się osobiście, kontaktowali się przez komunikatory internetowe. Jej liderzy zachęcali nowych członków do przestępczych działań, które miały umożliwić awanse w nieformalnej hierarchii. Według ustaleń śledczych zatrzymani mężczyźni mają związek z najgłośniejszymi fałszywymi alarmami w ostatnich dniach. Jeden z nich nie przyznał się do zarzutów, ale złożył wyjaśnienia. W jego przypadku sąd na wniosek prokuratury zastosował 3-miesięczny areszt. Drugi z podejrzanych częściowo przyznał się do winy. W jego przypadku sąd dziś będzie decydował o areszcie.
11: Służby po nocnej przerwie wznowiły poszukiwania na wodzie. To na jeziorze w Dąbiu, w Lubuskiem. Mężczyzna pływał tam wczoraj przy rowerze wodnym i zniknął pod wodą.
13: W pierwszej kolejności ponownie zostanie sprawdzone miejsce, gdzie mężczyzna był widziany po raz ostatni. Następnie rejon poszukiwań będzie stopniowo poszerzany.
11: Mówi Justyna Kulka z policji w Krośnie Odrzańskim. Do akcji dołączyła specjalistyczna służba poszukiwawczo-ratownicza. A dziś kolejne tenisowe emocje. Trzy polskie singlistki zobaczymy na kortach w Paryżu. Przed nami mecze drugiej rundy Rolanda Garrosa. Zacznie Iga Świątek, która w samo południe na korcie centralnym zmierzy się z Czeszką Sarą Bejlek. Około 13:00 Magdalena C zagra z Łotyszką Jeleną Ostapenko, a prawdopodobnie po 18:00 Magdalena Fręch zacznie mecz z Jill Teichmann.
9: SK Płock News.
10: Kuba Honchera, przed nami Juvenalia. Już w piątek koncertowy dzień główny na terenach Zielonych Politechniki Warszawskiej o godzinie 21:15. Prezydent Andrzej Nowakowski przekaże studentom symboliczny klucz do bram miasta. W niedzielę szczypiorniści Orlen Wisły Płock zagrają drugi mecz finałowy z Industrią Kielce. Pierwszy zakończył się ich porażką.
14: Jest tylko jedna opcja, że jest iść do Kielce i wygrać.
10: Powiedział szkoleniowiec na wciąży Szawi Sabatę. Początek meczu w hali Legionów o 12:30.
15: Dwie minuty już po godzinie 11. Jeżeli o 12 macie spotkanie, które mogłoby być mailem, to sobie przypomnijcie, że Iga Świątek ma takie spotkanie, które mailem nawet gdyby chciało, to by być nie mogło. Więc już od teraz trzymajcie za nią kciuki. Alex Warren, Fever Dream, to już teraz też w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Yeah!

Escapotsk. No hesitation if you step, you get a race.

0: przepis na szczęście. To właśnie teraz mam dla was na antenie Radia SK. Vin, Gibbs, Dope House, David Guetta, to za chwilę. I to jest podobno przepis bardzo sprawdzony. Składa się z czterech filarów. I te filary stworzyli ludzie, którzy są najszczęśliwsi na świecie. Bo najszczęśliwsza grupa wiekowa na świecie według badań to 70-latkowie. I według nich to, co sprzyja temu szczęściu, to inwestowanie w relacje, wybieranie radości zamiast zamartwiania się, świadome zarządzanie czasem, a także wykorzystywanie życiowej mądrości swojej lub innych, zdobytej na przestrzeni lat albo zaczerpniętej po prostu od tych, którymi się otaczamy. I właściwie nie mam tu nic do zarzucenia i myślę, że wszyscy doskonale to wiemy, ale czasu na realizację tych celów brak. Być może dlatego 70-latkowie są najszczęśliwszą grupą wiekową, bo oni już dotarli do tego, że właśnie ten czas należy inwestować nie zawsze w pracę, a na przykład w relacje. I pod tym hasłem świadome zarządzanie czasem to się właśnie kryje. Ale wiecie, kto nam najbardziej w tym świadomym zarządzaniu czasem przeszkadza? Praca. Ja chyba wydrukuję te cztery filary szczęścia i zawieszę na drzwiach każdego szefa w tym kraju.
1: Radio SK. Autopromocja. Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłeś się z
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem rzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 500 na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
8: Tańsze koszyki.
9: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
10: Sprawdź to sam, check it out.
9: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie 2. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
15: Play.
16: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
17: Są adresy, które warto zapamiętać. Bielska 55, Płock. To tutaj bije teraz serce japońskiej technologii Nissan i brytyjskiego stylu MG. Odkryj nasz nowy, przestronny salon i poczuj komfort, na który zasługujesz. Zmieniliśmy adres, by być jeszcze bliżej Twoich potrzeb. Zapraszamy, Płock, Bielska 55. Sprawdź, co przygotowaliśmy na otwarcie.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Wszystkie płockie uczelnie łączą siły. Juwenalia Płockie. 29 maja. Tereny zielone Politechniki Warszawskiej, filii w Płocku. Na scenie Zalewski, Strachy na Lachy, Dede, Janusz Walczuk, DJ Inox. Partner główny Miasto Płock. Sponsor główny Ventura Signum Usługi BHP. 29 maja. Tereny zielone Politechniki. Bawcie z nami. Juwenalia Płockie.
20: I po reklamie.

0: ale proszę się tak nie przyzwyczajać.
1: To nie ja powiedziałam, ale synoptycy. Walk the Moon, Shut Up and Dance w Radio SK. Prawda jest taka, że do dobrego przyzwyczajamy się wszyscy bardzo szybko, więc jak tylko było kilka cieplejszych dni, to już uznaliśmy, że wiosna zawitała na dobre, a może nawet to są początki lata. Synoptycy studzą nasze oczekiwania, mówią, o, to jeszcze nic nie wiadomo, lato będzie, ale kiedy i jakiej temperatury możemy się spodziewać, tego jeszcze nie wiemy, wszystko dopiero się okaże. No, to jest dobra informacja dla wszystkich tych, którzy nie zdążyli z formą na lato, bo jeżeli lata by nie było, to problem sam się rozwiązał. Miu, Zalia, dopóki się nie znudzisz.
2: Autopromocja.
3: Legenda. Powróciła.
2: W Radiu SK. W każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
3: A punktualnie o 22 stery przejmuje sam on.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Mix już w piątek po 20
2: i przez cały czas w naszej eskowej apce.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 29 do 31 maja na Jarmarku Tumskim w Płocku. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
9: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,49 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A do czwartku schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 11,99 za kilogram. Biedronka.
10: Codziennie.
11: W środę w Da Grasso Płock dzieje się magia. Zamów swoją ulubioną pizzę, a drugą dostaniesz za jedyne 5 zł. Tak, dobrze słyszysz. Druga pizza tylko za piątkę. Środy nabierają smaku w Da Grasso Płock. Wpadaj, zamawiaj i dziel się dobrym. Da Grasso Płock. Tu zaczyna się pyszny tydzień.
12: Tu piękno widać jak na dłoni. Instytut Piękna Beauty Studio. Salon stylizacji paznokci klasy premium, w którym doświadczysz piękna na własnej skórze. W ofercie zabiegi pielęgnacyjne dłoni i paznokci w oparciu o produkty najwyższej klasy. Idealnie wyprofilowana płytka, higiena powyżej standardów, a także masaże, makijaż permanentny oraz inne zabiegi na twarz i ciało. Instytut Piękna Beauty Studio. Płock Sikorskiego 12. bsbeautystudio.pl.
13: Poczuj, gdzie zaczyna się prawdziwa przyjemność. Audi Płock. Nowy salon i serwis przy trasie Popiełuszki 12. Przestrzeń stworzona z myślą o tych, którzy cenią wyjątkowe doświadczenia i perfekcję w każdym detalu. Sprawdź samochody dostępne od ręki. Skorzystaj z atrakcyjnych promocji. To idealny moment, by wyruszyć w drogę nowym Audi. A jeśli chcesz poczuć prawdziwą przewagę już teraz, umów się na wyjątkową jazdę testową. Do zobaczenia. Audi Płock. Tu pasja spotyka doskonałość.
14: Siedzą sobie w Wiśle misie, mają słodkie misie pysie. Lubią miodek, wygibasy oraz z dziećmi przytulasy. Pełen misiów i innych uroczych atrakcji Dzień Dziecka w Galerii Wisła. Już 30 maja od 12 do wyczerpania zapasów rozdajemy pluszowe niedźwiadki do kochania i przytulania. Poczęstujemy też wszystkich bezpłatną watą cukrową i słodyczami i zaskoczymy niespodziankami. Dzień Dziecka w Galerii Wisła. Może miły, śliczny miś wróci z tobą właśnie dziś.
15: Słyszałaś o przedszkolu i żłobku Pinokio w Płocku?
16: Tak, moje dziecko uwielbia tam chodzić. Bawi się, maluje, je zdrowo, a ciocie dbają o dzieci jako swoje.
17: Super, że mają zajęcia dla dzieci z orzeczeniami i opiniami WWR. Terapia ponad 10 godzin tygodniowo.
16: Dokładnie, grupy integracyjne, kreatywne zajęcia i przygody z Pinokiem. Idealne dla każdego malucha.
18: Dołącz do rodziny Pinokio już dziś. Szczegóły i kontakt na przedszkole-plock.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
21: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
22: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
23: Teraz
5: zwaga Cię promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.

Wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

bym miała porównać do jakiegoś uczucia to, co przed chwilą usłyszeliście na antenie Radia SK, to byłaby to nadzieja. Olivia Rodrigo, Drop Dead, jeden z jej nowych hitów na antenie Radia SK, bo wszystkie hity zaczynają się właśnie bez tej. Dowodów na to będziemy dla Was mieli więcej po godzinie 12, bo kolejne numery Wam właśnie zagramy na lepszą pracę albo na lepszą odpoczynek, na lepszy odpoczynek, to w zależności od tego, czy ktoś w pracy, czy ktoś może na home office, czyli też oczywiście w pracy, bo domyślam się, że w domu to jeszcze więcej roboty, przecież obiad się sam nie ugotuje, pranie też się samo nie zrobi. Po 12 w Radiu SK, Michał Zopkowski i oczywiście kolejne dobre brzmienia u nas. SK.

0: Reklama.
1: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Wisła w Płocku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: Gdy cię rano głowa boli, sprzedaj złom u pani Joli. Gdy twe życie jest w niedoli, sprzedaj złom u pani Joli. Nawet mnisi, co w Tybecie się ich szkoli, potwierdzają. Sprzedaj złom u pani Joli. Skup i sprzedaż surowców wtórnych Płock, Otolińska 25. Zapraszamy!
5: Kochanie, zdecydowałem, że porządek musi być. Pozbywamy się z domu rzeczy zbędnych, niepotrzebnych i przestarzałych.
6: Skarbie? Chodzi ci o mamusię czy o mnie?
5: Nie no, złom i karton trzeba wywieźć. Do Kronu. W Kronie najlepiej sprzedać złom i karton. Pieniądze mi dadzą...

0: Będziesz szczęśliwa i ty, i mamusia. Tylko do Kronu ze złomem i kartonem.
1: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
2: To będzie ostatnia reklama.

0: i po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
2: Na starcie spójrzmy na mapy pogodowe naszego miasta. 21 na plusie, tyle maksymalnie powinny pokazać dziś termometry w Płocku. Kierowcom przypominam, że cały czas utrudnienia w Alei Kobylińskiego, Jachowicza, także na odcinkach ulicy Bielskiej, Obrońców Westerplatte, czy Wyszogrodzkiej.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
3: Zbliża się 12. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Prezydent mówi nie ustawie o statusie osoby najbliższej. To cios w jeden z flagowych projektów rządowej koalicji. Sejm zajmie się projektem na rozpoczętym dzisiaj posiedzeniu. Przepisy już w najbliższych dniach mają trafić do podpisu Karola Nawrockiego. A szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker zaznaczył, że ustawa wprowadza de facto związki partnerskie.
4: Nie ma i nie będzie zgody pana prezydenta na wprowadzenie, na legalizację związków partnerskich.
3: Rząd i posłowie rządowej koalicji odpowiadają, że są gotowi na kompromisy i rozmawiają z Pałacem Prezydenckim. Kilkanaście zastępów Straży Pożarnej gasiło pożar chlewni w miejscowości Odmy w powiecie ostruckim. Wewnątrz było około 100 zwierząt.
5: Wszystkie zwierzęta zostały ewakuowane. W trakcie prowadzonych działań obroniono również budynek mieszkalny, który znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie chlewni.
3: Mówi rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków Łukasz Wróblewski, a służby ustalają teraz przyczyny pożaru. Paweł Kluska, najlepszym młodym mechanikiem w Polsce. Uczeń sądeckiej samochodówki wygrał ogólnopolski konkurs. Teraz będzie reprezentował Polskę w zawodach międzynarodowych.
6: 12 zadań, na przykład od wymiany akumulatora, aż po część mechaniczną typu wymiana sprzęgieł. Tak naprawdę wszystkie zadania są zaskoczeniem. Nie wiemy, jakie one będą.
3: A teraz Paweł Kluska przygotowuje się do finału w Rydze, a ten już 11 czerwca.
1: SK Płock.
2: U Bankera. Jeszcze więcej dróg rowerowych w Płocku. Umowy z wykonawcami gotowe. Przygotują projekty, a w przyszłym roku zbudują ścieżki na 13 ulicach miasta. Zadowolonych rowerzystów z pewnością nie brakuje.
7: Budowa dróg rowerowych i rower miejski sprawiły, że rzeczywiście stał to się bardzo lubiany przez mieszkańców Płocka środek transportu.
2: Powiedział prezydent Andrzej Nowakowski. Prace te wyniosą ponad 19 milionów złotych. Już w najbliższą sobotę wydarzenie Alengersi w akcji, czyli Dzień Dziecka na lotnisku w Płocku. O szczegółach przeczytacie na facebookowym wydarzeniu.
8: Cóż tam się dzieje na kortach Rolanda Garrosa, czyli jeśli chodzi o mecze Ligi Świątek, będziemy dawać wam znać, oczywiście, że tak. A muzycznie będzie bardzo przyjemnie, bo będzie Dawid Podsiadło i Sezon chociażby. Będzie Tame Impala, Jenny i Dracula w remiksie, Kuba i Kuba również. A na początek Fukaj, Vito Bambino, zabiorę cię tam. Nie ma jeszcze 12:02, moi drodzy, a SK wam już gra. Michu Sapkowski, witajcie.

0: chyba mu się w naszym kraju spodobało. Był w zeszłym roku, kilka dni temu po raz kolejny Flowrider na antenie Radio SK. Flowrider i Kesha, Ride Round. Wspominałem o French Open. Szóstka Polaków w pierwszej rundzie, do drugiej przeszła piątka, więc naprawdę, naprawdę nieźle. Turniej tak naprawdę dopiero się zaczął, a Iga Świątek już pobiła, słuchajcie, kolejny rekord. Świątek jest pierwszą tenisistką w tak zwanej erze Open, którą liczy się od końca lat 60., która wygrała kolejnych 25 meczów właśnie pierwszej rundy turniejów wielkoszlemowych, czyli tych najważniejszych w sezonie w ciągu dekady. No i Iga Świątek walczy już w drugiej rundzie. Zaraz powiem o wyniku, zaraz spojrzymy na te korty. Jeszcze tylko powiem, że za kilkadziesiąt minut na kolejnym korcie Magda Linet się pojawi w drugiej rundzie, a późnym popołudniem Magdalena Fręch walczy również i dziś. A jeśli chodzi o Igę Świątek, to ta właśnie wygrała drugiego gema i z Czeszką Bejlek prowadzi w tym momencie 2-0. Tame Impala, Jenny po krótkiej przerwie, Dracula w remiksie, a później Enrique Iglesias i Duele El Corazon.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Gibbs nie przestaje zaskakiwać.
2: I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu Ostatni dzień lata,
3: a o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
4: Przedłużyć lato jeden dzień.
2: Głosujecie na SK.pl.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
2: Zapraszam, Michu Sobkowski.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Firma Protech zatrudni hydraulików. Jeśli masz doświadczenie, zdolność do samodzielnego wykonywania powierzonych zadań, ta praca jest dla Ciebie. Oferujemy stabilne zatrudnienie i dobre wynagrodzenie. 507 297 773. 507 297 773.
8: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
9: No wiem.
8: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
9: Ej, to już przesada.
8: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
10: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
11: A co tam w Carrefourze?
12: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
13: W środę w Da Grasso Płock dzieje się magia. Zamów swoją ulubioną pizzę, a drugą dostaniesz za jedyne 5 zł. Tak, dobrze słyszysz. Druga pizza tylko za piątkę. Środy nabierają smaku w Da Grasso Płock. Wpadaj, zamawiaj i dziel się dobrym. Da Grasso Płock. Tu zaczyna się pyszny tydzień.
14: Marzysz o pracy za granicą? Eures to klucz do sukcesu. Dzięki Eures masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i 1000 doradców Eures gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Eures. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
15: Znowu lecicie?
16: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
15: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
16: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
17: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: A w Bonie jeszcze większe wyprzedaże na Dzień Dziecka. Do 70% na artykuły niemowlęce oraz do 40% na gry, puzzle i zabawki. Oto dlaczego warto skorzystać z naszych wyprzedaży przed Dniem Dziecka. Serdecznie zapraszamy. Bona, Płock, ulica Synów Pułku 2.
20: I po reklamie.

0: Alex Warren, Carry You Home w Radiu SK. Jakby tak wczytać się w tekst, to tam pada, nieważne czy to dziś wieczorem, czy za 55 lat, mam nadzieję, że wiesz, że zabiorę cię do domu. No dobra, Alex, ale jak będziecie do tego domu śmigać, na przykład na rowerach, to pamiętajcie proszę o kaskach, dobra? A jak nie macie, no to dajcie nam znać na sk.pl. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka rozdamy takich kasków rowerowych, hulajnogowych, no rowerowych i tego podobnych. Kilkadziesiąt. Dla was i dla waszych skarbów. Zgłaszacie się oczywiście na sk.pl. Za chwilę Lady Gaga, a później bilet kawesce, obiecuję.
1: Radio SK. Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 29 do 31 maja na Jarmarku Tumskim w Płocku. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
6: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
7: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
6: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
8: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
12: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
13: Siedzą sobie w Wiśle misie, mają słodkie misie pysie. Lubią miodek, wygibasy oraz z dziećmi przytulasy. Pełen misiów i innych uroczych atrakcji Dzień Dziecka w Galerii Wisła. Już 30 maja od 12 do wyczerpania zapasów rozdajemy pluszowe niedźwiadki do kochania i przytulania. Poczęstujemy też wszystkich bezpłatną watą cukrową i słodyczami i zaskoczymy niespodziankami. Dzień Dziecka w Galerii Wisła. Może miły, śliczny miś wróci z tobą właśnie dziś.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Są adresy, które warto zapamiętać. Bielska 55, Płock. To tutaj bije teraz serce japońskiej technologii Nissan i brytyjskiego stylu MG. Odkryj nasz nowy, przestronny salon i poczuj komfort, na który zasługujesz. Zmieniliśmy adres, by być jeszcze bliżej Twoich potrzeb. Zapraszamy, Płock, Bielska 55. Sprawdź, co przygotowaliśmy na otwarcie.
16: I po reklamie.

0: to tak na rozpęd kolejnej godziny na antenie Radio SK. Ale Farben i René Miller, czyli Body Talk w Radio SK tuż przed godziną 13. Po godzinie 13. Forgive Me Friend, czyli Smith & Tell i Swedish Jam Factory. A ja teraz jeszcze szybko zaglądam na korty Rolanda Garrosa i teraz 5-2. O, i przewaga, być może za chwilę zamkniemy set numer 1. Więcej w newsach na pewno.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: W środę w Da Grasso Płock dzieje się magia. Zamów swoją ulubioną pizzę, a drugą dostaniesz za jedne 5 zł. Tak, dobrze słyszysz. Druga pizza tylko za 5. Środy nabierają smaku w Da Grasso Płock. Wpadaj, zamawiaj i dziel się dobrym. Da Grasso Płock. Tu zaczyna się pyszny tydzień.
3: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko, Marletto, Marletto, zostań tu na dół.

0: Z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
9: Pora na garść informacji dla osób zmotoryzowanych. Pamiętajcie, że cały czas inaczej pojedziemy w Alei Kobylińskiego i Jachowicza. Utrudnienia także na Bielskiej czy Obrońców Westerplatte. Jeśli chodzi o pogodę, to termometry maksymalnie dziś powinny pokazać 21 na plusie i sporo słońca.
8: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
10: Jest 13. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Prokuratura ustala szczegóły sprawy fałszywych alarmów. Za działaniami ma stać zorganizowana grupa przestępcza. Zgłoszenia dotyczyły m.in. adresów szefa Telewizji Republika oraz matki prezydenta Karola Nawrockiego. Służby zatrzymały dwie osoby. Więcej o tym Mateusz Chłystun.
11: Członkowie grupy nie znali się osobiście. Kontaktowali się przez komunikatory internetowe. Jej liderzy zachęcali nowych członków do przestępczych działań, które miały umożliwić awanse w nieformalnej hierarchii. Według ustaleń śledczych zatrzymani mężczyźni mają związek z najgłośniejszymi fałszywymi alarmami w ostatnich dniach.
10: A jeden z nich nie przyznał się do zarzutów, ale złożył wyjaśnienia. Naukowcy wychodzą na ulicę, są niezadowoleni z polityki rządu w związku z niedofinansowaniem uczelni. Protest rozpoczyna się właśnie przed Sejmem, a na miejscu jest Michał Rawa.
12: Protestujący domagają się zwiększenia nakładów na naukę do 3% PKB. O takie zmiany apelował też w Sejmie m.in. lider Razem, Adrian Zandberg.
13: Panie ministrze, gratuluję! Udało się panu coś, co się mało komu dotąd udało. Wyprowadził pan na ulicę naukowców.
12: Minister Marcin Kulasek zgodził się, że polska nauka mierzy się z problemami, ale bronił działań rządu.
10: To ma być najdłuższy tego typu film na świecie. Organizatorzy liczą na viral. Gdynia świętuje stulecie i planuje nagrać specjalny film promocyjny.
14: Planujemy zrobić to w jednym ujęciu, które będzie trwało około 20 minut. Z użyciem kamery, z użyciem drona.
10: Mówi Olga Bieniek, producentka filmu, a nagranie już 6 września.
15: SK Płock News.
16: Kuba Honhera. W ten weekend w Płocku odbędzie się kolejny Jarmark Dumski. To już 18. edycja tego wydarzenia. Pewne jest to, że zjadą się na nie wystawcy z całego kraju. A standardowo frekwencja dopisze także wśród płocczan.
17: Chyba nie ma innej tak dużej takiej imprezy w centralnej Polsce.
16: Powiedział Radosław Malinowski, dyrektor Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki. Jarmark Dumski odbywać będzie się między 29 a 31 maja. Na koniec fanom tenisa przypominam, że już jutro o 9.30 wystartuje kolejna edycja Płock Orlen Polish Open.
18: Magdalinette swój mecz ma rozpocząć dosłownie za kilka minut, a jeśli chodzi o Igę Świątek, to 1-0 w setach dla Igi. Brawo, brawo, brawo. Beauty and the Beat, czyli numer 1 z gorącej 20 Radia SK. Justin Bieber i Nicki Minaj dosłownie za 3 minuty, a zaraz potem Igo i Bruce. To między innymi na początek Forgive Me Friend, 13.02 w SC już grają. Michu, witajcie.

0: chwila chillu, głęboki wdech i wydech, Jamal i Policeman na antenie Radio SK. Mecz Magdy French się przesuwa w czasie, a Iga Świątek 2-0 prowadzi w drugim secie kolejnej rundy, jeśli chodzi o French Open. A ja tak sobie pomyślałem, że generalnie może macie tak, że nie macie jak zagarać do koleżanki, która wam się podoba, drodzy panowie. Albo jak jedziecie windą z szefem i jest kłopotliwa cisza. Albo jak chcesz błysnąć przy rodzinnym stole kompletnie bezużyteczną informacją. No to właśnie proszę bardzo, już teraz postanowiłem was obsłużyć w tym temacie. Coś jest z serii totalnie bezsensowne, czy wierzę, że. Czy wierzę, że ktoś policzył, że flaga Cypru ma w sobie najwięcej bieli? Około 92%, niektórzy liczą, że 95% to właśnie kolor biały. Potem jest ponoć Japonia i 85%. No i tu się Polska z 50% nie ma za bardzo co ścigać, no ale za to nasza jest no, po prostu najładniejsza. Damiana Dawid, Born with a Broken Heart w Radiu SK już za moment, a później Bibi Rexha, Faithless i New Religion.
1: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z...
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to.
2: Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce.
3: Historii bez liku?
2: Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą.
3: A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Płock nabiera tempa. Przy trasie Popiełuszki 12 otwarto nową oficjalną strefę marki Cupra. To prawdziwe centrum motoryzacyjne. Tuż obok nowego salonu Audi znajdziesz teraz unikalny styl, sprawdzoną technologię i pełne wsparcie autoryzowanego serwisu w jednym miejscu. Twoja nowa Cupra czeka na ciebie już od 113 tysięcy złotych. Wejdź na plock.cupra.pl. Poczuj sportowe emocje i zapisz się na jazdę testową. Cupra Płock, trasa Popiełuszki 12. Czekamy na ciebie.
8: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
9: Halo, kierowco! Masz auto marki Seat, Skoda, Cupra lub Volkswagen? Mamy dla Ciebie świetną wiadomość. Nowy, autoryzowany serwis jest już otwarty dla Ciebie i Twojego auta. Umów swoją wizytę w serwisie, któremu możesz zaufać. Z okazji otwarcia przygotowaliśmy specjalną ofertę serwisową. Zapytaj o szczegóły podczas rezerwacji. Czekamy na Ciebie. Autoryzowany serwis marek Seat, Skoda, Cupra, Volkswagen. Płock, trasa Popiełuszki 12.
10: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
11: Jakich ludzi?
10: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
11: Ojciec, nie to okno. To tu.
10: Gdzie?
11: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
10: I to tu?
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Słyszałaś o przedszkolu i żłobku Pinokio w Płocku?
16: Tak, moje dziecko uwielbia tam chodzić. Bawi się, maluje, je zdrowo, a ciocie dbają o dzieci jako swoje.
17: Super, że mają zajęcia dla dzieci z orzeczeniami i opiniami WWR. Terapia ponad 10 godzin tygodniowo.
16: Dokładnie, grupy integracyjne, kreatywne zajęcia i przygody z Pinokiem. Idealne dla każdego malucha.
18: Dołącz do rodziny Pinokio już dziś. Szczegóły i kontakt na przedszkole-plock.pl.
19: I po reklamie.

0: Love Me Again, czyli John Newman, który nadal brzmi naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Tak sobie pomyślałem, że jeśli macie jakieś takie totalnie bezsensowne czy wierzę, że, którym chcielibyście się ze mną podzielić, to ja wezmę, przygarnę, sprawdzę i z chęcią przekażę wszystkim, bo widzę, że temat trochę zażarł, jak to się mówi, bo Piotr w temacie tej flagi biało-czerwonej...
1: To żeby nie zrobiła się niezręczna cisza po tej ciekawostce a propos koloru flagi, możemy odpowiedzieć, że Polska... A propos koloru czerwonego, plasuje się mniej więcej na 40-50 miejscu z ilością czerwonego na fladze,
0: okay.
1: A przodują tutaj Chiny 97,63 i zaraz po nich 97,62 Maroko.
0: Piotr, nie sprawdzałem, ale wielkie dzięki, zaufam ci w tej kwestii. A ja tak naprawdę to dopiero skleiłem, żeby gdyby ktoś ten procent bieli sprawdzał na flagach podczas II wojny światowej, to na pewno wygrałaby flaga Francji. No, 100% bieli w bieli. Albo, jak mawiał kiedyś Heiser...
2: Bielsze nie będzie.
0: Dawid Podsiadło, pięknie płyniesz westę. Za chwilę. Radio
3: SK. Autopromocja. Jak wkręcać? To tylko na grubo.
4: Jesteś takim kocurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
3: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na SK.pl albo w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 29 do 31 maja na Jarmarku Tumskim w Płocku. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
10: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
11: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: W środę w Da Grasso Płock dzieje się magia. Zamów swoją ulubioną pizzę, a drugą dostaniesz za jedne 5 zł. Tak, dobrze słyszysz. Druga pizza tylko za piątkę. Środy nabierają smaku w Da Grasso Płock. Wpadaj, zamawiaj i dziel się dobrym. Da Grasso Płock. Tu zaczyna się pyszny tydzień.
13: Szukasz pomysłu, jak miło spędzić wolny czas? Przyjdź do Płockiego Zoo i poznaj fascynujący świat egzotycznych zwierząt. Zwiedź ogród z przewodnikiem lub wybierz się z klasą na zajęcia edukacyjne. Odwiedź stronę www lub Facebooka, aby być na bieżąco z wydarzeniami w zoo. Do zobaczenia!
14: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
15: Masz pomysł, jak wspierać rozwój zawodowy mieszkańców Mazowsza? Zostań operatorem bazy usług rozwojowych. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Dzięki projektom mieszkańcy Mazowsza będą mogli skorzystać z dofinansowanych szkoleń, studiów podyplomowych oraz egzaminów. Wniosek złóż wyłącznie elektronicznie w systemie MEWA 2.0 od 27 maja do 30 czerwca. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
16: Siedzą sobie w Wiśle misie, mają słodkie misie pysie. Lubią miodek, wygibasy oraz z dziećmi przytulasy. Pełen misiów i innych uroczych atrakcji Dzień Dziecka w Galerii Wisła. Już 30 maja od 12 do wyczerpania zapasów rozdajemy pluszowe niedźwiadki do kochania i przytulania. Poczęstujemy też wszystkich bezpłatną watą cukrową i słodyczami i zaskoczymy niespodziankami. Dzień Dziecka w Galerii Wisła. Może miły, śliczny miś wróci z tobą właśnie dziś.
17: To będzie ostatnia reklama.
2: wszystkie płockie uczelnie łączą siły. Juwenalia Płockie. 29 maja. Tereny zielone Politechniki Warszawskiej filii w Płocku. Na scenie Zalewski, Strachy na Lachy, Tede, Janusz Walczuk, DJ Inox. Partner główny Miasto Płock. Sponsor główny Ventura Signum Usługi BHP. 29 maja. Tereny zielone Politechniki. Baw się z nami. Juwenalia Płockie.
6: I po reklamie.

0: Mr. Know-It-All, czyli Terry Swims w Radiu SK tuż przed godziną 14:00. Iga Świątek to podekscytowania. Iga Świątek już w kolejnej rundzie, jeśli chodzi o French Open, a po godzinie 14:00 kolejna runda i kolejna godzina hitów na czasie. Męskie granie orkiestra 2026 i nareszcie skończył mówić.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. Są adresy, które warto zapamiętać. Bielska 55, Płock. To tutaj bije teraz serce japońskiej technologii Nissan i brytyjskiego stylu MG. Odkryj nasz nowy, przestronny salon i poczuj komfort, na który zasługujesz. Zmieniliśmy adres, by być jeszcze bliżej Twoich potrzeb. Zapraszamy, Płock, Bielska 55. Sprawdź, co przygotowaliśmy na otwarcie.
1: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej. Play.
3: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
4: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
5: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
4: I to gdzie?
5: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu. Wszystko brzmi lepiej.
6: W harmonii.
5: Dwa głosy współgrają.
6: Ze sobą.
5: Przekazują z lekkością.
6: Trudne wiadomości.
5: Które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o...
6: betonowy mur.
5: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
6: zostać influencerką.
5: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
6: Harmonizer.
7: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
8: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
7: Sprawdź to sam, czy Kiga odkusi ceną każdy dział.
8: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Firma Protech zatrudni hydraulików. Jeśli masz doświadczenie, zdolność do samodzielnego wykonywania powierzonych zadań, ta praca jest dla Ciebie. Oferujemy stabilne zatrudnienie i dobre wynagrodzenie. 507 297 773. 507 297 773.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
13: 21 na plusie, tyle aktualnie powinny pokazywać termometry w Płocku i to maksymalna temperatura, z którą dziś będziemy mieli do czynienia.

0: jeśli po Płocku podróżujecie autem, no to pamiętajcie, że cały czas utrudnienia na Wyszogrodzkiej, zmieniona organizacja ruchu obowiązuje na Jachowicza i Kobylińskiego.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
2: Jest 14. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. To już prawomocne. Dożywocie za zgwałcenie i zabójstwo 18-letniej Wiktorii z Bytomia. Sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał wyrok dla Mateusza H. Będzie mógł ubiegać się o warunkowe, przedterminowe zwolnienie dopiero po odbyciu kary 40 lat. A oprócz więzienia trafi do zakładu psychiatrycznego. Powodem jest wysokie ryzyko kolejnych przestępstw. Tragiczny finał poszukiwań na Jeziorze Wielkim w Dąbiu w Lubuskiem. Służby wznowiły dziś rano akcję. Wyłowiono ciało poszukiwanego mężczyzny. Wczoraj zniknął pod wodą podczas pływania przy rowerze wodnym.
3: Mężczyzna został najpierw namierzony przez sonar podwodny, następnie nurkowie zeszli pod wodę po to, żeby ciało wyciągnąć.
2: Relacjonuje Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy French Open. Polka wygrała w Paryżu z Sarą Bejlek 6-2, 6-3. Iga Świątek pewnie pokonała Czeszkę w drugiej rundzie, a w turnieju French Open walczy o piąty tytuł.
0: SK Płock. Kuba Honchera. Już 1 czerwca rozpocznie się kolejna odsłona zmagań o tytuł rowerowej stolicy Polski. Płock tradycyjnie bierze w nich udział.
4: Przede wszystkim to ma przynosić radość zjeżdżenia na rowerze i ta jazda, interakcja z innymi rowerzystami na szlaku, to jest ten najważniejszy element. No, w Płocku możemy korzystać z rowerów miejskich.
0: Powiedział nam Piotr Niesłuchowski z płockiego ratusza. Warto pamiętać, że dla najlepszych czekają nagrody. Również 1 czerwca na Orliku przy Zamenhofa odbędzie się Dzień Dziecka z Płocką Akademią Piłkarską. Start o 16.
5: Iga Świątek już w kolejnej rundzie. Jeśli chodzi o mecz Linet z Ostapenko, no to wciąż czekamy na jego początek. Też będę zaglądał na korty w stolicy Francji. Kungs i Galaxy za moment. Będzie też Bausa i Magnetic. A na początek obiecane nareszcie, czyli męskie granie orkiestra. 14.02? Jeszcze nie, a my już gramy. Michał Sepkowski, chciałbym powiedzieć dzień dobry. Ja się staram.

0: Magnetic. To hity na czasie na antenie Radia SK. Norweskie trio Bausa na naszej antenie. To norweskie trio, które zagościło w ostatni piątek podczas SK Live Remix i posłuchałem sobie tego ich seta. Naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie zagrali. Nie tak jakoś mega hardkorowe jak State of Trance, ale pojawiły się na przykład Jerry Ropero i Corazon. O, albo na przykład ten numer też się pojawił, słuchajcie, o proszę. Gaggio, so many times. To były czasy, co? Takie rzeczy pojawiają się u Bausa w SK Live Remix. W ogóle polecam to oczywiście, to pasmo, bo to jest piątek po godzinie 20. Najpierw dwie godziny takich typowo eskowych hitów, a później właśnie State of Trance, a później tacy goście jak Bausa między innymi. No i oczywiście nasza apka i tam jest stream, który działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i takie klubowe, taneczne, czasami lżejsze, czasami mocniejsze bity są do waszej pełnej dyspozycji. Enrique Iglesias, Pitbull, IM Chino, Tamo Bien w Radiu SK. Po krótkiej przerwie, a potem bledka.
1: Reklama. W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Wymienił pan stary piec na nowy.
4: Oszczędniej jest i mniej kopci.
3: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
5: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
3: Jak pan grzeje bez opału?
6: Mam pompę ciepła. Gmina dała dotację.
3: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
7: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
8: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
9: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
10: Masz pomysł, jak wspierać rozwój zawodowy mieszkańców Mazowsza? Zostań operatorem bazy usług rozwojowych. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Dzięki projektom mieszkańcy Mazowsza będą mogli skorzystać z dofinansowanych szkoleń, studiów podyplomowych oraz egzaminów. Wniosek złóż wyłącznie elektronicznie w systemie MEWA 2.0 od 27 maja do 30 czerwca. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
11: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
12: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting napędzany potrzebami rodziny.
13: Znowu lecicie?
14: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
13: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
14: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
15: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
16: To będzie ostatnia reklama. Marzysz o pracy za granicą? Eures to klucz do sukcesu. Dzięki Eures masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i 1000 doradców Eures gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Eures. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
17: I po reklamie.

0: You spin me round to Denzel na antenie Radia SK. No dobra. To wolicie teraz dobre wieści czy dobre wieści? No dobrze, no mówiliście, to będą dobre wieści w takim razie. Jutro taniej na stacjach. Dziś benzyna 95 za 6,42, jutro za 6,31, 98 6,93, a jutro 6,96, a jutro 6,86, a olej napędowy i tutaj są powody do mruczenia, bo dziś 6,75, a jutro 6,57. A jeśli chodzi o drugą dobrą wiadomość, to Magda Linet wygrywa póki co z Ostapenko 4-2 i mam nadzieję, że za chwilę będzie 5-2. O. Jonathan, PZ, Liwka obejmuje noce, a później wesce Manzelmer Love. I jest 5-2. Bing!
1: Autopromocja. I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
2: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro.
7: Mistrzowskie okazje w grze.
8: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
10: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Miller Milch kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Miller Milch kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
11: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
12: Zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
13: Tańsze koszyki.
14: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
15: Sprawdź to sam, check it out.
14: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
16: Castorama!
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
16: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
18: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
20: Nie musisz.
19: Jak to nie muszę?
20: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
19: Oto Moto Lease?
20: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i asystans.
19: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
20: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
19: I to gdzie?
20: To tu. Oto Moto Lease.
21: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
22: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
21: Play.
23: To będzie ostatnia reklama.
3: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

La la la la la, Legendary Lovers, czyli świeżynka od Katy Perry w Radiu Jacka tuż przed godziną 15. Tak jak Magdalinet wygrała pierwszego seta 6-2, tak w drugim przegrywa 0-1. Za chwilkę chyba będzie 0-2 niestety, ale trzymamy już, dokładnie 0-2 w tym momencie, ale będziemy dawać znać oczywiście. Za chwilę wrzutka na luz, w której to wrzutce na luz w tym tygodniu Dzień Kobiet, Dzień Matki. To jedno z drugim się wiąże, ale to nie tak.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
1: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
0: Ci, co ją znają, reagują.
2: Ach!
1: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
3: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Porting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Porting napędzany potrzebami rodziny.
6: A co tam w Carrefourze?
7: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. Od 25 do

0: Kaczmarką. Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
0: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Wymienił pan stary piec na nowy.
4: Oszczędniej jest i mniej kopci.
3: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
5: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
3: Jak pan grzeje bez opału?
4: Mam pompę ciepła. Gmina da dotację.
3: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
6: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
7: To będzie ostatnia reklama. Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
10: Więcej samochodów w Płocku, aktualnie m.in. na Jachowicza i Dalej Koblińskiego, to przez zmienioną organizację ruchu i w tej części miasta może się korkować. Jeśli chodzi o pogodę, to dziś w Płocku sporo słońca, a termometry maksymalnie powinny pokazać 21 na plusie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
11: Zbliża się 15. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Po ponad 2 latach zapadł wyrok uniewinniający. Karol S., żołnierz oskarżony o oddanie strzałów ostrzegawczych przy granicy z Białorusią, został oczyszczony z zarzutów. Chodzi o wydarzenia z marca 2024 roku w Dubiczach Cerkiewnych. Prokuratura zarzucała mu przekroczenie uprawnień i narażenie życia. Dziś Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie go uniewinnił. Iga Świątek z awansem do trzeciej rundy wielkoszlemowego French Open. Polka pokonała dziś Czeszkę Sarę Bielek 2-6-2-6-3, a to spotkanie obserwował nasz reporter Michał Skolimowski.
12: Dzień dobry, od początku był...

0: Widać różnicę poziomów. Czeszka długo nie potrafiła wygrać gema przy własnym serwisie. Wydarzyło się to dopiero w drugim secie dzięki serii błędów Igi Świątek. W całym meczu Polka zanotowała ich aż blisko 40. Przez moment było nerwowo, rywalka się zbliżyła, ale Idze w końcu udało się wskoczyć na swój optymalny poziom i wygrać to spotkanie bez straty seta.
1: A to nie koniec emocji dla polskich kibiców. Na kortach w Paryżu walczy Magdalinet, która na razie prowadzi w setach 1-0 z Jeleną Ostapenko. Z kolei wieczorem Magdalena Fręch zmierzy się ze Szwajcarką Jill Teichmann. Wśród atrakcji Czołg Abrams, a do tego jeszcze Rosomak i symulator dachowania. Przed nami warszawskie targi obronne. Pierwsza edycja wydarzenia odbyje się 19 i 20 czerwca w hali Expo 21. Pierwszy dzień to spotkania i dyskusje ekspertów, a drugi to pokazy i warsztaty dla odwiedzających.
2: SK Płock. Kuba Honchera. Pierwszy autobus wodorowy dotarł na płocką zajezdnię.
3: No jest to technologia nowoczesna, prawdziwa zeroemisyjność. Bardzo się cieszę, że miasto podjęło taką decyzję.
2: Powiedział Marcin Uchwał. W sumie do końca czerwca do naszego miasta przyjedzie 18 takich 12-metrowych pojazdów, które zasilą tabor komunikacji miejskiej w Płocku. Tego w Płocku jeszcze nie było. Polski fotograf Wojciech Zaręba przyjeżdża do kraju, aby zainaugurować w Płocku polskie tournée gdańskich fotografów. Wydarzenie 29 maja w domu Darmstadt.
4: Wrzuć na luz!
5: Wrzuć na luz!
6: Wrzuć na luz! Wrzuć na luz!
7: W Radiu SK.
8: Minuta po 15, a my już wracamy do hitów na czasie po południu w SC. Joe End of Beginning, Jazzy Can't Deny It, no i Dawid Podsiadło, nie mogło go zabraknąć. Jego mało miasteczkowy już za kilka chwil w SC. Firowski Pawełek, dzień dobry, witajcie.

0: Elizabeth Taylor od Taylor Swift. Na antenie Radia SK mamy 14 minut po godzinie 15.
1: Właśnie czekałem na to i mam nadzieję, że już za chwilę wszyscy będziemy mogli zrobić już
0: Pawełku,
1: po pracy.
0: Ja ci życzę, żeby kiedyś tak prywatnie ci dziewczyna kiedyś takie, że tak powiem, dźwięki wydała, takiej rozkoszy na przykład intelektualnej, gdy ją zaskoczysz dobrym tekstem.
1: Nawet nie mogę sobie tego wyobrazić, wiesz, to jakaś taka
0: wiesz, Pawełku,
1: rzecz
0: nie
1: do wyobrażenia.
0: Też nie mogę sobie tego wyobrazić, ale... Ale kurda, dobrze ci życzę.
1: Dziękuję.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Szukasz sprawdzonego dostawcy gazu? Postaw na Dynamic Gas. Czysty propan w konkurencyjnej cenie. Dynamic Gas to niezawodny partner w dostawie gazu grzewczego. Zapewniamy terminowe dostawy oraz indywidualne podejście do każdego klienta. Ogrzewasz dom? Prowadzisz biznes? Wybierz dostawcę, któremu możesz zaufać. Dynamic Gas. Zadzwoń już dziś. 530 202 203. 530 202 203.
5: Poczuj, gdzie zaczyna się prawdziwa przyjemność. Audi Płock. Nowy salon i serwis przy trasie Popiełuszki 12. Przestrzeń stworzona z myślą o tych, którzy cenią wyjątkowe doświadczenia i perfekcję w każdym detalu. Sprawdź samochody dostępne od ręki. Skorzystaj z atrakcyjnych promocji. To idealny moment, by wyruszyć w drogę nowym Audi. A jeśli chcesz poczuć prawdziwą przewagę już teraz, umów się na wyjątkową jazdę testową. Do zobaczenia. Audi Płock. Tu pasja spotyka doskonałość.
6: A w Bonie jeszcze większe wyprzedaże na Dzień Dziecka. Do 70% na artykuły niemowlęce oraz do 40% na gry, puzzle i zabawki. Oto dlaczego warto skorzystać z naszych wyprzedaży przed Dniem Dziecka. Serdecznie zapraszamy. Bona, Płock, ulica Synów Pułku 2.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. Neo i Akon. Dwie legendy. Jedna scena. Jedna elektryzująca i niezapomniana noc. Neo and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.

0: Was spędzają popołudnie Rudimental i Khalid, All I Know, na antenie Radia SK. Z wami Pirowski i Pawełek, na zegarkach 28 minut po 15. Nie wiem, czy wiecie, że przed wami ostatni dzień lata.
1: Jak to?
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Pawełku, widzę, że ci styki zwarło.
1: No tak, mamy 27 maja, lato chyba się jeszcze nawet nie zaczęło.
0: No to weź przekonaj Gipsa, Igo i For Money, że jest tak jak mówisz, bo oni twierdzą coś kompletnie innego.
1: Nagrali piosenkę o ostatnim dniu lata i wydali ją teraz w maju. Bardzo dziwna sprawa, podejrzana. Trzeba w takim razie wziąć to na ucho i sprawdzić, dlaczego właśnie śpiewają już o ostatnim dniu lata.
0: Myślę, że moment, w którym zamienia się słowo dziwne na ciekawe, zmienia życie, dlatego bądźcie ciekawi i podobnie jak my, wszyscy posłuchamy teraz ostatniego dnia lata, czekając, żeby nastał w końcu ten pierwszy dzień lata.

0: Na Grande i One Last Time zagraliśmy w Radiu SK. Na zegarkach 25 minut przed godziną 16. Pięknie witamy, tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: Dobry.
1: No i tak jak śpiewała Ariana Grande, niektóre rzeczy po prostu się kończą. Tak jak na przykład wczorajszy dzień mamy. Ale, nie wesce, bo my prezenty dla mam mamy przez cały ten tydzień. I jeżeli macie jakąś fajną, właśnie taką nietypową, szaloną, zwariowaną historię związaną z waszą mamą, to opiszcie ją za darmo na sk.pl, a my po 16 z Pirowskim dzwonimy i mamy fajne rzeczy, prawda?
0: I to jakie? Po pierwsze kasa, ale nie pieniądze są najważniejsze w życiu kobiety, bo są to buty. I
1: Znaczy, kasa na buty, to tak zróbmy może,
0: no,
1: dobra?
0: Proszę bardzo, no, kasa na buty. Pawełku, dwie przyjemności w cenie jednej.
1: Jeszcze trzecia w cenie dwóch, bo mamy także pobyt w Zakopanem.
0: Poczekaj, strasznie dużo tych promocji, już mi się wszystko porąbało, ale będzie dużo,
1: będzie dużo,
0: konkretnie
1: będzie dużo.
0: W naszym programie promocje łączą się. Zapraszamy.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Legenda powróciła w Radiu SK. W każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Remix już w piątek po 20:00.
2: I przez cały czas w naszej eskowej apce. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 29 do 31 maja na Jarmarku Tumskim w Płocku. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
7: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Twój rower czeka na rozpoczęcie sezonu? My też! Energa Obrót zaprasza do akcji Energia na dwa kółka. Wpadnij do salonu Energa w Płocku przy ulicy Piłsudskiego 39. Przejdź wygodnie na e-fakturę i jednomiesięczny cykl rozliczeń lub wybierz naszą ofertę i odbierz voucher na serwis rowerowy. 12 czerwca od 8 do 16 znajdziesz nas tuż obok salonu. Mniej papieru, więcej energii do jazdy. Energa Obrót. Napędzamy do działania. Wszystkie szczegóły akcji w regulaminie dostępnym w salonie. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 Kodeksu Cywilnego.
10: W środę w Da Grasso Płock dzieje się magia. Zamów swoją ulubioną pizzę, a drugą dostaniesz za jedne 5 zł. Tak, dobrze słyszysz. Druga pizza tylko za piątkę. Środy nabierają smaku w Da Grasso Płock. Wpadaj, zamawiaj i dziel się dobrym. Da Grasso Płock. Tu zaczyna się pyszny tydzień.
11: Tu piękno widać jak na dłoni. Instytut Piękna Beauty Studio. Salon stylizacji paznokci klasy premium, w którym doświadczysz piękna na własnej skórze. W ofercie zabiegi pielęgnacyjne dłoni i paznokci w oparciu o produkty najwyższej klasy. Idealnie wyprofilowana płytka, higiena powyżej standardów, a także masaże, makijaż permanentny oraz inne zabiegi na twarz i ciało. Instytut Piękna Beauty Studio. Płock Sikorskiego 12. bsbeautystudio.pl.
12: Doktorze, syn znowu kaszle.
13: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
12: Co mogę zrobić?
13: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
14: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
15: Słyszałaś o przedszkolu i żłobku Pinokio w Płocku?
16: Tak, moje dziecko uwielbia tam chodzić. Bawi się, maluje, je zdrowo, a ciocie dbają o dzieci jako swoje.
17: Super, że mają zajęcia dla dzieci z orzeczeniami i opiniami WWR. Terapia ponad 10 godzin tygodniowo.
16: Dokładnie, grupy integracyjne, kreatywne zajęcia i przygody z Pinokiem. Idealne dla każdego malucha.
18: Dołącz do rodziny Pinokio już dziś. Szczegóły i kontakt na przedszkole-plock.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
14: 3, 17, 40.
5: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.
19: SK.

0: Czuć lato w głośnikach to Another i Talk to You, a na zegarkach 5 minut do 16.
1: Za chwilę wesce newsy, ale jeszcze szybciutko zaglądamy na korty Rolanda Garrosa, bo tam Magda Linet mierzy się z Jeleną Ostapenko i na razie trwa trzeci set, a wynik 1-1 po tych dwóch setach minionych.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adres

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Złom chciałem korzystnie sprzedać, a złom w kronie mogę najlepiej sprzedać, a złom ci z kronu ode mnie zabiorą, za złom najlepiej mi zapłacą. Złom w kronie złom, złom w kronie najlepiej sprzedam.
7: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
8: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Siedzą sobie w Wiśle misie, mają słodkie misie pysie. Lubią miodek, wygibasy oraz z dziećmi przytulasy. Pełen misiów i innych uroczych atrakcji Dzień Dziecka w Galerii Wisła. Już 30 maja od 12 do wyczerpania zapasów. Rozdajemy pluszowe niedźwiadki do kochania i przytulania. Poczęstujemy też wszystkich bezpłatną watą cukrową i słodyczami. I zaskoczymy niespodziankami. Dzień Dziecka w Galerii Wisła. Może miły, śliczny miś wróci z tobą właśnie dziś.
10: Są adresy, które warto zapamiętać. Bielska 55, Płock. To tutaj bije teraz serce japońskiej technologii Nissan i brytyjskiego stylu MG. Odkryj nasz nowy, przestronny salon i poczuj komfort, na który zasługujesz. Zmieniliśmy adres, by być jeszcze bliżej Twoich potrzeb. Zapraszamy, Płock, Bielska 55. Sprawdź, co przygotowaliśmy na otwarcie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Firma Protech zatrudni hydraulików. Jeśli masz doświadczenie, zdolność do samodzielnego wykonywania powierzonych zadań, ta praca jest dla Ciebie. Oferujemy stabilne zatrudnienie i dobre wynagrodzenie. 507 297 773. 507 297 773.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
15: Pora na garść informacji dla osób zmotoryzowanych. Pamiętajcie, że cały czas inaczej pojedziemy w Alei Kobylińskiego i Jachowicza. Utrudnienia także na Bielskiej czy Obrońców Westerplatte. Jeśli chodzi o pogodę, to termometry maksymalnie dziś powinny pokazać 21 na plusie i sporo słońca.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
16: Zbliża się 16. Paulina Horpatowska, to jest SK News. Kłęby czarnego, gęstego dymu nad obornikami w Wielkopolsce. Pali się zakład, w którym składowane są niebezpieczne substancje chemiczne. Więcej o tym Dominik Rutkowski.
17: W akcji 40 zastępów zarówno państwowej, jak i ochotniczej straży pożarnej służby podkreślają, że sytuacja jest dynamiczna. Pożar wybuchł w cynkowni. Dym, który widać z odległości nawet kilkunastu kilometrów, może być toksyczny. Dlatego służby apelują, by nie zbliżać się do miejsca zdarzenia. Do mieszkańców Obornik, całego powiatu, a także Poznania i okolic został wysłany też alert RCB.
16: Przed sądem staną dwaj policjanci. Odpowiedzą za niedopełnienie obowiązków. Jest akt oskarżenia w sprawie potrącenia 14-letniej Darii w Rzeszowie. Do zdarzenia doszło na przejściu dla pieszych. O szczegółach nasz reporter Tomasz Widak.
18: Do groźnego wypadku doszło pod koniec 2023 roku. 14-letnia Daria została potrącona na pasach przez zawodowego żołnierza, prywatnie męża policjantki. Dziewczynka doznała poważnych obrażeń. Funkcjonariusze w notatce służbowej napisali, że nastolatka wbiegła na jezdnię w niedozwolonym miejscu.

0: Monitoring ujawnił jednak, że znajdowała się na przejściu dla pieszych.
1: A w zeszłym roku wyrok został jednak zaskarżony przez prokuraturę. Od 4 dni nie rusza się z nadbrzeża. W nowym porcie w Gdańsku mieszkańcy zauważyli ranną fokę. Na miejsce wezwano służby i specjalistów. Zwierzę na razie pozostaje pod obserwacją.
2: SK Płock News.
3: Kuba Honchera. Przed nami kolejna premiera w Teatrze Dramatycznym w Płocku. Tym razem będzie to spektakl muzyczny Piękna i Bestia według scenariusza Andrzeja Ozgi. W postać Bestii wcieli się Jakub Matwiejczyk.
4: Wydaje mi się, że praca nad taką rolą przyda się na pewno.
3: Rolę Belli zagra Maja Rybicka, a premiera już w najbliższą niedzielę. BHT Petra Płock dziś wyleciała do Hiszpanii. Piłkarze ręczni plażowi w słonecznej Maladze wezmą udział w turnieju Diego Carrasco Cup. Wyniki śledzić będziecie mogli na fanpage'u Petry.
5: Wrzuć na luz. W Radiu SK.
6: Dzień dobry, pięknie, witamy. Już 2 minuty po godzinie 16, a za moment w waszych głośnikach Ed Sheeran i jego Azizam będzie hit tego sezonu, a zatem Dracula od Tame Impali, a także Alok i Amy McDonald. No i dobre wiadomości płyną wprost z kortów
7: tenisowych. Magda Linet wygrała z Jeleną Ostapenko i melduje się w trzeciej rundzie Rolanda Garrosa.
6: Nasz radiowy mecz trwa, pięknie witamy i zapraszamy. Tu Pirowski.
7: Tu Pawełek, dzień dobry. Dzień dobry.

0: Amy McDonald. This is the life w Radiu SK, 14 minut po 16. Przy Amy McDonald przypomniało mi się nawet, że jestem głodny i zjadłbym zjadłbym coś niezdrowego.
1: Słuchaj, to w takim razie jeszcze do 18 co najmniej z burczącym brzuchem ty tutaj będziesz nam towarzyszył, natomiast ja zaglądam na SK-owy Messenger, bo tam towarzyszy nam Sylwia.
2: Hej SK, pozdrawiam was ze słonecznego i upalnego Saint-Tropez. Sylwia.
0: Elegancko. Proszę pozdrowić DJ Antoana. Welcome to Saint-Tropez. A wy skąd dzisiaj nadajecie? W Saint-Tropez aktualnie 29 stopni, ale Polska dzisiaj naprawdę radzi sobie pogodowo bardzo dobrze.
1: Nieźle, nieźle. Więc dajcie znać, tak jak Sylwia, nagrywając głosóweczkę na SK-owym Messengerze, oczywiście, że prezenty się znajdą.
0: Prezydenty?
1: Prezenty.
0: Ach, prezenty.
1: Nie, nie, nie. Prezydent, już się... nie będziemy tutaj się zagłębiać.
0: Jezu, to jak dobrze, Pawełku. Przynajmniej ludzie dostaną coś miłego.
3: To promocja.
4: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
5: Gibbs nie przestaje zaskakiwać.
6: I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu Ostatni dzień lata.
7: A o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
8: Chcę dłużyć lato jeden dzień.
6: Głosujecie na SK.pl.
4: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
6: Zapraszam, Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
9: Reklama. W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
11: No wiem.
10: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
11: Ej, to już przesada.
10: No co, tego poziomu nie da się przebić.
12: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
13: Płock nabiera tempa. Przy trasie Popiełuszki 12 otwarto nową oficjalną strefę marki Cupra. To prawdziwe centrum motoryzacyjne, tuż obok nowego salonu Audi. Znajdziesz teraz unikalny styl, sprawdzoną technologię i pełne wsparcie autoryzowanego serwisu w jednym miejscu. Twoja nowa Cupra czeka na ciebie już od 113 tysięcy złotych. Wejdź na plock.cupra.pl. Poczuj sportowe emocje i zapisz się na jazdę testową. Cupra Płock, trasa Popiełuszki 12. Czekamy na ciebie.
14: W środę w Da Grasso Płock dzieje się magia. Zamów swoją ulubioną pizzę, a drugą dostaniesz za jedyne 5 zł. Tak, dobrze słyszysz. Druga pizza tylko za 5. Środy nabierają smaku w Da Grasso Płock. Wpadaj, zamawiaj i dziel się dobrym. Da Grasso Płock. Tu zaczyna się pyszny tydzień.
15: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Miller Milś kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Miller Milś kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
16: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
17: Jakich ludzi?
16: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
17: Ojciec, nie to okno. To tu.
16: Gdzie?
17: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na 2 portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
16: AI? Ajajaj.
18: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
19: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
20: To będzie ostatnia reklama.
4: Wszystkie płockie uczelnie łączą siły. Juwenalia Płockie. 29 maja. Tereny zielone Politechniki Warszawskiej filii w Płocku. Na scenie Zalewski, Strachy na Lachy, Tede, Janusz Walczuk, DJ Inox. Partner główny Miasto Płock. Sponsor główny Ventura Signum Usługi BHP. 29 maja. Tereny zielone Politechniki. Baw się z nami. Juwenalia Płockie.
21: I po reklamie.

0: nazywa się ten singiel, Houdini i Dua Lipa w Radiu SK. Jeśli macie ochotę na fail roku, zapraszamy.
1: Sponsorem konkursu jest Wojas, polski producent obuwia.
0: Pawełku?
2: Kirowski.
0: Pamiętasz, co robiłeś w 2015 roku równo 11 lat temu?
2: No, prawdopodobnie pracowałem z tobą wtedy.
0: O Jezu, faktycznie.
2: No.
0: A wy pamiętacie, co robiliście w 2015 roku? Bo Magda na przykład brała ślub. Dzień dobry, Madziu, witamy cię serdecznie.
3: Cześć, miłowi.
0: Ależ to było piękne wydarzenie, prawda? Ten 2015 rok. Jesteście z mężem jeszcze cały czas po ślubie?
3: Jasne, jesteśmy. Mamy dwójkę bąków, więc jesteśmy szczęśliwi.
0: Elegancko. Wolałem zapytać, bo prawda, za moment pogadamy o mamie i nie wiedziałem, jak mocno weszła w wasz związek. Natomiast sytuacja, która się między tobą a mamą wydarzyła, wydarzyła się w ogóle przez telefon i ty z mężem, tak tylko wprowadzę wszystkich, wracaliście, tak, ze ślubu, z wesela.
3: Nie, jechaliśmy zmienić dowód, mój dowód. Zmieniam nazwisko, więc zmienialiśmy też dowód, mój dowód, żeby miała już nazwisko męża w dowodzie.
0: No jasna sprawa i była jego dumną posiadaczką.
3: Oczywiście.
0: Jechaliście jednym samochodem i na głośno mówiący zadzwoniła kochana mama Marysia.
3: Dokładnie tak.
0: I co się działo dalej? Pozdrawiamy.
3: No oczywiście pytanie, co robimy, jak spędzamy czas, no więc tłumaczę, że jedziemy właśnie do rodzinnej miejscowości, sobie zmienić właśnie dowód, więc może was odwiedzimy, a moja mama, nie wiedząc o tym, że jest na głośno mówiącym, pierwsze pytanie, o Jezu, aż tak szybko ci się śpieszy do zmiany nazwiska, tak brzydkiego nazwiska?
0: Ajajajajaj, spojrzałaś pewnie w oczy męża wtedy i jaka była jego pierwsza reakcja?
3: No, zaskoczony, ale mój mąż jest dobrym kabareciarzem, więc wszystko obrócił w żart.
0: Czyli powiedział, pozdrawiam kochaną mamusię.
3: Tak, dokładnie.
2: No właśnie,
3: mnie
2: bardziej
3: tak było.
2: Ciekawi, jak mama zareagowała na to, jak się dowiedziała, że nie tylko ty słyszałaś.
0: Chyba, że się nie dowiedziała.
2: O nazwisku.
3: Chyba był luz od razu. Cześć Krzysiu, przepraszam.
2: Sorka.
3: Kochany zięciu.
0: Ale muszę ci powiedzieć, że już wiemy, że mama Marysia jest na pewno doskonałym przykładem teściowej.
3: Tak, takiej typowej teściowej jest kochana.
0: Kochana, oczywiście, i zawsze służy pomocą. No to z teściową swojego męża, a ze swoją mamą zabieramy cię do wspaniałego miejsca.
2: Tak, swoim nazwiskiem z dowodu osobistego, które już dumnie zmieniłaś, zameldujesz się razem z mamą w Grand Hotelu z Tamary w Zakopanem, ale mamy też 500 na buty do wydania w sklepach Wojas i na wojas.pl.
0: Ja! Dzięki czemu, jak tylko je kupi, mamusia będzie mogła wbijać kolejne szpilki.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojas, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na wojas.pl.
0: Pozdrawiamy mamę bardzo serdecznie. Madziu, dzięki za spotkania. W waszą stronę fruną już 4 pory roku. A zatem Wiktor Waligura i Dry School już teraz na antenie Eski.

0: od Katy Perry słyszycie w Radiu SK na zegarkach 24 minuty przed 17.
1: Tu Pirowski i Pawełek, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: W SC, a na naszym messengerze zameldował się Damian. Cześć Damianie.
2: Ja to serdecznie pozdrawiam z Fatu we Wrocławiu. Super się stoi w korku, mam panoramę, świeci mi słońce, czuję się jak na Dominikanie. Pozdrawiam.
1: Ach, aż mi się przypomniało, jak ja swego czasu też na Facie we Wrocławiu swoje odstałem nie raz, nie dwa, nie trzy.
0: Naprawdę?
1: Bardzo urocze miejsce i bardzo zakorkowane.
0: A co to ten fat jest?
1: Fat, no to kiedyś były tam takie fabryki, ale chyba wrocławianie mówią konkretnie na taki obszar w mieście, no prawie dzielnicę, która no bardzo się korkuje.
0: Ja to wszystko rozumiem.
1: Edukacyjny Pawełek.
0: Bardzo ci, Pawełku, dziękujemy.
1: Polecam się na przyszłość.
0: W naszej fabryce hitów wychodzi już kolejna produkcja. Za moment Avicii, Waiting for Love.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
6: To w euro.
5: Mistrzowskie okazje w grze.
4: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
8: Barbara, kupiłem taniej.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
10: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
11: Kto zwalcza ból?
12: Fundary!
11: Kto?
12: Fundary! Fundary!
13: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
15: Firany to nasza pasja. Pasja, którą chętnie podzielimy się z Tobą. Żakard tworzy wyjątkowe aranżacje okienne. Nasze firany zachwycają pięknem, doskonałym stylem i elegancją. Są wykonane z tkanin najwyższej jakości. Zapraszamy każdego, kto chce się cieszyć pięknym oknem. Zapewniamy fachowe doradztwo i pomoc przy wyborze najlepszego rozwiązania. Zakochaj się w firanach. Żakard, Płock, Chopina 6. Więcej na dekorujemyokna.pl.
16: Gdy cię rano głowa boli, sprzedaj złom u pani Joli. Gdy twe życie jest w niedoli, sprzedaj złom u pani Joli. Nawet mnisi, co w Tybecie się ich szkoli, potwierdzają. Sprzedaj złom u pani Joli. Skup i sprzedaż surowców wtórnych Płock Otolińska 25. Zapraszamy.
17: Hot grill.
18: Parilla caliente.
19: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: To będzie ostatnia reklama.
19: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. Neo i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. Neo and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
3: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
2: Skoda.
3: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Wisła w Płocku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 10,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz pasty i szczoteczki do zębów. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Fery. 30% taniej. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Biedronka.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Poczuj, gdzie zaczyna się prawdziwa przyjemność. Audi Płock. Nowy salon i serwis przy trasie Popiełuszki 12. Przestrzeń stworzona z myślą o tych, którzy cenią wyjątkowe doświadczenia i perfekcję w każdym detalu. Jeździsz już Audi? Zadbaj o swoje auto w naszym autoryzowanym serwisie. Czeka na Ciebie rabat powitalny. Już teraz zadzwoń i umów wizytę. Do zobaczenia. Audi Płock. Miejsce, na którym możesz polegać.
12: No, to jedziemy.
13: Tato, czy dziś ja prowadzę?
12: Jasne, w końcu to twój dzień.
13: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
14: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Siedzą sobie w Wiśle misie, mają słodkie misie pysie. Lubią miodek, wygibasy oraz dziećmi przytulasy. Pełen misiów i innych uroczych atrakcji Dzień Dziecka w Galerii Wisła. Już 30 maja od 12 do wyczerpania zapasów. Rozdajemy pluszowe niedźwiadki do kochania i przytulania. Poczęstujemy też wszystkich bezpłatną watą cukrową i słodyczami. I zaskoczymy niespodziankami. Dzień Dziecka w Galerii Wisła. Może miły, śliczny miś wróci z tobą właśnie dziś.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
19: Na starcie zobaczmy, jaka pogoda czeka nas jutro w Płocku. Wszystko wskazuje na to, że na niebie będzie więcej chmur niż dziś, ale termometry momentami powinny zbliżyć się do 20 stopni powyżej zera. Kierowcom przypominam o utrudnieniach na Jachowicza, na Kobylińskiego, na Wyszogrodzkiej czy na Bielskiej.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
20: Jest 17. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Duży pożar lasu w Pomorskiem. Ogień pojawił się między Dużą Klonią a Okręglikiem w powiecie chojnickim. Płoną 4 hektary lasu, a z ogniem walczy ponad 100 strażaków. W akcji są też 2 samoloty gaśnicze, śmigłowiec i zespół dronowy. Śledczy badają, czy fałszywe alarmy były realizowane na czyjeś zlecenie. Na razie zarzuty usłyszały 2 osoby. Sąd zdecydował też o tymczasowym areszcie, a sprawa dotyczy alarmów w telewizji Republika i domu Jarosława Kaczyńskiego. Osobno badany jest alarm w mieszkaniu rodziny prezydenta. W tej sprawie nikt jeszcze nie usłyszał zarzutów. O szczegółach Mateusz Chłystun.
21: Śledczy postawili im zarzuty wywołania fałszywych alarmów i udziału w trudniącej się tym grupie. Jeden z nich nie przyznał się, drugi przyznał się jedynie do części zarzutów. Śledczy wyjaśniają,

0: Czy ci dwaj podejrzani mieli związek z zawiadomieniem w sprawie rzekomego zagrożenia w domu bliskich prezydenta RP? Jak przekazali, nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
1: Polski mecz we French Open. W trzeciej rundzie zagrają ze sobą Iga Świątek i Magda Linet. Z tymi informacjami Michał Skolimowski.
2: Tak, bo obie nasze tenisistki dobrze prezentują się na paryskich kortach. Świątek w drugiej rundzie z niewielkimi problemami pokonała Czeszkę Sarę Bejlek, a Linet wygrała z wyżej notowaną Jeleną Ostapenko i wyrównała swój najlepszy wynik we French Open. Faworytką polskiego meczu ze względu na doświadczenie i wielkoszlemowe tytuły będzie na pewno Iga. Tenisistki grały do tej pory ze sobą dwukrotnie. Bilans to 1-1.
1: A ich kolejny mecz już w piątek.
3: SK Płock. Uban Hunhera. Jeszcze więcej dróg rowerowych w Płocku. Umowy z wykonawcami gotowe. Przygotują projekty, a w przyszłym roku zbudują ścieżki na 13 ulicach miasta. Zadowolonych rowerzystów z pewnością nie brakuje.
4: Budowa dróg rowerowych i rower miejski sprawiło, że rzeczywiście stał to się bardzo lubiany przez mieszkańców Płocka środek transportu.
3: Powiedział prezydent Andrzej Nowakowski. Prace te wyniosą ponad 19 milionów złotych. Już w najbliższą sobotę wydarzenie Allengersi w akcji, czyli Dzień Dziecka na lotnisku w Płocku. O szczegółach przeczytacie na facebookowym wydarzeniu. Już 3 minuty po godzinie 17 na antenie Radia S.
5: Odbieram SMS od Mateusza. Co to się stało, że nie ma ostatnio odliczania od Pirowskiego, że tam ostatni poniedziałek, ostatnia środa maja, ostatnie coś tam.
3: Bym był zapomniał. Witamy w ostatnią środę maja, kolejna pięknie. Już w czerwcu. Za moment Beauty and Beat, będzie Shawn Mendes, Muse z Alią i Ozone Dragon Stadin Tay. Tak gra wam dziś po południu. Radio SK, pięknie witamy.
5: Pirowski, Pawełek, dzień dobry.
3: Hej.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Day, a zatem formacja Ozon na antenie Radia SK. Mam wrażenie, że po tym numerze pani Jadzie nie potrzebuje ozonu, tylko tlenu. Witamy pani Jadziu. Dzień dobry. Zanim zaczniemy zabawę, co Pawełek trzyma w ryjku, Sebastian napisał SMS-a z zagadką dla pani Jadzi. Czy jest pani Jadzia gotowa?
1: Tak, słucham.
0: Co mówi nauczycielka geografii, kiedy stoi przy mapie?
1: Nie wiem.
0: Witam państwa.
2: Oj.
0: Ładne.
1: Ładne.
0: Fajne. Bardzo ładne.
1: Ładno, ładne.
2: Salwy śmiechu słyszę dookoła,
0: Jezu,
2: więc ładne.
0: Jacy wy jesteście po prostu, no już, żebym nie używał inwektyw. Pięknie was witamy. Popołudniową, Sebastian,
2: dobry.
0: Jeżeli nas słyszysz, to było naprawdę...
2: Ja ci
0: dole ciało. Jest, mamy.
2: Witamy państwa.
0: Witamy państwa.
1: Witamy.
0: Tylko nie wiem, czy Jadzia teraz przypomniała sobie dowcip z piątku, który do niej doleciał, czy to była reakcja na ten dowcip?
1: Nie ma z piątku. Radio SK.
0: Jadzia, jak robić radio, to tylko z tobą powiem ci, naprawdę. Witamy państwa, za moment wracamy.
3: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
5: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
6: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
7: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
8: A w Bonie jeszcze większe wyprzedaże na Dzień Dziecka. Do 70% na artykuły niemowlęce oraz do 40% na gry, puzzle i zabawki. Oto dlaczego warto skorzystać z naszych wyprzedaży przed Dniem Dziecka. Serdecznie zapraszamy. Bona, Płock, ulica Synów Pułku 2.
9: Wszystkie płockie uczelnie łączą siły. Juwenalia Płockie. 29 maja. Tereny zielone Politechniki Warszawskiej, filii w Płocku. Na scenie Zalewski, Strachy na Lachy, Tede, Janusz Walczuk, DJ Inox. Partner główny Miasto Płock. Sponsor główny Ventura Signum Usługi BHP. 29 maja. Tereny zielone Politechniki. Baw się z nami. Juwenalia Płockie.
10: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
11: To będzie ostatnia reklama. Słyszałaś o przedszkolu i żłobku Pinokio w Płocku? Tak, moje dziecko uwielbia tam chodzić. Bawi się, maluje, je zdrowo, a ciocie dbają o dzieci jako swoje. Super, że mają zajęcia dla dzieci z orzeczeniami i opiniami WWR. Terapia ponad 10 godzin tygodniowo. Dokładnie, grupy integracyjne, kreatywne zajęcia i przygody z Pinokiem. Idealne dla każdego malucha.
12: Dołącz do rodziny Pinokio już dziś. Szczegóły i kontakt na przedszkole-plock.pl.
13: I po reklamie.

0: Jeremi Sikorski, wracam na antenie Radia SK, my też do was wracamy. Można o nas mówić ludzie bumerangi. Pięknie witamy. Jedyna prawdziwa gwiazda w Polsce, pani Jadzia.
1: Dzień dobry.
0: Pan Pawełek.
2: Dzień dobry i oczywiście Pirowski w
0: witamy
2: komplecie.
0: Witamy serdecznie i od razu zapraszamy na rundę drugą zabawy Co Pawełek trzyma w ryjku, która będzie rundą pierwszą. Pani tak Jadziu, poprosimy, żeby pani podpowiedziała tak, żeby nie odpowiedzieć.
1: Ale żeby zgadli?
0: No tak, żeby zgadli, ale oni, a nie my, tak.
1: Dobrze.
0: No to poprosimy.
1: Coś dla niemowląt w paczce mokrego.
0: A. Super.
3: Aż się oplułem.
0: Bardzo dobra odpowiedź. I jeszcze dodajmy, że nie do jedzenia i właściwie...
1: Absolutnie nie.
0: Zapraszamy serdecznie, dzwońcie do nas pod 664 402 302. Zapraszamy serdecznie do wzięcia merch popołudniowy Pirowski Pawełek. Ui, Warsaw Saints. Dzień dobry.
4: Cześć,
0: kogo witamy?
4: Michał.
0: No, Michale. Jesteś, że tak zapytam, tatą, czy nie?
4: Nie.
0: Okej, okay, no to być może masz trochę trudniej, ale wierzymy, że sobie poradzisz. Zapraszamy. Dwa pytania.
4: Jest to coś dla niemowląt nie do jedzenia, dobrze usłyszałem?
0: Tak, mokrego pani Jadzia podpowiedziała w paczce.
4: Okej, okay, a czy niemowlę jednak do buzi to bierze?
3: Mam nadzieję, że nie.
0: Tylko jedno niemowlę bierze, właśnie jest to Pawełek, tak, no. Ale cała reszta na szczęście nie, bo mogłyby sobie zrobić krzywdę.
4: Mokrego. No to mokra chusteczka, no.
3: Chusteczka
4: taka nawilżona.
3: Dobrze.
0: To gratulacje, pani Jadziu. Pięknie dziękujemy za podpowiedź. Następnym razem po prostu proszę podpowiedzieć, że to chusteczki nawilżane.
1: Następnym razem tak powiem.
0: Gratulujemy w takim razie nie tacie, ale doskonała rodzicielska odpowiedź, a zatem koszulka, t-shirt z naszego merchu frunie już do ciebie.
4: Super, dzięki wielkie.
0: Dzięki piękne. Jadziu, bo nie usłyszałem, a tu... Jadzia się z wami żegna, po swojemu oczywiście, jak zwykle. Chodź, Jadzia, zatańczymy bailando. Ja będę Enrique Iglesiasem, a ty bądź sobą.
2: Mamacita.
0: Mamacita. Jezus Maria.

0: Don't Want Your Love to Ilenium i Ellie Goulding w Radiu SK, a na zegarkach mamy 21 minut przed godziną 18.
1: No, jak słychacie, Ellie Goulding świetnie brzmi w takich klubowych numerach.
0: A świetnie brzmi w samochodzie wracającym do domu z pracy przede wszystkim.
1: To prawda. Jeżeli jesteście fanami właśnie takiego grania, no to posłuchajcie koniecznie, co mamy dla was w piątki.
2: Autopromocja.
3: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22 stery przejmuje sam on.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Mix już w piątek po 20
2: i przez cały czas w naszej eskowej apce. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 29 do 31 maja na Jarmarku Tumskim w Płocku. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy. 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
13: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
14: Są adresy, które warto zapamiętać. Bielska 55, Płock. To tutaj bije teraz serce japońskiej technologii Nissan i brytyjskiego stylu MG. Odkryj nasz nowy, przestronny salon i poczuj komfort, na który zasługujesz. Zmieniliśmy adres, by być jeszcze bliżej Twoich potrzeb. Zapraszamy, Płock, Bielska 55. Sprawdź, co przygotowaliśmy na otwarcie.
15: Firma Protech zatrudni hydraulików. Jeśli masz doświadczenie, zdolność do samodzielnego wykonywania powierzonych zadań, ta praca jest dla ciebie. Oferujemy stabilne zatrudnienie i dobre wynagrodzenie. 507 297 773. 507 297 773.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
18: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
17: To dobre cechy charakteru.
18: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
19: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: I po reklamie.

0: Just the Way You Are słyszycie w swoich głośnikach w Radiu SK. Milki i David Guetta na zegarkach. Mamy 4 minuty do godziny 18 i 4 minuty przed wspaniałym programem, który poprowadzi dla was za moment
1: Michał Hanczak, zawsze punktualny, już tutaj w studiu czeka na was.
0: I to mamy z Michałem Hanczakiem właśnie wspólnego.
1: Tak, między innymi, to was łączy.
0: To nas łączy. Do usłyszenia jutro po 15.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
4: Dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
5: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
4: Sprawdź to sam, czeki gałd, kusi ceną każdy dział.
5: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, tu kupuje. Także online.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. NIO i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. NIO and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
10: Na płockich ulicach cały czas utrudnienia, m.in. na Wyszogrodzkiej. Tu zamknięty odcinek od Słonecznej do Batorego. Zmieniona organizacja ruchu obowiązuje na Kobylińskiego, na Jechowicza czy też na ulicy Bielskiej. Zobaczmy, jaka pogoda czeka nas jutro w Płocku. Wszystko wskazuje na to, że będzie ciepło. 19 na plusie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
11: Minęła 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Pożar jest opanowany, ale akcja gaśnicza nadal trwa. Ponad 200 strażaków walczy z pożarem hali w wielkopolskich Obornikach. Nie ma informacji o poszkodowanych. Wiadomo, że akcja potrwa jeszcze wiele godzin. W Szczecinie ruszył proces kierowcy oskarżonego o potrójne zabójstwo. Chodzi o tragedię z Międzyzdrojów z grudnia 2023 roku. Według śledczych Patryk F., będąc pod wpływem środków odurzających, wjechał autem w rodzinę spacerującą chodnikiem. Trzy osoby zginęły, jedna trafiła do szpitala. Oskarżony nie przyznał się do winy, grozi mu dożywocie.
12: SK Sport News.
11: Tour de Pologne wraca na Pomorze. Kolarska rywalizacja zacznie się 3 sierpnia w Gdyni. Późniejsze etapy w Szczecinie i Zielonej Górze, a metę zaplanowano w Wieliczce. Zastal Zielona Góra zrobił pierwszy krok w stronę finału Orlen Basket Ligi. Zespół wygrał w pierwszym meczu półfinału z Arką Gdynią. Kolejny mecz jutro, a dzisiaj pierwsze spotkanie między Legią a Dzikami.
12: SK Płock News.
10: Kuba Honchera, przed nami Juvenalia. Już w piątek koncertowy dzień główny na terenach Zielonych Politechniki Warszawskiej o godzinie 21:15.

0: Prezydent Andrzej Nowakowski przekaże studentom symboliczny klucz do bram miasta. W niedzielę szczypiorniści Orlen Wisły Płock zagrają drugi mecz finałowy z Industrią Kielce. Pierwszy zakończył się ich porażką.
1: Jest tylko jedna opcja, że jest iść do Kielce i wygrać.
0: Powiedział szkoleniowiec nawciarzy Szawi Sabatę. Początek meczu w hali Legionów o 12:30. Imprezka.
2: Wrzuciliśmy na luz z Pirowskim i Pawełkiem, więc utrzymajmy ten stan, czyli luzujmy dalej i uśmiechajmy się do siebie samych, ale też nawzajem, jeżeli macie kogoś obok. Ja postaram się też was trochę uśmiechnąć dzisiaj wieczorem. 3 po 18, tu Hanczak. Za chwilę hymn męskiego grania, ale najpierw W&W, czyli Heaven is a Place on Earth.

Ed Sheeran na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo się cieszę, że jesteście po drugiej stronie. Hanczak z tej strony. Proponuję, żebyśmy dzisiaj naprawdę poczuli się na bogato. Nawet jeżeli na koncie pod koniec miesiąca jest tak sobie, to dzisiaj proponuję, żebyśmy wszyscy czuli się, nie wiem, jak żony Hollywood na przykład. Albo jak jacyś bardzo bogaci arystokraci. I dzisiaj sobie o tym takim poczuciu bogactwa porozmawiamy, bo chciałbym was zapytać o to, kiedy się czujecie naprawdę bogaci? Czy są jakieś takie drobne czynności i drobne rzeczy, które sprawiają, że chociaż przez tę jedną chwilę czujecie się naprawdę jak królowie życia? Ja na przykład dzisiaj kupiłem sobie bób i uważam, że na początku sezonu bobowego, kiedy jeszcze wszystko jest bardzo drogie, jeśli chodzi o tego typu warzywa, to naprawdę człowiek wydając 22 zł za pół kilo, to czuje się bogato. I nie myśli o tym, że za chwilę jego konto zostanie zrujnowane. Nie, ta chwila się liczy. Że właśnie teraz kupuje ten bób i przez tę jedną chwilę naprawdę czuje się jak bogaty człowiek. Jeżeli macie też takie historie, to nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK i za chwilę sprawimy, że poczujemy się wszyscy dużo bogatsi niż jesteśmy. No i może też przy okazji innych zainspirujecie, bo czasami niewielka fortuna jest potrzebna do tego, żeby być bogatym, tylko zupełnie drobne rzeczy. No chociaż akurat bób za 22 zł, no to nie jest drobna rzecz. Messengerski do waszej dyspozycji, a tymczasem Morandi.

0: Bibi Rexha i Faithless w Radiu SK w imprezce New Religion, ale to brzmi naprawdę doskonale. Na bogato w imprezce, a ja was dzisiaj pytam, kiedy wy się czujecie chociaż przez chwilę jak królowie życia. No podejrzewam, że większość z was czuje się ostatnio tak, odwiedzając sklepy, zwłaszcza targowiska. Ja mówiłem już o tym, że poczułem się tak dzisiaj, kiedy kupiłem pół kilo bobu za 22 zł, a Kinga...
1: Hej SK, no ja dzisiaj czułam się podobnie, jak zapłaciłam za kilogram truskawek 26 zł. Jadłam je ze smakiem, mimo tego, że wcale nie były takie pyszne.
0: No ale były kupione, tyle pieniędzy wydanych, to musiały smakować. Czekam na wasze głosówki na Messengerze Radia SK. Konrad jeszcze w sprawie pozostania królem życia.
2: Kajkany, ja się czuję jak szejk z Dubaju, jak najbogatszy człowiek świata, jak zatankuję samochód do pełna. Pozdrawiam.
0: To się nazywa potentat paliwowy, a przynajmniej przez kilka chwil.
3: Reklama.
4: Siedzą sobie w Wiśle misie, mają słodkie misie pysie, lubią miodek, wygibasy oraz dziećmi przytulasy. Pełen misiów i innych uroczych atrakcji Dzień Dziecka w Galerii Wisła. Już 30 maja od 12 do wyczerpania zapasów. Rozdajemy pluszowe niedźwiadki do kochania i przytulania. Poczęstujemy też wszystkich bezpłatną watą cukrową i słodyczami i zaskoczymy niespodziankami. Dzień Dziecka w Galerii Wisła. Może miły, śliczny miś wróci z tobą właśnie dziś.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: Hot grill.
7: Parilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Spędź Dzień Dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja, kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
5: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. NIO i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. NIO and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
14: I po reklamie.
15: SK.

0: bardzo przyjemnie w Radiu SK. No powiedziałbym nawet...
1: Marian, to jest jakby luksusowo.
0: A to dlatego, że nie dość, że gramy najlepsze hity na czasie, jak chociażby Let You Love Me od Rity Ory, albo za chwilę nowość od Kaigo czy Kuby i Kuby, ale też sprawdzam dzisiaj wasze sposoby na to, żeby poczuć się luksusowo, chociaż przez chwilę. A sposoby są naprawdę różne. Kamila nagrała głosówkę na Messengerze Radia SK.
2: Jak sobie kupię maseczkę za 15 zł i mam wieczór dla siebie i mogę sobie ją nałożyć i wypić piwko zero. I święty spokój. Wtedy się czuję, że to jest dobrze wydane 15 zł.
0: I na bogato się wtedy czuje, Kamila. No w sumie do szczęścia niewiele potrzeba, jak się okazuje, maseczka za 15 zł i po prostu, żeby nikt nam nie truł, wiadomo, 4 liter, czyli maseczka i to, żeby dzieci pojechały do babci. Albo żeby szef wziął urlop.
3: Radio SK. Autopromocja. Jak wkręcać, to tylko na grubo.
4: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
3: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na SK.pl albo w aplikacji
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
11: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
12: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
13: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
14: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
15: Nadchodzi Kortowiada 2026. Powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
18: I po reklamie.
19: SK.

pozdrowieniami dla tych, którzy słuchają teraz Eski na balkonie, bo podejrzewam, że i tacy są. Zawsze możecie dać znać, czy mam rację, czy nie, nagrywając głosówkę na Messengerze Eski. Kuba i Kuba z nowym hitem pod tytułem Stygnie lato na antenie Radia SK właśnie. A tymczasem Michał Wiśniewski dzisiaj miał bardzo dobry dzień, dlatego że został przez sąd oczyszczony z zarzutów w sprawie tam takiego dosyć dużego, kontrowersyjnego, finansowego skoku. Na SK.pl możecie sobie o tym nieco więcej poczytać. Ta sprawa się trochę za nim ciągnęła, ale dzisiaj został uniewinniony. No i paparazzi go przyłapali na świętowaniu. No nie na balkonie, ale z kawką i naleśnikami. Czyli można powiedzieć, że z ciałem stało się słowo z jego piosenki.

0: Reklama.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
2: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
1: Sprawdź to sam, czeki dał.
2: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Gdy cię rano głowa boli? Sprzedaj złom u pani Joli. Gdy twe życie jest w niedoli, sprzedaj złom u pani Joli. Nawet mnisi, co w Tybecie się ich szkoli, potwierdzają. Sprzedaj złom u pani Joli. Skup i sprzedaż surowców wtórnych Płock, Otolińska 25. Zapraszamy!
4: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Galerii Wisła w Płocku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
5: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Sammy, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Polecam WP.pl, New Age Media i Radio SK.
6: Są adresy, które warto zapamiętać. Bielska 55, Płock. To tutaj bije teraz serce japońskiej technologii Nissan i brytyjskiego stylu MG. Odkryj nasz nowy, przestronny salon i poczuj komfort, na który zasługujesz. Zmieniliśmy adres, by być jeszcze bliżej Twoich potrzeb. Zapraszamy, Płock, Bielska 55. Sprawdź, co przygotowaliśmy na otwarcie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
9: I po reklamie.
10: Płock na czasie.
11: Siema, Kuba Konkera z tej strony. Organizatorzy Polish Hip Hop Festival odkrywają coraz więcej kart.
12: Stwarzamy możliwość debiutu dla tych młodszych twórców. Stąd praca nad line-upem wyglądała troszeczkę inaczej niż w poprzednich latach.
11: Powiedział nam Marcin Siwek. A festiwal wystartuje 2 lipca na plaży nad Wisłą. Na koniec zajrzyjmy do repertuaru kina Helios w Płocku, a tam do Waszej dyspozycji takie produkcje jak Mandalorian i Grogu czy Mortal Kombat 2.
13: Muzyką się żyje.
14: Orkiestra męskiego grania zaskoczyła kolejnym singlem. Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino nagrali nie tylko hymn tej terasy koncertowej, ale także premierowy kawałek pod tytułem Tańczę. No i właśnie ten numer trafił dziś do sieci z teledyskiem. Reżyserem tego klipu jest Vito, a oprócz artystów możemy w nim zobaczyć fanów męskiego grania. Trasa startuje za miesiąc w Żywcu, potem koncerty odbędą się jeszcze w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. Oki wydał w nocy nową epkę. Fani dostali 4 nowe kawałki, a w niektórych pojawiają się goście. To Ewa Farna, Young Iggy, O Co Chodzi i Sobel. Zaczyna się Kortowiada i to jest coś znacznie więcej niż Juvenalia, bo to już od lat prawdziwy festiwal muzyczny, nie tylko dla studentów. Od jutra w Olsztynie nad Jeziorem Kortowskim grać będą gwiazdy polskiej sceny i to z różnych muzycznych bajek, a bo jutro na przykład Afromental, Kacperczyk, Wilki czy Young Iggy, w piątek Problem, Tymek, Jan Rapowanie, ale też Warius Manx z Kasią Stankiewicz. W sobotę z kolei sceną rządzić będą na przykład Kuban, Kizo, Michał Szczygieł, Enej, ale też królowa Maryla Rodowicz. To Kortowiada w Olsztynie.
15: Impreska. Impreska. Impreska. Impreska.
14: Impreska. Impreska. 2:19 pytałem, czy ktoś słucha na balkonie, odezwał się Sylwester.
16: No ja słucham Eski na drabinie, nie na balkonie, bo maluję dom zewnątrz. A co?
14: Czyli to była tak zwana głosówka wysokiego szczebla. Albo z wysokiego szczebla. Hanczak, zapraszam na imprezkę.

0: właśnie, jeżeli nawet ten dzień nie był najlepszy, to spokojnie, jutro będzie lepiej. Zwłaszcza, że zbliżamy się do weekendu. Kaśka Sochacka, Dawid Podsiadło, Samoloty w Radiu SK. Za chwilę Lola Janka, za chwilę Swedish House Mafia, ale wcześniej...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Coś nowego, czego być może jeszcze nie udało wam się usłyszeć, bo to rzeczywiście jest gorąca premiera. Sonny Fodera to jest taki artysta, taki DJ, który przez kilka ostatnich miesięcy królował u nas z hitem Think About Us, zresztą nie tylko u nas. Czas na coś nowego od tego pana. I pani. Pani nazywa się Libianka, możecie kojarzyć ją z hitu People. No a teraz udzieliła się wokalnie właśnie u Sonny'ego Fodery. Nie będę gadał, tylko zagram Let Me Be In Your Arms. Mam nadzieję, że wszystkim fanom takiej nieco klubowej, elektronicznej muzy się spodoba.

0: Nawet jeżeli gdzieś słońce skryło się za chmurami, to w Radiu SK w głośnikach to słońce cały czas jest za sprawą basy i hitu Magnetic. To jest imprezka. No i tak właśnie spędzamy wieczór. Hanczak z tej strony. No jestem bardzo ciekawy, kogo przyciągnę za chwilę na antenę do pojedynku, w którym potrzebuję jednej dziewczyny, jednego chłopaka. Jedno będzie tylko pytanie wspólne, ale walczycie między sobą. Zobaczymy, kto będzie dzisiaj górą do wzięcia. Powiem to. Bilety na krakowski koncert Taco Hemingwaya. A zgłosić się można na Messengerze Radia SK. Zostawcie namiar na siebie albo pod 664-402-302. Czekam na SMS-y. No i gramy za chwilę. A po krótkiej przerwie Alex Warren i jego Fever Dream.
1: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z...
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: W środę w Da Grasso Płock dzieje się magia. Zamów swoją ulubioną pizzę, a drugą dostaniesz za jedyne 5 zł. Tak, dobrze słyszysz. Druga pizza tylko za piątkę. Środy nabierają smaku w Da Grasso Płock. Wpadaj, zamawiaj i dziel się dobrym. Da Grasso Płock. Tu zaczyna się pyszny tydzień.
7: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w mini formie.
8: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
9: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 29 do 31 maja na Jarmarku Tumskim w Płocku. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
10: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
11: No wiem.
10: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
11: Ej, to już przesada.
10: No co, tego poziomu nie da się przebić.
12: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki, trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
13: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do czwartku. Tylko z aplikacją Biedronka banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny.
15: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
16: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
19: I po reklamie.
20: SK.

0: Mr. Know It All, to jest tytuł tego hitu. To Teddy Swims na antenie Radia SK oczywiście. Hanczak z tej strony, słuchacie imprezki, a ze mną już teraz Klaudia i Kamil, którzy za chwilę, no, powalczą. No trudno, no tak muszę powiedzieć, no takie są zasady. Cześć wam, dzień dobry.
1: Halo, cześć.
0: Słuchajcie, no i zadam wam tylko jedno pytanie, ale musicie na zmianę szybciutko odbijać piłeczkę, odpowiadać raz, dwa, trzy. No i zobaczymy, kto więcej odpowiedzi wymyśli i kto skusi jako pierwszy. Słuchajcie, no sezon na truskawki się rozpoczyna, na razie drogie, ale pytanie będzie brzmiało. Co można zrobić z truskawek? Klaudia zaczyna.
2: Koktajl.
0: Kamil.
3: Ja myślę, że deser truskawkowy. Dobra. Czyli lody z truskawkami.
0: Dobrze, dobrze. Szybciej odpowiadaj, Klaudia.
2: Lody.
0: Aha, Kamil?
3: Może czekoladę z malinami, czekoladę z truskawkami.
0: Klaudia, ale wymyśla.
2: Makaron z truskawkami,
0: o,
2: na przykład.
0: Iga Świątek lubi to. Kamil?
3: Owsianka z truskawkami, dzisiaj na śniadanie u dzieci.
0: Klaudia?
2: Można zamrozić na przykład i zrobić potem jako dodatek do innych potraw.
0: Świetnie, Kamil, ale wymyślacie fajnie. No dobrze, dobrze, coś jeszcze wymyślimy.
3: My zawsze dżem z truskawkami.
0: Dżem, no oczywiście, tak, no Klaudia?
2: Ja myślę, że najlepsze są truskawki po prostu z cukrem.
0: O, Kamil?
3: ciasto, oczywiście, z garnetką.
0: Dobra, dobra, dobra, Klaudia?
2: Co można na przykład truskawki ze śmietaną?
0: Dobrze, Kamil.
3: Niedzielny kompot z truskawkami.
0: O właśnie, to Ameryka ostatnio odkryła, że jest coś takiego jak kompot, Klaudia.
2: Też właśnie myślałam o kompocie, ale może jakieś właśnie przetwory z truskawkami
0: dobra,
2: na zimę.
0: Dobra, słuchajcie, bo to się będzie ciągnęło w nieskończoność, zwłaszcza, że Kamil tam już po prostu chyba... Proszę, albo googla, albo po prostu szuka w swojej głowie już tak głęboko. No ale dobrze, szuka, dobrze. Klaudia, Kamil, słuchajcie, no ogłaszam remis w tej zabawie. Truskawkowy remis, który kończy się tym, że i ciebie, Klaudia, i ciebie, Kamil, zapraszam do Krakowa w weekend na koncert Taco Hemingwaya.
3: Wow, super. Brawo, Klaudia. Dziękuję.
2: Gratuluję również.
0: Tylko nie wnoście na stadion truskawek.

Przed chwilą Kamil i Klaudia walczyli dzielnie jak na korcie tenisowym o bilety na taco. No, ten mecz zakończył się remisem, a Magda Linet w turnieju Rolanda Garrosa awansowała w drugiej rundzie do trzeciej rundy. I to jest dobra wiadomość, ale wiadomo, że w trzeciej rundzie spotka się z Igą Świątek. A więc będzie taka siostrzana walka. No taka słodko-gorzka trochę sytuacja tak naprawdę. Za kilka chwil 20, a to była nowość na antenie Radia SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Este Body Talk, Ale Farben, René Miller już za nami, a przed nami kolejne bilety na koncerty, a także Tame Impala.

0: autopromocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Mix już w piątek po 20:00
3: i przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, 2 fotele i stół za 897. Grill gazowy 4-palnikowy Kamila

0: żeby uniknąć starcia. Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: W środę w Dagrasso Płock dzieje się magia. Zamów swoją ulubioną pizzę, a drugą dostaniesz za jedyne 5 zł. Tak, dobrze słyszysz. Druga pizza tylko za piątkę. Środy nabierają smaku w Dagrasso Płock. Wpadaj, zamawiaj i dziel się dobrym. Dagrasso Płock. Tu zaczyna się pyszny tydzień.
2: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
3: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. NIO i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. NIO and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
6: I po reklamie. Płock na czasie.
7: Siema, Kuba von Hera z tej strony. Na starcie zajrzyjmy do repertuaru nowego kina Przedwiośnie w Płocku. A tam do waszej dyspozycji m.in. komediodramat Diabeł ubiera się u Prady 2. Poza tym Mandalorian i Grogu, czy też Michael. Fanom biegania przypominam, że już w najbliższą sobotę odbędzie się kolejna edycja biegu Górskie Tumskie. Jeśli natomiast jesteście fanami parkour, no to w ten weekend w Płocku odbędą się Mistrzostwa Polski w tej widowiskowej dyscyplinie.
8: Muzyką się żyje.
9: Trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o koncerty zagranicznych artystów, to ostatnio u nas naprawdę wielki ruch. Enrique Iglesias, Sean Paul, Metallica, Florida. Oni już byli, nie tak dawno. Ale za chwilę w Polsce zagrają legendy R&B i hip-hopu, czyli NIO i Akon. Przyjadą do Polski razem w ramach Nights Like This Tour, a przystanek w naszym kraju w Łodzi. W najbliższą niedzielę wystąpią w Atlas Arenie. SK zaprasza, no i to dosłownie w sumie, bo mam dla was bilety na ten koncert. Dlaczego powinny trafić do was? Dlaczego wy powinniście być na tym koncercie w niedzielę? Dajcie znać wiadomością albo głosówką na Messengerze Radia SK. Jeszcze mamy maj, ale nasza letnia trasa koncertowa już wystartowała. W ten weekend SK Music Tour w ramach Dni Obornik Śląskich. W sobotę na scenie m.in. Agnieszka Chylińska oraz Miu, a w niedzielę m.in. Bryska. Wstęp na koncerty wolny, a poprowadzą je Ola Kot i Michu Sobkowski.
10: Imprezka.
11: Imprezka.
10: Imprezka.
9: A ja poprowadzę imprezkę teraz. Kolejną godzinę rozpoczynamy. Dobry wieczór tym, którzy właśnie dołączyli. Fajnie, że jesteście, jeżeli jesteście nieco dłużej już. Kanczak z tej strony. Przed nami Tame Impala i Jenny, potem Bledka, także David Guetta i Bibi Rexa. Tak, zagramy tuż po 20:00.

0: Czy to będzie hit nadchodzącego lata? Wszystko zależy w sumie od was, czy wam się spodoba, czy będziecie głosowali na SKPL w gorącej dwudziestce na przykład. To Marisa, jej kawałek pod tytułem Odkochaj, jedna z nowości na antenie Radia SK, no bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. I wy też możecie tutaj wpaść na imprezkę, nawet jest to mile widziane. Dzisiaj próbujemy poczuć się jak królowie życia i pytam was o to, czy są takie sytuacje, jakie to są sytuacje, kiedy naprawdę czujecie, że zaznaliście luksusu? Wiadomo, to są tylko chwile, ale są takie momenty, są takie sposoby, żeby chociaż przez moment czuć się jak jakaś żona Hollywood albo król życia. No to Kasia w takim razie, prosto z głosówką z Messengera Eski.
1: Dzisiaj czułam się milionerką kupując fasolkę szparagową za, uwaga, 40 zł. Ale było warto szaleć, tak?
0: I to nie przez całe życie, bo tak się nie da, bo by nie wystarczyło pieniędzy, ale chociaż przez tę jedną chwilę. Taka fasolka szparagowa, młoda, warta każdych pieniędzy. W sumie to każdy, kto odwiedza bazarek teraz, to się czuje jak król życia. No dobrze, to sprawdźmy jeszcze, co Martyna nam powie o luksusie. Martyna?
2: Cześć, Radio SK. Cześć. Właśnie wracamy z koleżanką z hurtowni odzieżowej. Zakładamy swój własny biznes. I po tych zakupach czujemy się naprawdę królowe życia, ale mamy nadzieję, że nigdy nie będziemy się czuły jak królowe przetrwania. Pozdrawiamy.
0: Trzymam kciuki, ale jak wiadomo nie od dziś, owoc żywota twojego je ZUS.

0: Może i dziewczyny z zespołu LOR śpiewają tutaj i grają wszystko jedno, wszystko źle, ale mi nie jest wszystko jedno. Ja bym chciał, żeby wszystko u was było jak najlepiej i chciałbym wam poprawiać humor. Michał Hanczak z tej strony, to imprezka. I teraz zrobię coś, co być może humor wam poprawi, a konkretnie to zrobi to nasz słuchacz. Bo ja parę chwil temu mówiłem o tym, że mam bilety na koncert Akona i Neo w Łodzi, tak?
1: Hej, jest Kotukami z Wieliczki.
0: Cześć.
1: Moja żona, gdy wczoraj usłyszała wersję o koncercie Akona, to dzisiaj od samego rana śpiewa piosenki i nawet dzieciom pobudkę zrobiła do szkoły śpiewającą. To znaczy, dzieci mnie proszą teraz, abym zadzwonił do radia i zaśpiewał Lonely, może panu Michałowi się spodoba moja wersja.
0: Okay.
1: A jak się nie spodoba, to i tak mam zaśpiewać i walczyć dla mamy o zaproszenie.
0: Dajesz.
1: A więc Lonely, I'm still lonely, I have nobody for my own.
0: Jego, przecież to jest złoto, Kamil, naprawdę. Kamil z Wieliczki, to w sumie to jest jak sól ziemi, naprawdę. Nie mogę tutaj inaczej postąpić. Bilety oczywiście dla całej twojej rodziny na Neo i Akona w Łodzi są. Och, ja będę sobie to teraz odtwarzał w kółko. Ja sobie to ustawię jako budzik w telefonie. Będzie mi zawsze poprawiał humor, nawet jeżeli zadzwoni o 6 rano.
2: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Gips nie przestaje zaskakiwać.
2: I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu Ostatni dzień lata,
3: a o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
4: Przedłużyć lato jeden dzień.
2: Głosujecie na SK.pl.
4: Tylko słońce czuć.
2: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18. Zapraszam, Michu Sobkowski.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Wymienił pan stary piec na nowy.
8: Oszczędniej jest i mniej kopci.
7: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
9: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
7: Jak pan grzeje bez opału?
10: Mam pompę ciepła. Gmina da dotację.
7: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
11: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
12: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
7: Wymienił pan stary piec na nowy.
8: Oszczędniej jest i mniej kopci.
7: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
9: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
7: Jak pan grzeje bez opału?
10: Mam pompę ciepła. Gmina da dotację.
7: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
11: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
13: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
14: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
15: No, to jedziemy.
16: Tato, czy dziś ja prowadzę?
15: Jasne, w końcu to twój dzień.
16: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
17: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: 3, 17, 40.
20: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
21: 8, 11.
22: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: I po reklamie.

0: Znacie jakiegoś Kubę? To Ellie Goulding wieczorową porą w imprezę w Radiu SK. No, jeżeli znacie jakiegoś Kubę, to może nawiążcie z nim kontakt, bo dzisiaj rano Kuba dołączył jako ostatni do naszej ekipy, która weźmie udział w odlocie ściśle tajnym już w najbliższy weekend, ale się okazało, że Kuba nie ma z kim lecieć, bo jego towarzysz podróży się wykruszył.
1: No właśnie, teraz znowu się delikatny problem, bo osobę, którą chciałem zabrać, nie bardzo mu pasuje i będę musiał pomyśleć nad kim.
2: Kamie się oczy zaświeciły. Kama może być jednocześnie organizatorką, jak i twoją osobą towarzyszącą.
3: Słuchaj, no mamy do ciebie informację.
2: Lecisz z nami na odlot ściśle tajny!
1: No to ja to nie wierzyłem, zrobiliście mi taki dzień dzisiaj.
0: No taki dzień, że trzeba znaleźć teraz osobę towarzyszącą, może się zakręcicie. Wylot w piątek, a dokąd? No tego nie wie nikt tak naprawdę. No będziemy słuchać relacji i odgadywać. No jeszcze mamy wskazówkę.
4: Tu kapitan, zatrzymacie się w miejscu, gdzie słońce jest zawsze.
0: No jeszcze niedawno bym powiedział, że w siedzibie Polsatu, ale oni zmienili logo.

0: Kolejna nowość na antenie Radia SK o tej porze wchodzi naprawdę doskonale. Shimza i Fire Fire, a ogień to ja mam tutaj w głosówkach na Messengerze Radia SK, jeśli chodzi o bilety na koncert Nio i Akona w Łodzi w najbliższą niedzielę.
1: Cześć Esko, mam takiego wujka Marka, który jest wielkim fanem Akona, chyba największym jakiego znam, ale zawsze bał się zawalczyć o bilety w jakimkolwiek konkursie. Chciałbym go w tym wyręczyć i zrobić mu niespodziankę. Może pojedzie ze mną na ten koncert, a ja z chęcią też go posłucham.
0: To był Damian, no ja muszę tutaj łączyć pokolenia, to jest moja misja i muzyka też łączy pokolenia. Także Damian, zaproszenia dla ciebie i dla twojego wujka na niedzielny koncert Nio i Akona w Łodzi lecą. Bawcie się doskonale. Kolejne bilety na kolejne koncerty, m.in. na Taco w Krakowie już jutro po 18, także włączcie imprezkę.

0: Reklama.
1: Wymienił pan stary piec na nowy.
2: Oszczędniej jest i mniej kopci.
1: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
3: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
1: Jak pan grzeje bez opału?
4: Mam pompę ciepła. Gmina da dotację.
1: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
5: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
1: Wymienił pan stary piec na nowy.
2: Oszczędniej jest i mniej kopci.
1: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
3: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
1: Jak pan grzeje bez opału?
4: Mam pompę ciepła. Gmina da dotację.
1: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
5: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
9: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje.

0: 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.
7: Płock na czasie.
8: Siema, Kuba Konhera z tej strony. Pora na płockie Juvenalia. Już piątek, koncert główny. Czego możemy się spodziewać?
9: Przede wszystkim bardzo mocnego line-upu. Tutaj nie ma co ukrywać. Studenci stawiają na dobrą muzykę i przednią zabawę.
8: Powiedziała nam Karolina Brzustowska. A zagrają m.in. Tede, Janusz Walczuk, DJ Inox czy też Zalewski. A w sobotę na płockim lotnisku charytatywny Dzień Dziecka. O szczegółach przeczytacie na Facebooku.

Radio SK. No hesitation, if you step, you get a race.

0: SK Płock. SK Płock News.
1: Kryszak, zapraszam na magazyn SK Płock.
0: SK Płock.
1: Marcin Siwek z biura koncertowego Polish Hip Hop Festival dzisiaj jest moim gościem. Witam cię w studiu SK.
2: Dzień dobry, witam panie.
1: Marcinie, najpierw będziesz musiał się tłumaczyć.
2: Już jestem przyzwyczajony do tego, więc śmiało pytaj.
1: No dobrze, co się zadziało, że chcieliście przenieść Polish Hip Hop Festival 12. edycję, czyli tegoroczną, w zupełnie inne miejsce? Nie miała ona się odbyć na plaży nad Wisłą.
2: Jasne, to był element szeroko zakrojonej transformacji festiwalu, którą planowaliśmy na ten rok. Był to jeden z głównych elementów, który dość długo trzymaliśmy w tajemnicy. Oczywiście teasowaliśmy 1 kwietnia, to też nieprzypadkowy dzień. Chcieliśmy to wykorzystać, żeby zbadać te nastroje i w tamtym momencie były nawet one ok. A co się wydarzyło później, no to wszyscy wiedzą, wszyscy czytali, wszyscy słyszeli. Był to dość szeroki i głośny szum medialny, który sprowokował nas do tego, że przywróciliśmy ustawienia fabryczne i wracamy w tym roku na plażę nad Wisłą.
1: Dlaczego taki pomysł w ogóle się pojawił, ty mi powiedz?
2: Ten pomysł pojawił się z tego tytułu, że mnogość wydarzeń na rynku, które są dostępne, są zasadniczo podobne, odbywają się w podobnych miejscach, nie różnią się line-upem, są ukierunkowane na ten mainstream, a to był element takiej świadomej transformacji, nad którą pracowaliśmy dość długo i chcieliśmy stworzyć nie tylko nowy obrazek, ale też element takiego innego odczucia koncertowego.
1: Myślisz, że to miejsce, które wybraliście, a więc przy stadionie Wisły Płock, to dobre miejsce?
2: Na pewno inne, na pewno bardzo wdzięczne produkcyjnie, na pewno pozwalające nam dostosować teren do osób ze szczególnymi potrzebami, ale przede wszystkim pozwoliłoby nam na inną produkcję świeżą, na nowy obrazek, na inne odczucia koncertowe, na inne doświadczenie muzyczne.
1: No tak, ale dość daleko od plaży, dość daleko od Starówki i dość daleko od punktów gastronomicznych.
2: Jasne, no to był element, który braliśmy pod uwagę, ale te punkty gastronomiczne i ten vibe festiwalowy, plażowy chcieliśmy przenieść na tereny stadionu i stworzyć tam namiastkę festiwalu plażowego. Mieliśmy na to pomysł, mieliśmy przygotowane rozwiązania, które na pewno pomogłyby w tym, aby te odczucia koncertowe były inne, ale jak się to skończyło, to wszyscy wiemy.
1: No dobrze, w takim razie festiwal odbędzie się na plaży nad Wisłą. Zresztą cały czas, co roku mówiłeś tutaj w studiu u nas w SC, że to jest niezwykłe miejsce i że to jest miejsce, do którego ludzie się przyzwyczaili i do którego mają ludzie sentyment nie tylko z Płocka, ale właściwie z całej Polski.
2: To był ogromny element naszego DNA i bardzo ważny, jak się okazało, jak nie najważniejszy dla naszych uczestników. Stąd właśnie to przywrócenie ustawień fabrycznych i powrót na nadwiślańską plażę, która sama w sobie jest urokliwa, niesamowita, ale bardzo trudna produkcyjnie.
1: Powiedz o tej produkcji i do tego właśnie zmierzam. Dobrze, że to padło. Bardzo trudna produkcyjnie. O tym już rozmawialiśmy wcześniej, że to jest festiwal, który niesie ze sobą bardzo duże wyzwania, prawda?
2: Na pewno. No, musimy wszystko postawić od nowa. Generalnie wchodzimy na pusty teren i nie możemy skorzystać praktycznie z żadnej infrastruktury. Największym plusem oczywiście jest widok, urokliwość tej plaży, ale ta budowa, która trwa wiele dni, no na pewno jest bardzo trudna, ale przyzwyczailiśmy się do tego, poradzimy sobie z tym i zrobimy to znowu na plaży w sposób taki, który będzie cieszył nie tylko uczestnika, ale też nas.
1: Będzie na plaży kolejna 12. edycja festiwalu, ale mimo wszystko pomysł, żeby wyjść w miasto i żeby to miasto żyło podczas tego festiwalu, zostaje nadal.
2: Tak, ten pomysł i te elementy transformacji, o której mówiliśmy, czyli muzyka, tatuaż, moda zostaje w mieście i mamy przygotowane dodatkowe aktywności dla uczestników, nie tylko dla tych, którzy będą posiadali karnet czy bilet jednodniowy na wydarzenie, ale też chcemy dotknąć trochę bardziej tej tkanki miejskiej i kontynuować tą przemianę festiwalu w świadomy taki marketplace kultury miejskiej. Stąd właśnie te strefy, o których wspomniałem, motoryzacyjna, strefy z tatuażem i strefy z modą, które wyjdą poza ten zamknięty teren festiwalu, tak aby miasto stworzyło, bo ten rynek jest bardzo nasycony. Staramy się być świezi, staramy się cały czas rozwijać festiwal, stąd te elementy, o których rozmawiamy dzisiaj, ale myślę, że jeszcze ostatniego słowa nie powiedzieliśmy, bo program też jest bardzo świeży i nowy, skupiony też po trosze na tych nowych, młodych, bardzo zasięgowych twórcach, więc dużo się dzieje też w tej materii.
1: Urban Takeover, tak to nazwaliście, to wyjście w miasto. Na stronie Polish Hip Hop Festiwalu można było zgłaszać się właśnie do tych stref, można było wyrazić chęć udziału w tym festiwalu właśnie w ten sposób. Dużo firm, dużo osób się zgłosiło?
2: Jest spore zainteresowanie i generalnie teraz na ostatniej prostej ono jeszcze rośnie, więc bardzo, bardzo fajne te elementy, szczególnie motoryzacji. Będziemy chcieli pokazać festiwalowiczom, mieszkańcom i troszeczkę bardziej aktywować tą tkankę miejską wokół festiwalu, bo sam festiwal to już dla nas za mało.
1: Dlaczego tak uważacie po 12 latach?
2: Chcemy być świezi, chcemy troszeczkę inaczej podejść do tego i już hip-hop sam w sobie jest tak bardzo mainstreamowy, że chcemy znaleźć też miejsce dla tych przedstawicieli tej kultury miejskiej, która bardzo mocno się przecina z tym nurtem muzycznym, żeby mieli też swoją część i udział w tej transformacji.
1: No hip-hop też w końcu wywodzi się z ulic miasta, prawda?
2: Dokładnie.
1: Słuchaj, Marcin, mówiłeś tutaj troszkę już o artystach. Jak to będzie wyglądało w tym roku? Mówisz, że będą świezi, nowi, młodzi. Kto w takim razie z tych młodych zagości podczas 12. edycji festiwalu? Kogo zobaczymy po raz pierwszy u nas w Płocku na festiwalu? No a kto pojawi się ze starych, dobrych wyjadaczy?
2: Bardzo mocno pracowaliśmy nad programem, żeby nie kopiować tych trendów obowiązujących obecnie na rynku, bo tych wydarzeń jest bardzo dużo i zasadniczo, tak jak już wspominałem wcześniej, one się nie różnią i są bardzo mocno sfokusowane na to, żeby te festiwale były mainstreamowe. My od zawsze byliśmy miejscem, w którym stwarzamy możliwość debiutu dla tych młodszych twórców i stąd praca nad line-upem wyglądała troszeczkę inaczej niż w poprzednich latach. Tu z pełną premedytacją szukamy tych rozwiązań, aby ci młodsi twórcy, bardzo już zasięgowi, mogli debiutować nie tylko na trasach koncertowych, które organizują, ale żeby pojawiali się już na festiwalach i stąd dużo tej młodej fali w tym roku. Takie postacie jak chociażby Fałki, Okekel, Młody West i wielu innych pojawią się w tym roku na plaży i widzimy, że jest ogromne zainteresowanie właśnie tymi młodymi twórcami, że ten program jest świeży, jest przekrojowy, ale też oczywiście pojawią się starzy wyjadacze, jak wspomniałeś, te solidne marki, takie jak Soku, takie jak PZ i wielu innych, tak żeby ten festiwal był dla wszystkich, nie tylko dla młodzieży, ale dla tych, którzy już troszeczkę dłużej słuchają tej muzyki, a nie do końca też flirtują z tymi młodymi twórcami. Stąd właśnie pomysł na to, aby ten festiwal był bardziej miejski, żeby stwarzał przestrzeń dla debiutów, żeby byli też starzy wyjadacze, żeby nadal było to wielkie, ogromne spotkanie branżowe, połączone z doświadczeniem uczestników.
1: Ile będziemy mieli w takim razie scen na plaży? Jak będzie wyglądał podział tych koncertów? Czy będzie koncert główny? Będą koncerty poboczne? Jak to w tym roku sobie wymyśliliście?
2: W tym roku będzie na pewno więcej tych koncertów, o ponad 10. Będą to dwie sceny. Jedna sound systemowa, klasyczna, z różnymi atrakcjami, bo myślę, że będą tam jeszcze takie połączenia nie tylko setów DJ-skich, ale będą też występy. I oczywiście scena główna, która jest takim sercem całego festiwalu i na niej odbędą się te wszystkie największe gigi.
1: Czy będą jakieś zaskoczenia nie tylko muzyczne, ale również i wizualne?
2: Tak, no zawsze pracujemy nad tym, aby te doświadczenie wizualne, muzyczne fajnie ze sobą rezonowało. W tym roku też przygotowujemy produkcję jak za dawnych lat, więc generalnie będzie sporo tych niespodzianek. Jeszcze kilka asów mamy ukrytych w rękawie, więc polecamy, żeby śledzić nasze social media, naszą stronę internetową czy komunikaty prasowe, bo sporo ciekawych rzeczy jeszcze mamy zaplanowanych i na pewno będziemy tutaj do końca nimi grzać.
1: No dobrze, czy możesz zdradzić w takim razie chociaż troszkę, uchylić rąbka tajemnicy, co będzie nowego, co będzie będzie takiego wyróżniającego festiwal 2026 od tych festiwali, które już się odbyły?
2: Jasne, no przede wszystkim program, który jest tak jak scena główna, sercem całego wydarzenia, i ten program jest naprawdę przekrojowy i wyróżniający się na tle innych wydarzeń w naszym kraju, więc to jest taki motor napędowy i paliwo festiwalu, bo sporo ciekawych młodych twórców, którzy naprawdę już mają spore doświadczenie i koncertowe, i duży fanbase medialny, zagoszczą u nas na festiwalu, i na to ja osobiście bynajmniej najbardziej czekam, ale tych niespodzianek na pewno będzie kilka, na pewno zmieni się trochę przestrzeń festiwalu, pojawią się nowe strefy, tak żeby nie było nudno, żeby to nie było oklepane, i żeby ci nasi stali bywalcy, którzy są zawsze, żeby zauważyli, że co chwilę coś zmieniamy, coś staramy się ulepszyć, coś zmienić, żeby ten obrazek był inny. Bo jednak 12 lat na plaży, to samo miejsce, ten sam widok, więc tutaj infrastrukturalnie trzeba się pobawić troszeczkę, żeby coś zmienić, żeby ten obrazek nie był rok w rok taki sam.
1: Kiedy ten festiwal w tym roku się odbędzie? Początek lipca jak zwykle, ale dokładną datę podajmy.
2: Tradycyjnie początek lipca, 2-4 lipca, zaczynamy w czwartek, kończymy z soboty na niedzielę, także zapraszamy gorąco, bo będzie się działo.
1: Powiedz mi, czym będą różniły się te dni? 3 dni festiwalu, zapełnić je muzyką i dodatkowymi atrakcjami, to jest spore wyzwanie.
2: Jasne, ale jesteśmy do tego przygotowani i generalnie ilość tych koncertów też będzie większa w tym roku, stąd te zróżnicowane doświadczenie, bo tak naprawdę będzie można przyjść na koncerty zarówno młodych twórców, jak i weteranów sceny, jak i topowych, mainstreamowych artystów, więc jak patrzę na program, ten, który ja znam już i mam go w głowie, to bodajże na przestrzeni ostatniego roku w naszym mieście z całego tego zestawu do tej pory wystąpił jeden artysta, jeszcze wystąpi jeden, a reszta no to są świeże nazwiska, które przez ten czas w Płocku nie występowały.
1: Czy nie boicie się tego, że będzie ich więcej niż tych takich filarów?
2: Nie, bo poszliśmy to tak, żeby absolutnie nie fokusować się tylko i wyłącznie na młodej scenie. Tak jak wspominałem przed chwilą, program ma być przekrojowy i zasadniczo taki, żeby każdy fan tego gatunku muzycznego znalazł coś dla siebie, i mamy zarówno mocne nazwiska mainstreamowe, mamy sporo dobrze rokujących młodych nazwisk, ale już popularnych, z solidnym fanbase'em, więc to też element świadomej transformacji, żeby wrócić do korzeni i dawać też przestrzeń dla tych młodych twórców, bo przypomnę, to u nas debiutował BDS, to u nas debiutował Taco Hemingway, to u nas debiutował na festiwalu Cuevona Fide. I pewnie za kilka lat będziemy mogli wspomnieć o tym, że znowu podczas 12 edycji przygotowaliśmy tą przestrzeń dla tych młodszych twórców, ale już dobrze znanych i rozpoznawalnych. I w niektórych przypadkach będziemy mogli się szczycić, że to są ich pierwsze festiwale, więc program jest na tyle przekrojowy, że każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Powiedz mi, ilu artystów wystąpi w takim razie na tych scenach?
2: Myślę, że blisko 50.
1: Czyli troszkę mniej niż poprzednie edycje, ponieważ
2: trochę więcej niż w ubiegłym roku, ale pewnie mniej niż w roku 19 czy 20.
1: No właśnie, bo wtedy chyba było około 100 artystów, prawda?
2: Chyba ponad, no ale to też był inny świat, inna branża, było tych koncertów mniej, a zasadniczo teraz nie sposób nie wpaść na jakieś wydarzenie w każdym regionie, więc jest tego sporo, ale my pracujemy nad tym, żeby to u nas było najfajniej.
1: Marcin, za zakończenie jeszcze, co z rozdaniem nagród hip-hopowych?
2: Ten temat został zaparkowany i fajnie realizują to popkillery, więc nie ma sensu wchodzić teraz znowu w paradę. Byliśmy pierwsi, ale my chcieliśmy to robić z ogromnym rozmachem, z dużą produkcją, i myślę, że tutaj nie do końca to był trafiony pomysł w kontekście skali, którą chcieliśmy, do której chcieliśmy przyzwyczaić zarówno artystów, jak i uczestników. zespołów, a tą lukę po nas świetnie wykorzystują Popkillery, więc trzymamy za nich kciuki, kibicujemy im bardzo mocno i raczej nie będziemy dotykać tego obszaru w najbliższych latach.
1: A wy zapraszacie w takim razie na 12. już edycję festiwalu Polish Hip Hop Festival między 2 a 4 lipca. No to co? W takim razie widzimy się.
2: Tak jest. Dziękuję ślicznie i zapraszamy gorąco.
1: Marcin Siwek z biura koncertowego Polish Hip Hop Festival był dzisiaj moim gościem.
0: SK Płock News.
1: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn Eski Płock.
0: Eska Płock.
1: Piotr Niesłuchowski, pełniący obowiązki dyrektora Wydziału Strategii, Urbanistyki i Architektury w Urzędzie Miasta Płocka, jest dzisiaj moim gościem. Witam Cię, Piotrze.
3: Dzień dobry, witam serdecznie. Witam Państwa.
1: Mamy koniec maja, w związku z tym kończy się już jedna z akcji, Rowerowy Maj. Przypomnijmy, na czym ona polega.
3: Rowerowy Maj to akcja, która aktywizuje uczniów u nas w szkołach podstawowych. Zachęcamy do tego, żeby korzystać z roweru jako tej codziennej formy transportu, nie tylko dla osób dorosłych, które dojeżdżają czy to do pracy, czy to na zakupy, czy w ramach rekreacji, ale chcemy, żeby ta przyjemność z jazdy rowerem była już od najwcześniejszych lat. Dzieciaki wiadomo, że uwielbiają się ruszać. Chcemy, żeby to robiły również w drodze do szkoły i ze szkoły. Stąd przyłączenie się miasta Płocka do akcji Rowerowy Maj jest już bardzo długą tradycją i nasi uczniowie korzystają z tego bardzo chętnie. Mamy 20 placówek, które uczestniczą w tej akcji. No w tym momencie mamy tych przejazdów zarejestrowanych ponad 100 tysięcy, 101 tysięcy już przekroczyliśmy. Uczestników jest tej akcji 5764, więc to jest bardzo duża grupa społeczna i aktywna. Także mamy nadzieję, że to, co przyjdzie w podstawówce z aktywności fizycznej, taka pamięć mięśniowa, można by też powiedzieć, no to też będzie utrwalane w dalszych etapach życia u tych młodych ludzi.
1: Rowerowy Maj, podsumowanie akcji, rozdanie nagród, kiedy?
3: Planujemy to na 12 czerwca, więc ci, którzy są na szczycie rankingu, muszą być gotowi na ten dzień, zabezpieczyć sobie czas i mieć możliwość uczestniczenia w rozdaniu nagród, także trzeba uważać, te informacje z Urzędu Miasta będą szły do placówek, kto uczestniczy w tym podsumowaniu i jest zwycięzcą, więc ja mam nadzieję, że walka będzie trwała do ostatniego dnia i każdy będzie mógł dodatkowo przyczynić się dla siebie, do swojej indywidualnej oceny i tego charakteru uczestnictwa, ale też będzie współpracował i zrobi ilość przejazdu dla swojej grupy czy klasy.
1: Rozmawialiśmy już na temat kolejnej akcji, która rozpoczęła się w marcu bodajże. To była Rowerowa Stolica Polski. Mhm. Trwała wówczas rozgrzewka i ona trwała do 21 maja. Powiedz mi, czy sporo osób z Płocka uczestniczyło w tej rozgrzewce? Czy to jest wiadome, czy nie?
3: Tak, mamy takie informacje. Jako, że jesteśmy partnerem tej akcji w ramach ogólnopolskiej rywalizacji, mamy też podgląd pod to, w jaki sposób nasi uczestnicy kręcący dla miasta, bo to nie tylko muszą być mieszkańcy miasta, ale to mogą być oczywiście osoby, które chcą dla naszego miasta zdobywać te kilometry. Mamy informację, że w tej rozgrzewce dystans, który został osiągnięty, to 23,5 tysiąca kilometrów dla Płocka, więc moim zdaniem jest to bardzo ładny wynik. Ta rozgrzewka jest taką akcją troszeczkę, żeby zaznajomić się z samą aplikacją, żeby zobaczyć, jak to jest te kilometry nabijać, tam w jaki sposób aplikacja funkcjonuje. No ale ona też ma określony sposób podsumowań. Można sobie zobaczyć swój trening, z jaką prędkością się jechało. Więc statystyki i uwzględnienia na mapie, gdzie się było, no to też fajnie mieć w telefonie. Nie trzeba już sobie tego notować. To wszystko robi za nas aplikacja.
1: No właśnie, to troszkę inaczej niż Rowerowy Maj, prawda? Mhm. Tutaj żadnej aplikacji nie mamy, natomiast w Rowerowej Stolicy Polski mamy aplikację i ona jest obowiązkowa, żeby wykręcić te kilometry dla naszego miasta. Akcja już jest realizowana od wielu lat. Pomysłodawcą było miasto Bydgoszcz, ale to się tak rozrosło. Ile miast uczestniczy w tym roku w tej akcji?
3: W tym roku mamy 57 samorządów, więc tutaj dodatkowo mamy większą ilość uczestników tego wydarzenia, bo w zeszłym zeszłym roku były to bodajże 54 samorządy, więc jest ich teraz więcej. Mamy większą rywalizację, więc ja myślę, że to też może sprawić, że będzie bardziej atrakcyjne, bo to też jest tak, że możemy ze swoją rodziną z innego miasta porywalizować, kto więcej przejecha, połączyć się tam też ze znajomymi, więc jak najbardziej jest to taka aplikacja interaktywna. No ale ja myślę, że przede wszystkim to ma przynosić radość zjeżdżenia na rowerze i ta jazda, interakcja z innymi rowerzystami na szlaku, to jest ten najważniejszy element. No, przypomnę, że nie trzeba mieć do tego własnego roweru. W Płocku możemy korzystać z rowerów miejskich, więc to nie jest tak, że dla każdego jest przeszkodą, że nie mam roweru, no ja nie mogę, tak? No nie ma takiej wymówki u nas, tak? Rowery stoją na ulicach, 500 rowerów do dyspozycji, więc jak najbardziej można się włączyć w tą akcję, nawet nie posiadając roweru, tylko aplikację w telefonie. I chęci.
1: Jak to było w latach ubiegłych? Czy płoczanie chętnie włączali się w tą rywalizację?
3: Mieliśmy w zeszłej edycji 34 miejsce, przejechaliśmy 75,5 tysiąca kilometrów, więc jest to też dobry wynik. Ja myślę, że z każdym rokiem tych aktywnych ludzi widać coraz więcej, tak? To nie zaszkodzi, jak ktoś, kto jedzie rowerem, sobie po prostu tą aplikację włączy i dobije nam kilometry. Pamiętajmy tylko, żeby nie używać tego smartfonu podczas jazdy rowerem, tylko przed ruszeniem na rower włączyć, schować telefon do plecaka albo w etui na kierownicy, tak żeby on nie rozpraszał naszej uwagi, żebyśmy mogli poświęcić swoją uwagę do jazdy na rowerze. Co do bezpieczeństwa, to ja chciałem przypomnieć tylko o jednej bardzo ważnej rzeczy, ponieważ zmieniają się przepisy teraz od czerwca i młodzież i dzieci do 16 roku życia, jeżdżąc teraz na rowerach elektrycznych czy hulajnogach, będą obowiązkowo musiały posiadać kask rowerowy. I ta zmiana jest zmianą wynikającą z ustawy, ona obowiązuje w całej Polsce, więc tutaj proszę pamiętać, odpowiednio wyposażyć swoją młodzież, swoje pociechy, tak żeby nie dostać mandatu, a przede wszystkim zmiana ustawowa miała na celu podniesienie bezpieczeństwa tych najmłodszych, niechronionych uczestników ruchu drogowego.
1: No właśnie, to bezpieczeństwo jest bardzo ważne na drogach, zwłaszcza, że tych wypadków coraz więcej mamy, prawda? Także i rowerzystów. 1 czerwca rusza już rywalizacja między miastami i będzie trwała do końca czerwca, więc przez miesiąc będziemy mogli kręcić te kilometry dla naszego miasta.
3: Ja powiedzmy, tutaj jeszcze mogę nadmienić. Oczywiście to jest dla nas pewna akcja związana z propagowaniem jazdy na rowerze, natomiast dla tych najbardziej aktywnych mamy nagrody. Po poprzednich latach mieliśmy karty podarunkowe. Tutaj pierwsza nagroda to była karta podarunkowa o wartości 800 zł. To są nagrody indywidualne, natomiast te indywidualne są podzielone na dwie podstawowe kategorie, czyli ogólna kategoria, w której wszyscy uczestniczą i dla dzieci, uczniów płockich szkół. Tak ją nazwaliśmy. Ten, kto ma legitymację z płockiej szkoły, może wystartować jako uczeń w tej dolnej klasyfikacji i tutaj mamy podział również jak w tej dużej podziałce na płcie. Oddzielnie są kobiety, oddzielnie są mężczyźni, więc tutaj ta rywalizacja jest tak, że panie też mają szansę na nagrody i też mogą zdobyć główną nagrodę. Tutaj stwierdziliśmy, że no panowie często są tacy, jak widzimy na trasach, ubrani odpowiednio, szybki rower, więc chcemy dać też paniom szansę. Notabene wygrywa u nas w Płocku cały czas pani Katarzyna Łęgowi, którą serdecznie pozdrawiam. Co roku rywalizuje razem z nami i co roku jest pierwsza, więc pytanie, czy jest jakaś konkurencja, która może dorównać lub prześcignąć panią Katarzynę. Ja gorąco zachęcam i kibicuję też pani Katarzynie oczywiście.
1: A wśród mężczyzn tutaj ta dominacja jest różna, rozumiem, tak?
3: Wśród mężczyzn bywa różnie. Tutaj mieliśmy różne kategorie, natomiast pan Henryk Owczarski jest tą osobą, która ostatnio wygrywał nas najczęściej. Natomiast pan Krzysztof Szymczak również wygrywał, zajął pierwsze miejsce w 2024 roku. Panów również pozdrawiam. To są nasi stali uczestnicy tej rywalizacji i wiedzą, że to jest dobra zabawa.
1: Powiedziałeś 34 bodajże miejsce w ubiegłym roku, no więc pniemy się do góry. Jest coraz lepiej. Jak myślisz, jak to będzie w tym roku? Bo przecież tych ścieżek rowerowych w Płocku jest coraz więcej. Ten sport rowerowy jest też coraz bardziej popularny, więc myślę, że coraz więcej osób uczestniczy również właśnie w tej akcji.
3: Tak, widzimy, ten ruch rowerowy na naszych ulicach się zwiększa. Widzimy, że dużo jest nowych rowerzystów, młodych rowerzystów. Ta aktywność społeczna w ruchu rośnie. Oczywiście my staramy się tą infrastrukturę przygotować jak najlepiej. Przygotowujemy ją tak, żeby ona w okresie całorocznym była dostępna również w te chłodne dni. W zimowe też staramy się dostosowywać te drogi rowerowe, żeby one były odśnieżone, posypane, tak żeby ten, kto chce jeździć całym rokiem rowerem, również miał taką możliwość. No to już jest jakby indywidualna decyzja, czy ktoś w deszczu czy śniegu chce jechać, czy nie chce jechać, natomiast taka możliwość zawsze jest i my jako miasto staramy się przygotować tą naszą infrastrukturę na tyle, na ile można oczywiście.
1: Co dostaje w takim razie miasto, które wygrywa? Czy jest to jakaś specjalna nagroda?
3: Jest to oczywiście puchar, który miasto dostaje w pewien sposób symboliczny, natomiast...
1: Czyli puchar przechodni.
3: Tak, znaczy my nie mierzymy w puchar. Jeżeli by się udało go faktycznie zdobyć, no to byłoby super. Musielibyśmy natomiast poprosić tutaj chyba wszystkie kluby kolarskie w okolicy, żeby jeździły na naszą korzyść.
1: No to poprośmy, w takim razie niech tak będzie.
3: Zdecydowanie tak, jak najbardziej prosimy o to, żeby każdy w klubie kolarskim powiedział swojemu koledze, żeby taką aplikację zainstalował i jeździł dla nas. No, to jest na pewno później duma z tego, kto wygra, kto zajmie na podium wysokie miejsce, że jest tutaj taka możliwość zdobycia i kręcenia kilometrów dla miasta. Od razu powiem, że to jest też pewnym przelicznikiem, więc to nie jest tak, że im większe miasto, tym ma łatwiej. To jest przelicznik względem liczby mieszkańców, więc tutaj te algorytmy muszą popracować, żeby w miarę wyrównać te szanse.
1: Piotrze, tych dróg rowerowych jest coraz więcej, tak jak powiedzieliśmy u nas. Także ta infrastruktura rzeczywiście się poszerza. Kolejne umowy zostały podpisane niedawno. Gdzie te drogi rowerowe w Płocku się pojawią?
3: No, tych dróg rowerowych będzie bardzo dużo. Ja myślę, że wszyscy już słyszeli o tym, że będzie kładka pod Starym Mostem podwieszona i ze Starego Miasta na Radziwie będziemy mogli się dostać szeroką, 3-metrową kładką, bezpieczną dla wszystkich, bez ruchu samochodowego będziemy mogli bezpiecznie tam przejechać. No, ale z badań, które mieliśmy, z własnych obserwacji również, przekuliśmy na projekt pomysł połączenia ronda na ulicy Wyszogrodzkiej z Nowym Mostem. Tutaj pojawi się wzdłuż trasy Popiełuszki nowa droga rowerowa do ulicy Grabówka i będzie można przejechać właśnie na istniejący Nowy Most. Tam jest droga rowerowa po prawej stronie, bardziej od strony miasta. Będzie można tam się dostać. Natomiast w ramach tego projektu, który będzie kosztował 12 milionów złotych, również włączymy ulicę Grabówka do Słonecznej. Zrobimy zupełnie nowy dojazd, częściowo ulicą Norbertańską, tam będzie osiedlowymi uliczkami przejazd i nowa droga rowerowa pojawi się na osiedlu Wyszogrodzka w ulicy Południowej. Ulicy Spółdzielczej już mamy, więc pięknie zamkniemy taką pętlę do Piłsudskiego i do Chopina, więc będzie można tutaj przejechać trasami rowerowymi, bezkolizyjnymi właściwie z ruchem samochodowym, także będzie ona bezpieczna, mam nadzieję, i każdy będzie mógł z niej skorzystać. Mamy tutaj kilka przetargów, które rozstrzygamy. No w tym momencie najnowszy przetarg, który daje nam możliwość nowej drogi rowerowej, to jest ulica Czwartaków. Ulica Czwartaków, brakuje tam drogi rowerowej, ona się kończy mniej więcej na wysokości aktualnego basenu Podolanka i dalej nie można się dostać do Jana Pawła tutaj w stronę jakby centrum, patrząc w ten sposób. Będzie nowa droga rowerowa, 2 miliony złotych na to wydamy, ona się pojawi i zepnie pięknie ulicę Czwartaków w całości aż do ulicy Jana Pawła z jednej i z drugiej strony. Przebudujemy również drogi rowerowe, które są w kilku miejscach. Między innymi takie duże zadanie rowerowe dotyczy ulicy Kobylińskiego, Od Łukasiewicza w tym momencie nie można przejechać ulicą Kobylińskiego przy cmentarzu. Tam pojawi się nowa droga rowerowa. Ona wepnie również drogę rowerową, która jest aż do Ronda Grabskich. Przy ulicy Mościckiego będzie przejazd przez Światła i tam dalej też. Ta niewidoczna droga rowerowa, która w tym momencie jest faktycznie drogą rowerową tam wyznaczoną, ona uzyska już właściwy asfalt, więc będzie ją widać w terenie, każdy będzie mógł z niej skorzystać. Uczytelnimy tą organizację ruchu, która tam jest. Pojawi się też nowa droga rowerowa na Radziwiu. Tam będziemy mogli przejechać między innymi ulicą wąską i kolejową. Zrobimy specjalny wjazd na ulicę Kutnowską, tak żeby można było bez problemu wjechać od strony osiedlowej Radziwia na tą szybką trasę pod górę.
1: No więc tych dróg rowerowych coraz więcej, także zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w akcjach, nie tylko tych, które są organizowane co roku w okolicy czerwca czy też maja, ale zachęcamy do jeżdżenia właściwie całym rokiem, tak jak ty to robisz.
3: Dokładnie, zapraszam serdecznie na rower, jest pogoda sprzyjająca, spotkajmy się na trasie.
1: Dziękuję bardzo, Piotr Niesłuchowski, pełniący obowiązki dyrektora Wydziału Strategii, Urbanistyki i Architektury w Urzędzie Miasta Płocka, był dzisiaj moim gościem.
3: Dziękuję serdecznie, do widzenia.
0: SK Płock.
1: Anna Krusiewicz i Marzena Kuć z Płockiego Wydziału MSCDN-u są dzisiaj moimi gośćmi. Witam Was w studiu.
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: Pierwszy płocki festiwal STEAM. Już niedługo w Płocku. Mnie STEAM kojarzy się z grami, ale to nie o to chyba chodzi jednak. To jest jakaś metoda w nauczaniu. Wyjaśnijcie w takim razie, o co chodzi.
4: Tak, w STEAMie też można grać, ale rzeczywiście nie o to chodzi. Chodzi o metodę nauczania. Strategię edukacyjną. Mm-hmm. Ona opiera się na 5 takich obszarach i ten skrót STEAM to jest właśnie, to są pierwsze litery tych obszarów. Jest science, jest technology, engineering, arts i królowa nauk, na koniec matematyka.
1: No dobrze, czyli w takim razie teraz przetłumaczmy po polsku.
5: No oczywiście już od wielu lat pracujemy nad tą metodologią, ale tak naprawdę nasze życie jest takie STEAMowe, tak? Mhm. Czyli zajmujemy się jednocześnie różnymi rzeczami, nie nazywamy tego matematyką, technologią, informatyką, tylko po prostu rozwiązujemy problemy.
4: I łączymy to. Mhm. Potrzebujemy połączenia tych wszystkich obszarów.
1: I to jest życie.
5: I to jest życie i w tym kierunku. Zarówno, właściwie można by było się odnieść również do podstawy programowej, która jest nowa i w której chcemy iść właśnie również w tym kierunku, bo takie są założenia ministerstwa od września, jak i właśnie w tej metodzie, tak ona się pięknie wpisuje w to.
1: Czyli generalnie w metodzie STEAM widzicie przeszłość.
4: Zdecydowanie, nawet teraźniejszość. Ja bym powiedziała, mhm, że teraźniejszość, bo chyba my potrzebujemy, uczniowie potrzebują właśnie takiej pracy projektowej, bo to jest jednak praca projektowa, łączącą no, i naukę, świat przyrody, technologię, wykorzystanie matematyki, ale również ten obszar chociażby taki może arts to trochę nam zawęża, bo raczej chodzi o w ogóle podejście takie humanistyczne, czyli pewną wrażliwość, odbieranie tą drugą półkulą, prawda? To też jest nam potrzebne, przecież w życiu również. I chodzi o to, żeby te treści, które mamy w szkole, treści właśnie chociażby z podstawy programowej, tak łączyć, żeby jednocześnie pracować na tych różnych obszarach.
1: No właśnie, bo do tej pory właściwie, no mówiło się tak, idziemy na lekcje matematyki, idziemy na lekcje języka polskiego i zamykaliśmy się, prawda, w takich klateczkach.
4: Tak, tak.
1: I nie myśleliśmy globalnie, a w tej chwili ta nauka jednak idzie w innym kierunku, żeby uczeń zaczął myśleć też w taki sposób, jak później no, będzie myślał w swoim życiu, prawda, dorosłym.
4: Poza klasą lekcyjną.
1: Poza klasą lekcyjną.
4: Oczywiście to nie jest takie łatwe połączyć te różne obszary i też w tym naszym systemie klasowo-lekcyjnym to też na organizacjach przedmiotowym, tak? To też nie jest łatwe, bo wciąż mamy plan lekcji. Pewnym rozwiązaniem no, jest zapowiadany tydzień projektowy, bo rzeczywiście wtedy to wymusi zmianę organizacji i właśnie ten tydzień projektowy znakomicie, jeśli on będzie bazował na tej metodologii STEAM, właśnie na projektach STEAM.
5: Jeszcze bym dopowiedziała, że tu w tej metodologii też bardzo ważne jest takie doświadczanie, eksperymentowanie przez dzieci, samodzielność pracy, bo nasze dzieci nie do końca są samodzielne. Pani nie powiedziała, to ja nie zrobiłem. A my chcemy, żeby właśnie właśnie ćwiczyć u dzieci taką samodzielność w podejmowaniu decyzji, nieważne czy dobre, czy złe.
1: I ta metoda im w tym ma pomóc.
4: Na pewno pomaga, bo my już przetestowaliśmy jako instytucja też wiele, wiele projektów właśnie wokół metody STEAM i to na pewno działa.
1: W takim razie mamy pierwszy płocki festiwal STEAM. Festiwal kojarzy się z czymś rozrywkowym. Dlaczego festiwal?
4: No właśnie po to troszkę,
5: żeby
4: trochę się pobawić nauką, edukacją, żeby widzieć w tym również radość. To jest, bardzo trudno jest połączyć, prawda, że szkoła i radość, i nauka i radość.
1: To niekoniecznie,
4: nie
1: idą w parze, a jednak można.
4: Więc hasło festiwal, myślę.
5: To mogłoby być celem właściwie takim, żeby pokazać właśnie radość w nauce, w uczeniu się, w doświadczaniu.
1: Z czego w takim razie uczniowie, ale nie tylko, będą mogli czerpać radość podczas tego festiwalu.
5: Tak. Ten festiwal jest tak naprawdę zaadresowany zarówno dla uczniów, dla nauczycieli i dla dyrektorów. On tak troszeczkę dwutorowo idzie, bo w tej chwili, przed samym festiwalem, zaprosiliśmy szkoły do współpracy. Czyli chcemy, żeby to oni zorganizowali, właśnie mówiąc o tej samodzielności. Żeby większość tych stanowisk, które tam będą, gdzie będzie można doświadczać nauki, żeby zaplanowali, zorganizowali i przeprowadzili uczniowie naszych płockich szkół.
4: Te zadania będą pod hasłem STEAM i Płock, żeby tutaj też to miasto nasze było promowane, piękne miasto, mamy się czym chwalić, więc to jest taki też troszkę problem do rozwiązania. Jak pokazać to, co jest ciekawe w mieście, no, zachęcać też innych do odwiedzania.
1: No dobrze, czyli będziemy mieli stoiska przygotowane przez uczniów, dla uczniów, rozumiem. Co na tych stoiskach?
4: Będą steamowe zadania.
5: Ja może powiem, że z nami współpracuje 10 szkół, płockich szkół, to jest 2, 3, 8, 11, 12, 16, 17, 18, 20 i 23 i to będą właśnie, tak jak mówiłyśmy wcześniej, doświadczenia, gdzie uczeń podchodząc do stoiska będzie mógł wykonać, czegoś się nauczyć, czegoś doświadczyć.
4: Nie tylko obserwować i słuchać, ale coś zrobić rzeczywiście, jakieś krótkie zadanie, bo to oczywiście taka formuła, troszeczkę formuła takiego festiwalu nauki, bo to też przecież znamy, więc krótkie zadania do wykonania na poszczególnych stoiskach. Oczywiście uczniowie będą gromadzić jakby punkty, nazwijmy to tak roboczo, na poszczególnych stoiskach.
1: Ale rozumiem, że wy to koordynujecie, bo skoro tu tyle szkół uczestniczy w tym, no to nie fajnie byłoby, gdyby te zadania były podobne, przygotowane przez różne szkoły, prawda?
4: Na każdym etapie wspieramy merytorycznie, pomagamy też, podpowiadamy, bo tam tej pracy do wykonania i przez nauczycieli, i przez uczniów danej szkoły jest sporo, więc pomagamy na każdym etapie i organizacyjnie, i merytorycznie, więc zadbamy na pewno o to, ale też co ważne, każda z tych szkół, które Marzenka wymieniła, ona troszkę się specjalizuje w czymś innym, możemy powiedzieć, prawda? W cudzysłowie oczywiście, ale troszkę w czymś innym i świetnie, jeśli pokażą, bo może ktoś bardziej w stronę artystyczną, może ktoś bardziej w stronę technologii i tak dalej. Więc niech też ten swój potencjał pokazują w tych właśnie zadaniach, ale wspomagamy oczywiście.
5: No, nauczyciele tych szkół w ogóle byli u nas na warsztatach, na zajęciach, bo my takie zajęcia już od lat prowadzimy, więc mieli możliwość przyjrzenia się, prowadziłyśmy zajęcia również dla dzieci i nauczyciele obserwowali, więc ja jestem pewna, że będą świetne pomysły.
1: Ale dziewczyny, powiedziałyście tutaj, że no nie tylko dla uczniów, bo to będzie również i dla dyrektorów, i dla nauczycieli. Co dla nich w takim razie zostało przygotowane podczas tego pierwszego festiwalu?
4: Tak, formuła jest taka, że zapraszamy potem już na sam festiwal 3 czerwca, zapraszamy drużynę z danej szkoły, ale bardzo nam zależy, żeby z tą drużyną przyszli również nauczyciele, przynajmniej 2 nauczycieli, żeby również dyrektor tutaj do nas zajrzał na ten festiwal, bo to jest też ważne, żeby właśnie nauczyciele zobaczyli, jak takie zadania są przygotowane, jak to wszystko wygląda, ale oprócz obserwacji tych stacji zadaniowych, też dla nauczycieli i dla dyrektorów będzie taki panel, gdzie będziemy właśnie pokazywać różne dobre doświadczenia. Bo oczywiście my będziemy również brały w tym udział, będziemy mówić o STEAM-ie, o tym, jak planować takie projekty, jak realizować, co się sprawdza, co się nie sprawdza. I tutaj, co ważne, mamy takie trzy szkoły, które będą w tym panelu, myślę tutaj takie wiodące też, dyrektorzy czy nauczyciele z tych szkół, przedstawiciele, ponieważ te trzy szkoły.
5: SP numer 11, 12 i 20.
4: Tak, to te trzy szkoły brały udział przez prawie dwa lata w projekcie, który koordynuje miasto Płock. Projekt nazywa się Miasta Przyszłości STEAM i właśnie o rozwoju metodologii STEAM też jest tutaj mowa. My w tym projekcie jako MSCDN jesteśmy partnerem merytorycznym i wspieramy również te trzy szkoły, ale to właśnie w tych trzech szkołach przez cały rok szkolny odbywały się zajęcia takie stricte STEAMowe właśnie, całkowicie oparte na tej metodzie. Były to przygotowane projekty. Co ciekawe, w tych szkołach też były te zajęcia prowadzone na przykład równolegle przez dwóch nauczycieli. Ten projekt, który właśnie koordynuje miasto, on się już kończy, a jakby no, też częściowo efektem czy pokazaniem tych dobrych rozwiązań projektowych będzie właśnie ten festiwal.
1: Mhm. No dobrze, będą też jakieś, nie wiem, wykłady dla nauczycieli? Jak to będzie wyglądać?
4: To zanim o wykładach dla nauczycieli, to myślę, że powiem o wykładzie, czy raczej takim spotkaniu dla uczniów, bo też chcemy, że na początku festiwalu było takie krótkie, motywujące spotkanie dla uczniów. Tutaj jeszcze, jeśli chodzi o gościa, to pozostawimy to niespodzianką, ale to będzie ktoś spoza edukacji. Ktoś, kto opowie trochę właśnie.
5: Zelektryzuje uczniów.
4: Zelektryzuje, może o innowacjach trochę opowie. Tak. O takim innym podejściu, więc to na pewno dla uczniów się odbędzie, ale też chcemy, żeby właśnie nauczyciele i dyrektorzy mieli przede wszystkim przestrzeń do rozmów między sobą, bo to znakomicie działa i to spotkanie przy słowiowej kawie czasem daje więcej niż długi wykład. Bo pamiętajmy, że płockie
1: szkoły... Czyli rezygnujecie w ogóle z wykładów?
4: Tak, rezygnujemy z takich tradycyjnych wykładów. Pamiętajmy, że płockie szkoły w większości, myślę, a na pewno te 10, które tutaj się zgłosiło do nas, to są szkoły, które już jakby są zapoznane z tą metodą. Niektóre ją świetnie przećwiczyły, tak jak właśnie te trzy wspomniane, które biorą udział w projekcie, ale te szkoły już na pewno tej teorii mają sporo. Teraz czas na praktykę. Aha. Na wymianę właśnie doświadczeń to będzie tak, tutaj, myślę, sprzyjało.
5: No, chcemy, żeby festiwal był inspiracją przede wszystkim dla pozostałych szkół, że tak można pracować, że to się podoba dzieciom, że oni tak chcą, bo oni się później pytają, będą takie zajęcia jeszcze?
1: Ilu uczniów z każdej szkoły pojawi się na tych stoiskach i ilu nauczycieli?
4: To tak, o stoiskach to 10 szkół, na każdym stoisku jest zespół. Tutaj dajemy dowolność, jeśli chodzi o ilość uczniów, bo czasem, nie wiem, dwoje, troje, a czasem potrzeba więcej, a czasem pięcioro, więc tu jest dowolność, jeśli chodzi o szkoły. I tu zapraszamy, żeby no, trzech nauczycieli, troje nauczycieli się zgłosiło, również objęło opiekę.
5: I tu mówimy o organizacji na razie.
4: Tak, to są te stoiska.
5: A oprócz tego zapraszamy grupy wszystkich, czyli nie tylko tych 10, ale jeszcze pozostałych szkół do wzięcia udziału. Czyli pięcioosobowe uczniowskie grupy z opiekunami, z dyrektorem, z dwójką nauczycieli przykładowo, tak? I ci uczniowie będą chodzić od stoiska do stoiska, będą te ćwiczenia wykonywać i tak mamy nadzieję, że będą zbierać, zorganizujemy taki paszport dla nich do zbierania pieczątek.
4: I jeszcze ważne, myślę, że zapraszamy te drużyny już do uczestnictwa, to żeby to byli uczniowie z klas 6-8. Aha. Czyli nieco starsi, no
5: bo takie będą ćwiczenia,
4: zadania też.
1: Myślę, że warto tu dodać, że festiwal adresowany jest do szkół podstawowych.
5: Tak, płockie szkoły podstawowe i do nich adresowany jest.
1: No dobrze, no i jeszcze warto powiedzieć, gdzie to się odbędzie.
5: Tak. Decydowanie.
4: W przyjaznych wnętrzach Centrum Edukacji Grupa Orlen, pewnie znane w większości, będzie w jednej dużej sali, będzie ta przestrzeń właśnie taka stoiskowa, w mniejszych będą te panele dyskusyjne i wszystko się odbywa właśnie w Centrum Edukacji.
1: To jest pierwszy tego typu festiwal. Skoro nazywacie to pierwszym, to rozumiem, że planujecie również drugi, trzeci i kolejne.
5: Takie mamy nadzieje, że tak, że się tak spodoba, że będziemy chcieli i żeby uczniowie chcieli i szkoły chciały brać udział, żeby taka była to cykliczna, coroczna impreza.
4: Myślę, że budujące i takie optymistyczne na przyszłość jest to, że te 10 szkół, właściwie to była kwestia 2 dni i już miałyśmy tą listę zamkniętą.
1: A powiedzcie, jak w ogóle pojawił się pomysł na coś takiego, na zorganizowanie tego typu festiwalu?
4: Znaczy tak, po pierwsze, no tak jak Marzenka mówiła, pracujemy już długo ze STEAM-em, ze szkołami, doświadczenia i zajęcia z uczniami wspólne, to długo już naprawdę dużo tej pracy, ale myślę, że też ten projekt właśnie, projekt, który dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, to jest program URBACT i właśnie to ten Miasta Przyszłości STEAM. To jest międzynarodowy projekt i takim jakby koordynatorem, czy państwem wiodącym, miastem wiodącym jest miasto Aveiro z Portugalii i między innymi Płock, nasz Płock się też tutaj znalazł, ale jeszcze chociażby fińskie miasto Oulu, jest jeszcze Dania, Litwa, więc jest kilka tych państw i to troszeczkę też poprzez wymianę doświadczeń, ale jeśli chodzi o festiwal, jesteśmy pierwsi, wiemy, że koordynatorom z Portugalii ten pomysł bardzo się spodobał, jako taki efekt też projektu, że coś te szkoły, ci partnerzy, którzy brali w tym udział, że idzie to po prostu dalej, więc czemu nie na przyszły?
1: Wiemy już, ile szkół przygotowuje ten projekt i to całe wydarzenie, a powiedzmy w takim razie,

0: promocja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Gibbs nie przestaje zaskakiwać.
3: I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu Ostatni dzień lata,
4: a o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
5: Wydłużyć lato jeden dzień.
3: Głosujecie na SKPN.
5: Tylko słońce czuć.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
3: Zapraszam, Michu Sobkowski.
0: Autopromocja.
6: Reklama. Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
7: I po reklamie.

jest Radio ESK.

0: myślę.
1: Autopromocja. Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie od 22 stery przejmuje Sam On.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Zł 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
5: I po reklamie.

СК Плотск. Let's go.